0: SK2 Trzebnica.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Kacper Michalak. Dzień dobry serdecznie w poniedziałek 12 października. Dziś w Trzebnicy, Miliczu i ogólnie na północy Dolnego Śląska spodziewamy się niestety pochmurnej i chłodnej pogody. Tylko 8 stopni pokazują teraz termometry, maksymalnie czeka nas tych kresek 13. Szału nie ma, ale jesień bywa niestety dosyć kapryśna. Dziś będzie mogło także nieco mocniej powiać, a z tych chmur też nie wyklucza się opadów deszczu. O tej porze po dolnośląskich drogach jeździ się jeszcze spokojnie kierowcy.
1: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka z dużą przewagą. Łukasz Gibała wygrywa przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa, zdobył nieco ponad 62% głosów. Monika Piątkowska, którą wystawiły do tych wyborów Koalicja Obywatelska i PSL, zdobyła niecałe 38%, mówi Krzysztof Dyl z Komisji Wyborczej.
2: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
1: Dla Gibały, miejskiego radnego, był to czwarty start w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski.
3: Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
1: Monika Piątkowska pogratulowała zwycięstwa Gibale, ale zapowiedziała, że będzie się pilnie przyglądać jego pracy.
4: Powiedział wielokrotnie, że Kraków powinien być dla mieszkańców. Zgadzam się z tym. Zadaniem moim, jak i innych parlamentarzystów z Krakowa, jest przecież zwracać uwagę na to, jak pracują włodarze miast.
1: A frekwencja we wczorajszym głosowaniu wyniosła nieco ponad 44%. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. To on miał grozić zamachem na premiera i szefa MON-u. W tej chwili badane są kontakty mężczyzny i jego aktywność w sieci. Zatrzymanie to efekt intensywnej pracy służb, mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
5: To zgłoszenie wpłynęło dzisiaj od mężczyzny do SOP-u, który przekazał tą informację do policji. I informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
1: W tej sprawie w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się pilne spotkanie służb. Teraz Mazury, gdzie 34 małe żółwie błotne wróciły do natury, wykluły się w inkubatorach, mówi Justyna Januszewicz z Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
6: Po wykluciu maluchy najpierw zamieszkały w terrarium, gdzie były regularnie karmione, a gdy tylko odpowiednio podrosły, przyszedł czas na powrót do ich naturalnego środowiska. 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Natrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
1: A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi Żółwia Baranowo. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
8: SK2 Sport.
1: Hit Ekstraklasy dla Legii Warszawa. W 10. kolejce wojskowi wygrali z Wisłą Kraków 2-0. To po bramkach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. W innych wczorajszych spotkaniach Pogoń wygrała z Korną 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Dziś czeka nas jeszcze zaległe starcie GKS-u Katowice z Wieczystą i mecz Radomiaka z Motorem Lublin. Holender Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. Dla czterokrotnego mistrza świata to już 73. wygrana w karierze.
7: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: Jakbyście chcieli, żeby ktoś ziewnął za was, to ja się zgłaszam.
10: Proszę bardzo.
11: Ładny ziew, ładny.
9: Nie, bo się to udawany był. Jak będzie prawdziwy, to wam powiem. Ale przeciągnąć się mogę, nawet teraz. I to nie musi być udawane.
11: I wy już nie musicie, proszę bardzo. Do roboty szybciutko.
9: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
8: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
9: Ty, jak to pomaga? Jeszcze 10 sekund temu bym tu po dusie wziął, nakryłbyś mnie kołdrą, to bym zasnął znowu.
11: Czyli ty za państwa ziewnąłeś i się przyciągnąłeś?
9: Tak.
11: To ja biorę na siebie poradną toaletę. Do widzenia.
9: Przydałaby ci się.

0: sam.
1: My też się nie przestajemy zaskakiwać. Jak czasami powiem Jarząbkowi, coś to Jarząbek, o!
2: No, już się Ameryka odkrył, no.
1: Okazuje się, że on to wiedział. Ja nie wiedziałem.
2: Ale w drugą stronę
1: chciałem się pochwalić.
2: Działa to bardzo podobnie też w drugą stronę, bo ja też często mówię pierdoły, które ty znasz.
1: Tak, znam. Na przykład ostatnio mi powiedział, że pomidory się trzyma w tej dolnej szufladzie. Ja myślałem, że obojętnie w której.
2: No właśnie, widzisz, czyli jednak odkryłem tutaj Amerykę dla ciebie. Troszkę.
1: A? Delikatnie.
2: Delikatnie.
1: Delikatnie.
2: Moi drodzy, dzisiaj Amerykanie świętują Dzień Kolumba, no to my poświętujmy z nimi w takim razie. Pytanie do was. Czy wy kiedyś odkryliście Amerykę? Jeżeli tak, to dajcie znać w jakim temacie.
1: To jaka to była Ameryka? Dokładnie. Jeśli odkryliście Amerykę, to śmiało 726-826-826 albo Messenger, tam jak zawsze przyjmujemy głosóweczki.
2: Mówiąc inaczej, szukamy dzisiaj ludzi, którzy byli zachwyceni czymś, co dla innych jest oczywiste.
1: Dokładnie. I usłyszeli od innych słowa, ale żeś Amerykę odkrył.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Pamiętaj mnie.
1: 17 po 6.
2: Proszę bardzo, i Kasia pisze do nas SMS-a. Mój mąż po 5 latach małżeństwa z dumą ogłosił, że jak się rano ściele łóżko, to pokój wygląda na czystszy. No kolumb normalnie. Pozdrawiam, Kasia.
1: Dobra, czyli są ci, którzy odkrywają Amerykę, okej, okay, ale dziwne zbiegiem okoliczności, to nie jest ta osoba, która pisze, tylko ona o kimś innym.
2: Zawsze
1: tak jest, że szukamy kolumbów wokół siebie, a na swojego kolumba, na swój czubek nosa nie popatrzymy. No dobra. Co jeszcze, jeśli chodzi o to odkrywanie Ameryki? Słuchamy, jest telefon.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że jak się pracuje w przedszkolu i się na 6:30 jedzie do przedszkola, to bardzo fajnie posłuchać Radia SK2.
1: To też jest odkrycie Ameryki.
2: Oczywiście, fajnie.
1: To słuchajcie, jak jedziecie do roboty, jeszcze 12 minut zostało, w takim razie Warius Max już teraz w Radiu SK2. SK2.
2: 7268268 albo Messenger. Czy wy odkrywacie Amerykę? Czyli dzisiaj zbieramy wszystkie oczywistości, jakie po
1: wszystkie
2: świecie
1: chodzą. Wszystkie wasze oczywiste odkrycia.
2: Wszystkie oczywiste
1: najmniej, odkrycia. Najmniej, nawet jak myślicie, że to nie odkrycie, tak, to jest odkrycie.
2: Jak się odkapsluje na przykład butelkę
1: to już jest
2: z napojem gazowanym, to jest odkryta.
1: Już bąbelki uciekają.
2: O właśnie, no będzie wygazowana. No. I tak można Amerykę odkrywać. No.

0: My też widzimy, patrzymy na to, co dzieje się na świecie i co dzieje się w... nie mogę się wysłowić, poczekaj. Co dzieje się w Polsce.
1: No, ludzkie dramaty.
0: Ludzkie dramaty w prasie.
1: Pisze o tym prasa kolorowa. Pani Danuta Martyniuk została zatrzymana w biurze przepustek. Pani Danuta chciała odwiedzić swojego męża, który dawał koncert na Stadionie Narodowym.
0: Pana Zenka,
1: tak. No. On daje koncert na Stadionie Narodowym. Pani Danuta chciała go odwiedzić. No i co? Nie wpuścili jej na Stadion Narodowy. Nie... I dopiero pan Zenek musiał zainterweniować, zejść
0: ta
1: z góry
0: moja żona
1: na dół. Do biura przepustek. Tak, i tak właśnie powiedział. Dopiero ją wpuścili.
0: No to słuchajcie, jakby ktoś z was miał podobny problem, że nie chcieliby go wpuścić, a na przykład nie miał wejściówki, to do nas zapraszamy.
1: SK2.pl i zapraszamy na jeszcze do tego dostaniecie obiad taki najbardziej polski.
0: Z pierwszym, z drugim daniem, elegancko. Słuchajcie, chodzi o to, że wybieramy najbardziej polski obiad i jest plebiscyt na naszej stronie na SK2.pl w zakładce Wygraj. Jak się odda głos, to my potem wybieramy z tych, co oddali głos, kilka osób do tego, żeby razem z nami skonsumowali ten najbardziej polski obiad na Stadionie Narodowym w loży VIP.
1: Tylko musicie nas przekonać do tego, żebyśmy do was zadzwonili. Dzisiaj kolejna osoba dostanie ten bilet na Stadion
0: Czyli
1: Narodowy.
0: Dzisiaj kolejne bileciki powędrują w kolejne czyjeś rączki. Nie potrafię się dziś wysłowić. Weź mi coś powiedz.
1: To wyjmij, weź to z buzi i połóż obok.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
6: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres.

0: Spotkanie z projektantem. Salon łazienek Bokaro, Awicanny 43. Bokaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: I po reklamie.
4: Ładno, pochmurno, w dodatku może być wiecznie. Wiatr będzie dzisiaj rozganiać te chmury i niektórzy ludzie od pogody nie wykluczają przejaśnień, ale też będzie mogło gdzieniegdzie pokropić. Trzebnica, Milicz, Prusice, Żmigród. W dolnośląskich miastach na północy regionu spodziewamy się dzisiaj mało sprzyjającej pogody. Od 9 stopni do około 13 maksymalnie możemy się spodziewać na terenie powiatów trzebnickiego i milickiego. Niestety nie zanosi się na poprawę, jeśli spojrzymy w prognozy na najbliższe dni.
5: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Gdyni. Bus czołowo zderzył się z autem osobowym. Zginęło dwóch mężczyzn, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
6: Pomimo prowadzonych działań ratunkowych, ich życie nie udało się uratować. Kierowca busa został objęty opieką zespołu ratownictwa medycznego.
5: Trwa ustalanie przyczyn zderzenia. Kraków ma nowego prezydenta. Łukasz Gibała z dużą przewagą wygrał wczorajsze przedterminowe wybory. Poparło go ponad 62% głosujących, Monikę Piątkowską prawie 38%. Frekwencja wyniosła ponad 44%. Teraz maksymalne ceny paliw są takie same jak w weekend. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97, a oleju napędowego 8,06. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu CPN.

0: I na wieczność też. A to w sumie była Wilki też przed chwilą. Patrz, jak to się wszystko ładnie wiąże. Teraz Zalia, 23 minuty zostały nam do 7, no to poproszę o ten sygnał kultowy. Jest i on, to znaczy, że...
1: Czas to kącik odkurzający, czyli cofamy się w czasie. Sprawdzamy, co działo się tego dnia, ale nie tego roku. I powiem wam, że ten kącik powoduje, że pan Jarosław Kaczyński powinien zgłosić się do naszej zabawy. Na najlepszy polski obiad oczywiście. Dlaczegoż?
0: Jarosław Kaczyński ma swój ulubiony bar. Jedzenie zamawia niemal codziennie. Prezes zamawia jedzenie w barze od kilku miesięcy.
1: Bar znajduje się kilkaset metrów od siedziby PiSu. Po posiłki chodzą ochroniarze Jarosława Kaczyńskiego. Wiadomo już, co najchętniej je prezes.
0: Najczęściej zamawia schabowego z ziemniakami i kapustą zasmażaną za 19 ziko. To jego ulubione danie. Czasami zamawia też pierś z kurczaka albo dorsza smażonego.
1: Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości pani Beata Mazurek pytana o to, kto za to wszystko płaci, mówi, że sam Jarosław Kaczyński z własnych pieniędzy. I tak pisał Super Express 12 października 2018 roku.
0: Ta, polityk płaci za jedzenie z własnych pieniędzy. Ciekawe, skąd on ma własne pieniądze?
1: No ale jak to skąd, no? Z diety.

0: Dobra, nie przeciągaj strunin. Jest 10,5 minuty do godziny 7.
1: Rzeczywiście to jest strunin. Słuchajcie, Robert Lewandowski zaprezentował się znowu w Chicago, ale nie w tej roli, w której go znamy, tylko przebrał się za bejsbolistę. Ładną czapeczkę, bejsbolówkę, wszystko to, co powinien mieć. Wyszedł na mecz.
0: Gra w bejsbola?
1: No nie, no pokazówka była. Numer 9, Lewandowski z tyłu, że Lewandowski przed meczem bejsbola wychodzi i pokazówkę rzuca piłeczką. No tak, tak, no wrzucił.
0: I niech się Amerykany uczą od nas. No. Lewandowski wychował się w kraju, w którym latach 90. piłka nożna i kij bejsbolowy to było oczywiste połączenie. SK2.
1: Ale Lewandowski tu bez kija, tylko rzucił piłką, więc no, wygląda na wyluzowanego. Nie wiem, gdzie ten kij, nie wiem.

0: szczęście.
1: Władysław ten, Jagiełło. Tak może wyglądać szczęście na poniedziałek na przykład.
2: O tak, tak, bo to no. Przecież nasz król od stówki, od kochany, stówki. No
1: i król od stówki jakby chciałby do was przyjść z pomocą i do waszego, w waszym portfelu zamieszkać.
2: W zasadzie możecie jednego Jagiełłę wymienić na dwóch Kazimierzów, prawda?
1: To jest też to można. Samo, to samo. Albo pięciu tych, Bolesławów.
2: Pięciu Bolesławów, albo dziesięciu Mieszków. Tak czy inaczej, w każdej konfiguracji stówka jest, to brzmi dobrze i to stówka z poniedziałek z rana to brzmi bardzo dobrze, ale żeby tą stówkę od nas zdobyć, to trzeba znaleźć
1: ściemę. Sprawdzić się w naszej zabawie, ściemnia się, która po siódmej. My ściemniamy, wy odgadujecie, kto ściemnia. Proste, zgłaszamy się ściemą na 726-826-826 albo Popses Messengera. Popses Messengera, tylko na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu.
2: Czyli proszę nas najpierw okłamać, a później sami będziecie tą ściemę szukać.

0: emocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
8: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Dlaczego? Bo właśnie teraz czekają tam na Ciebie same korzyści. Do 40 tysięcy złotych. Dodatkowo do wybranych modeli otrzymasz ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj nasze topowe modele MG i skorzystaj z oferty dostępnej od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Już dziś skontaktuj się z naszym doradcą. Salon MG Nawrot Bielany Wrocławskie.
9: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
1: I po reklamie.
12: Kacper Michalak, dzień dobry ponownie w Trzebnicy, Miliczu i okolicach. Poniedziałek niestety nie będzie dla nas łaskawy, jeśli chodzi o pogodę. Słońce za chwilę wstanie, ale trzeba przyznać, że nie zanosi się na dobrą aurę. Dziś na dolnośląskim niebie sporo chmur, z których będzie mogło gdzieś pokropić, ale też nie wyklucza się przejaśnień. Temperatura bez szału. Od 9 teraz do maksymalnie 13 stopni na północy naszego regionu. Wydaje się, że karty będzie dzisiaj rozdawał wiatr. Powieje do 30 km na godzinę.
13: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka, Łukasz Gibała, nowym prezydentem Krakowa. Łukasz Gibała zdobył nieco ponad 62% głosów.
14: A ja bym nie chciał się pastwić nad drugą stroną, zależy mi na współpracy z drugą stroną, więc pomijmy skalę tego zwycięstwa, tylko skupmy się na tym, żeby przekonać też panią senator Piątkowską i radnych Koalicji Obywatelskiej, żeby jak najszybciej wspólnie ze mną postarali się naprawić to, co w Krakowie wymaga naprawy.
13: Musimy odbudować zaufanie, tak z kolei wyniki wyborów skomentowała Monika Piątkowska, która zdobyła niecałe 38% głosów.
15: Miałam świadomość tego, naprawdę, miałam pełną świadomość tego, że startuję w bardzo trudnym momencie. Co ten wynik pokazuje? To pokazuje rzecz tak naprawdę oczywistą. Musimy pracować jeszcze więcej, jeszcze ciężej.
13: Frekwencja wyniosła ponad 44%. Nożowniczka trafiła do aresztu. 21-letnia Kamila D. w sobotę zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, w tym usiłowanie zabójstwa. Szczegóły Michał Rawa.
16: Policja przekazała, że 21-latka przyznała się do winy. Początkowo odmówiła składania zeznań i stwierdziła, że złoży je dopiero przed sądem. Ostatecznie Kamila D. rozmawiała krótko ze śledczymi, którzy nie ujawniają jednak szczegółów przesłuchania. Wiadomo, że kobieta przed sekretariatem Hayatem szkoły przy ulicy Mińskiej raniła 3 osoby, w tym 17-latkę. Ta z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Groziła też śmiercią pracownikowi szkoły, który ją obezwładnił i kopnęła jedną z policjantek. 21-latce grozi nawet dożywocie.
13: Jak podkreśla policja, nic nie wskazuje na to, by atak w stolicy miał związek z wydarzeniami z innych szkół na Mazowszu w ostatnich dniach. Motocykliści kończą sezon w Bełchatowie. Setki z nich wzięło udział w widowiskowej paradzie.
17: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami naszego rodzinnego miasta, możemy pomachać mieszkańcom.
18: Pokazać się sąsiadom.
19: Niech widzą.
18: Niech widzą.
20: Dużo ludzi wychodzi tak samo, zainteresowani są, machają.
19: Robi to wrażenie, taka ekipa.
20: Oczywiście, oczywiście.
13: Motocyklistom towarzyszył nasz reporter Rafał Różycki.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: SK2 Sport.
13: Hubert Hurkacz pokonał rewelację zawodu Chińczyka Izu. Polak awansował do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Hurkacz notuje imponującą serię zwycięstw. Przypomnijmy, że wcześniej pokonał Nowaka Dziokowicza.
22: Też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
13: Teraz w walce o ćwierćfinał przeciwnikiem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Manchester City wygrał z Liverpoolem 3-0 w 6. kolejce. Premier League z kompletem zwycięstwa prowadzi w tabeli.
21: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
23: Jesteście najlepsi, lepsi niż cokolwiek, lepsi niż cała reszta. Wstaliście, udało wam się, dzień dobry.
24: No właśnie, a propos tego dnia, to dzisiaj sobie czytam, w pierwszej chwili sobie przeczytałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Romantyzmu, prawda?
23: Reumatyzmu.
24: No właśnie, doczytałem później, że reumatyzmu, no tak czy inaczej.
23: Ale to też potrafi być czasami romantyczne.
24: Reumatyzm?
23: No.
24: No szczególnie jak cię ukochana zostawi, to jest taki ból w sercu.

0: Chciałeś mnie złapać?
1: Nie.
0: Żeby sobie.
1: A ty tylko głową tutaj kiwałeś.
0: Tak.
1: Widziałem. No, dobrze, główka właśnie się buja, główka się kiwa do utworów, które gramy u nas 100% polskiej muzy w Radiu
0: SK2. Jak trwoga, to do Polaka oczywiście.
2: A jak?
0: No oczywiście, że tak. Polskie firmy idą z ekspansją na niemiecki rynek. Okazuje się, że polscy inwestorzy coraz aktywniej wchodzą na tamtejsze, zachodnie,
1: z
0: niemieckie
1: buta
0: rynki. Tak, tak. Jebut i wchodzą od razu i ratują tym samym przedsiębiorstwa niektóre niemieckie przed bankructwem. Okazuje się, że na przykład w samej Brandenburgii działa obecnie 19 polskich firm, które zatrudniają blisko 1000 osób. Nasze rodzime,
1: nasze rodzime biało-czerwone firmy na niemieckiej ziemi. Jakoś tak lżej na sercu, wiesz? Że gdzieś są takie miejsca na świecie, że to Niemiec do Polaka mówi szefie, kierowniku, prezesie.
3: SK2.

0: Najważniejsze, żeby był Jarząbek, to jest ważne.
1: Jeszcze ważniejsze, żeby był Wajda.
0: No, to ale takie, powiedzmy na równi ważne.
1: Ale ekstremalnie ważne, żeby był z nami Marcin.
0: Tak, to jest w tym momencie najważniejsze.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Bo akurat dzisiaj Marcin, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Ty spróbujesz zagrać o stówkę, czyli albo o Jagiełę, albo dwóch wielkich, już to ustaliliśmy, albo pięciu tych chrobrych, albo o dziesięciu mieszków.
1: Tak.
0: To różnie albo można to rozmieniać.
1: Połowę Zygmunta.
0: A to pół Zygmunta to dziwnie brzmi.
1: No, pół dobra, Zygmunta, tak, pół Zygmunta, tak.
0: Nie, nie. Dobra, słuchaj, jest tak, ktoś ściemnia, albo Jarząbek ściemnia, albo ja, albo obydwaj ściemniamy. Ty musisz odgadnąć, kto ściemnia, proste. Jak powiemy swoje zdania, masz 3 sekundy mniej więcej na to, żeby odgadnąć, kto ściemnia. I jak zgadniesz, masz stówę, jasne?
3: Dobra.
1: Pamiętaj, że zawsze musi być jakaś ściema, prawda? Mogą być dwie ściemy, może być tylko jedna ściema. No, zobaczymy. Dobra, lecimy?
3: Lecimy.
1: Jarząbek mówi. Starożytni Rzymianie używali moczu jako płynu do płukania jamy ustnej.
0: Teraz mówi Wajda. Robert Korzeniowski był mistrzem olimpijskim aż 10 razy. Kto ściemnia?
3: Wajda.
1: Wajda ściemnia.
0: Dobra, padło i uwaga. Masz 100 zł!
1: W końcu
0: się udało.
1: Marcin, dobra, to ile razy Robert Korzeniowski był mistrzem olimpijskim?
3: 9.
1: O, proszę bardzo, blisko, coraz bliżej, ale
0: Robert
1: nie.
0: Robert Korzeniowski ma na koncie 4 złote medale Igrzysk Olimpijskich.
1: Wow. Atlanta 96.
0: 2 razy w Sydney i w Atenach.
1: Tak jest. Natomiast rzeczywiście Rzymianie używali moczu jako płynu do płukania jamy ustnej.
0: Cicho, Marcin, skąd to wiesz? Powiedz, skąd to wiesz, czy strzelałeś. Powiedz, że strzelałeś, będziesz uratowany.
3: A to jak się spodziewam po Rzymianach różnych dziwnych rzeczy.
0: No właśnie.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że zawarty w moczu amoniak ma właściwości wybielające i dezynfekujące, dlatego rzymscy lekarze polecali go do higieny
0: zębów. Ale
1: mimo
0: wszystko nie próbujcie tego w domu.
3: I dlatego przegrali z Galami.
1: Tak, głupi ci Rzymianie, tak. No.
0: Marcin, wszystkiego dobrego, stówka leci do ciebie. Kolejne ściemnia się już jutro i mam nadzieję, że jutro też komuś rozdamy 100 zł. Ściemnia.

0: Ale niziny do zdobywania też są fajne. Teraz na niziny się udamy. 25 po 7. Dane GUS-u to są. Najtańsze miasto do życia w Polsce. No. GUS podał, to Suwałki.
1: A, to mnie wcale nie dziwi, że są na pierwszym miejscu. Odkąd pamiętam, tam zawsze jest na minusie.

0: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
2: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: I po reklamie.
16: Robi się coraz widniej w Trzebnicy, Miliczu i okolicach, ale niestety niebo jest dosyć pochmurne. Trudno zatem o dobrą pogodę. Są jednak szanse na przejaśnienia, więc być może słońce nam się jeszcze dzisiaj pokaże. Niektóre prognozy wskazują też na możliwy przelotny deszcz oraz mocniejszy wiatr. Warto zatem założyć coś cieplejszego, bo temperatura też nie jest zbyt wysoka. Dziś na północy Dolnego Śląska od 9 do 13 stopni. Większy ruch teraz na S5 zagranicznym do Wrocławia. Cierpliwości kierowcy.
17: 7.30, News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Bydgoszczy, gdzie policjantka śmiertelnie postrzeliła agresywnego mężczyznę. 44-latek w czasie interwencji zaatakował funkcjonariuszy nożem. Sprawą zajmuje się prokuratura. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. To on miał grozić zamachem na premiera i szefa MON-u. W tej chwili badane są kontakty mężczyzny i jego aktywność w sieci. Więcej o tym powiemy w newsach o 8. A na koniec Kuba. Na 10 lotniskach co najmniej do końca listopada będzie brakować tam paliwa lotniczego. W związku z tym loty na Kubę wstrzymało w tym roku już co najmniej 11 linii lotniczych, m.in. Air France i Iberia.

0: No taka była dziewczynka mała, jak to śpiewała. Taka pod szafę na stojąco się mieściła normalnie i wygrała Eurowizję Juniora. Teraz jaka kobieta, gdzie się nie popatrzy po tych wszystkich kolorowych portalach, czy na tych tych plotkarskich.
1: No, wyobraźcie sobie, że za 25 lat, jak będziemy robili kącik odkurzający, to być może coś o pani Roxanie powiemy również.
0: Może sprzed lat, no. Teraz na przykład 2003 rok, to nie wiem, czy Roxy była wtedy na świecie, czy nie. Chyba nie.
1: Chyba nie. W poniedziałek oficjalnie rusza akcja zbierania podpisów na rzecz utworzenia województwa środkowo-pomorskiego. Podpisy można będzie składać m.in. w większych sklepach, urzędach, zakładach pracy. Akcji mają też prowadzić związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe.
0: Polska Agencja Prasowa tak pisała 12 października 2003 roku.
1: No i widzicie, miało być 17 dodatkowe województwo między pomorskim a zachodnio-pomorskim. I co?
0: No tak pomiędzy patrząc, Mielno!

0: No, ale nigdy nie wiesz, kiedy cię nagrywają.
1: No właśnie, a no. Jeszcze jak chodzi o ścieżki, to... Oho, panie ministrze.
0: Jest afera. Szykujące oskarżenia wobec byłego wiceministra rolnictwa, pan Kołodziejczak. Rzekomo miał zmuszać kobiety do brania narkotyków i w ogóle jakoś tak brzydko się wobec nich zachowywał. Ciężkie zarzuty, wydalony został natychmiast z KO. To było przez KO wydalenie, czyli knockout praktycznie, no ale teraz pan Kołodziejczak jakby próbuje się bronić. Widziano go i nagrywano go w centrum Warszawy w towarzystwie detektywa.
1: Tak, detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
0: Tego jednego detektywa, tak który jest. Kiedyś miał kwadraturę fryzury, a teraz już ma bujną, czarną fryzurę.
1: I to pan Krzysztof ma go teraz bronić, tak?
0: No tak, za niego się wypowiada. Mówi tutaj wywiady, telewizja, mikrofon podstawia panie
1: cyrk.
0: Tak, a ty, ja jestem reprezentantem, ja będę odpowiadał za pana.
1: Posłuchajcie, gdyby tak się stało, gdybym był zupełnie niewinny, absolutnie, ale gdyby ktoś mi powiedział, że mam wystąpić obok Krzysztofa Rutkowskiego, to na wszelki wypadek wolałbym się przyznać. SK2.
2: Ale wiesz, poszlaki już są, tutaj nie ma co oskarżać. Spokojnie, czas pokaże.
1: Tego nie było w moim bingo na ten rok.

0: zostać chcę. Dzisiaj nie podejmowaliśmy jeszcze tego, jest dzień bezpiecznego komputera. A pamiętasz taki komunikat, możesz teraz bezpiecznie wyłączyć komputer?
1: Tak, Windows 95, wiecznie żywy.
0: Nie no, to było coś pięknego, takimi żółtymi literami to było napisane na czarnym tle.
1: Ciekawe, czy są z nami jakieś rebele, które tego nie robiły i które po prostu pyk i od razu wyłączały.
0: Bo to no, też, to była to rebelka, tak jak mówisz, dokładnie. Dobra, słuchajcie, właśnie może jakimś wspomnieniem, czarem zgłosimy się do państw miast. W państwa miasta chcielibyśmy zagrać po ósmej. Prezent marzeń wartości 500 zł do zdobycia. I SMS-owo na 726-826-826 można się zgłosić albo na Messengerze, tam zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To ja powiem tak, wyobraźcie sobie, że macie 10 lat i napiszcie coś,

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gdy dobre się kończy,
16: lepsze się zaczyna.
15: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
16: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
15: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
16: Umów się na jazdy testowe
15: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
16: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
17: I po reklamie.
18: Kacper Michalak, dzień dobry ponownie. Mamy poniedziałek, to 12 dzień października. Zaczynamy zatem nowy tydzień, który mam nadzieję przyniesie nam dużo dobrego. Pogoda mogłaby być jednak nieco lepsza. Dziś w Trzebnicy, Miliczu oraz okolicach będzie pochmurno, ale przejaśnienia też będą możliwe. Natomiast temperatura nie będzie zbyt wysoka. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni, więc niezbyt ciepło. Teraz wciąż 10 kresek. Odczuwalnie może być jednak nieco mniej, głównie przez wiatr.
19: Jest 8, News SK2, Anna Łobocka. Groził zamachem na premiera i wicepremiera. Służby zatrzymały go na Dolnym Śląsku. To mężczyzna wieku około 60 lat. Takie informacje przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie o szykowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza trafiło wczoraj do służb, a ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
20: Na ten moment wiadomo, że zatrzymany mężczyzna jest osobą bardzo aktywną na różnych grupach, gdzie głoszone są skrajne poglądy. Został znaleziony przez służby po analizie treści, które trafiły do sieci. Cały czas badane są kontakty tego człowieka, przekazał Marcin Kierwiński w rozmowie z TVP Info. Premier Tusk oraz wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania.
19: Policja wraca do szkół. Początek tygodnia pod czujnym okiem służb. Patrole, tak jak w piątek, znów pojawią się przed placówkami i pozostaną tam do odwołania, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
21: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
19: Funkcjonariusze będą rozmawiać z uczniami, przypominając, że groźby w internecie to przestępstwo, a nie żart. Możliwe są też kontrole plecaków, a efekt policyjnych działań z ostatnich dni daje do myślenia, przyznaje komendant główny policji generał Marek Boroń.
0: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
19: A takie akcje planowane są też w kolejnych dniach. W Olsztynie miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania. Na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia stawiło się ponad 100 osób. Niektórzy narzekali, że na morsowanie jest zbyt ciepło.
17: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
22: Co daje morsowanie tobie?
17: Dobre samopoczucie.
22: Dla każdego morsowanie jest?
23: Myślę, że dla każdego, no.
24: Na pewno każdy powinien spróbować choć raz.
19: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował Andrzej Brzozowski.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
26: SK2 Sport.
19: Magdalena Fręch właśnie teraz powinna rozpoczynać mecz z Mananchayą Sałankiou w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Jeśli wygra, to kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch przegrała wczoraj mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. Dziś czekają nas dwa spotkania w ramach piłkarskiej ekstraklasy. GKS Katowice zagra z Wieczystą, a Radomiak z Motorem Lublin. Przypomnijmy, wczoraj Legia Warszawa wygrała z Wisłą Kraków 2-0. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Pogoni z Koroną, a Piast pokonał Widzew 2-1.
25: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
27: 12 października, to poniedziałek i Maksymilian Witold, Marcin Felix, Edwin Serafin, Edwina Maksymiliana, Eustachy Witolda, Eustachiusz Grzymisław, Cyriak i Grodzisław obchodzą imieniny.
1: No i ja mam taki wierszyk, 12 października, szybko znika.
26: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
27: Jak twoja wypłata?
1: No właśnie, to chciałem powiedzieć, bo to był wiersz o wypłacie.
27: Aha, okej.

0: Jakie lato, jakie lato? Co ona to takie ale lato ma?
1: Ejku, ładnie gra nam.
0: Ale co ona z tym latem, jak to już jesień, już zimno, już no i na cebulę.
1: No i bardzo dobrze, jak golf, się słucha Radia SK2, to lato się przedłuża wtedy.
0: No to tak, to się zgadzam.
1: U nas słonecznie cały dzień.
0: Dobrze, a zmieńmy temat może. Powiedzmy o czymś, o czym jest głośno teraz.
1: Głośno jest na przykład o tym, że pan Donald Tusk, czyli premier
0: się uwziął na gry komputerowe. Teraz tak, przez to uważa, wszystko, co się dzieje wśród młodzieży.
1: Uważa, że gry komputerowe, no to jednak są siewcy przemocy.
0: Ja wam powiem, że są takie gry, że na przykład ktoś symuluje jakieś złe rzeczy agresywne w grze tej. Roblox jest taka gra, jest też Minecraft, że to złe są gry i że muszą się rodzice przyjrzeć, co dzieci w tych grach tam robią.
1: Znaczy, mówiąc prościej, po prostu pan premier uważa, że Minecraft jest złą grą.
0: No tak powiedziałem.
1: Ja to powiedziałem prościej. A ja powiem wam szczerze, że ja się z panem premierem nie do
0: nie
1: końca
0: zgadzam. Nie
1: zgadzam
0: nie?
1: się. Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć, że stawianie klocków może w kimś wzbudzić agresję. No. SK2.
0: To jest bardzo fajne zajęcie.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ja nie wiem.
1: Rano sobie konsolę włączasz, wieczorem.
0: Albo wyłączasz. Możesz też wyłączać.
1: Wyłącznikiem. Dobra, mamy 11 po 8, to co, zaraz gramy w Państwo Miasta. Ciekawe, czy tego też zakażą.
0: No, bo to
1: czy
0: też...
1: Państwa Miasta wzbudzają agresję?
0: Nie wiem.
1: Nie, bo dostajesz prezent.

0: Gdzie jest koła, ja się pytam? Czemu nikt koła nie...
1: Za tobą.
0: No to poczekaj, no... O.
1: Ty, nie, bo, nie klekocz, tak, no.
0: Urwiesz następny.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Tych dynksów to już prawie nie ma.
0: No bo już się kilka razy pourywało, no trzeba ostrożnie z tym kołem. Ty, ale poczekaj, nie, naprawdę to się urywa. No. Ostrożnie kręcimy dzisiaj, dobra?
1: Ale to jest prośba do Marty i do Mateusza w takim razie.
0: Nie, no my kręcimy.
1: No tak, ale proszę was, ostrożnie mówcie, że w tą stronę mamy kręcić.
0: Dobra, dzień dobry, Marta, Mateusz, cześć.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Słuchajcie, przypominam zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem dzisiaj delikatnie w prawo lub w lewo i macie potem literkę i 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literkę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można sobie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak, jasne.
0: Dobrze, kto ma tak głośno kierunkowskaz, zaraz się okaże, a już słyszę, że to Mateusz. Ściszamy kierunkowskaz na razie.
1: Ściszyliśmy teraz Mateusza, bo teraz czas dla Marty. Marto, w prawo czy w lewo?
4: No to ja poproszę w lewo.
1: To poproszę cię
0: delikatnie.
1: Bardzo.
0: No.
4: Delikatnie.
0: Bo zamach taki wziął, jakby miał zniszczyć to koło.
1: A więc to był zamach.
0: A był zamach na literkę M. M jak mama.
1: Znana ci literka, Marto.
0: M jak mama, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Malta.
1: Miasto.
4: Malbork.
1: Znana postać.
4: Mikroszepki.
1: Roślina.
4: Mak.
1: Kolor.
4: Malinowy.
1: Zawód.
4: Malarz.
1: Samochód.
4: Mazda.
1: Przedmiot.
0: Po czasie. Znana postać, ja usłyszałem Michlaszewski.
4: Michlaszewski? No.
0: Ale poczekaj, no ja znowu wyjdę na ignoranta.
4: Mój
0: stomatolog, super.
1: Nie, poczekaj, Michlaszewski, tak?
0: No, to kto to jest?
1: No dobra, jak mi podasz jego imię,
0: to zaliczysz?
1: To zaliczę.
0: No, 3, 2, 1. Strzelaj na, nie wiem, Adam.
4: Bartosz.
1: Bartosz? Mhm.
0: No i co? Mhm.
1: Poczekaj, bo... Teraz to możesz mi zjagiewać.
0: No dobra, to ty myśl.
1: Aha, to okej, okay, no tak, myśl. Rzeczywiście, jest to stomatolog, ale nieznany. Jakbyś powiedziała Gwidon Michlaszewski, no to ja bym...
0: No to już mniej więcej nam się klaruje, ile punktów ma Marta. Mateusz, prawo w lewo.
5: A jak wygodniej?
0: Mi w lewo.
5: No to w lewo.
0: Dziękuję.
1: O, myślałem, że powiesz, żeby
0: nie,
1: a to jednak w prawo,
0: nie.
1: Poproszę.
0: Zapytał o moją wygodę i jest Joker, możesz wybrać sobie literę, proszę bardzo, Mati.
5: No to ja poproszę tą zdradliwą Z.
0: Zdradliwa Z, 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Zimbabwe.
0: Miasto.
5: Zabrze.
0: Tytuł filmu.
5: Zorro.
0: Imię.
5: Zenon.
0: Roślina.
5: Zawilec.
0: Potrawa.
5: Zrazy.
0: Zawód.
5: Połowę.
0: Zawód.
5: Zbrojarz.
0: Okej, okay, samochód.
5: Zastawa.
0: Ładnie. Zestawę zaliczasz jeszcze?
1: Tak.
0: Zaliczasz.
1: Weszła.
0: Dobrze, weszła. No to mamy tak. Nie no, to bezapelacyjnie, nawet bez tego sprawdzania tego stomatologa.
1: No.
0: Nie musimy stomatologa sprawdzać. 8, Mati. Znaczy, ty masz 8. Marta, nawet okay. Jakbyśmy jej zaliczyli znaną postać, miałaby co najwyżej 7, tak?
1: Tak. Tak, właśnie.
0: No to Mateusz, prezent marzeń do Marty, nagrody pocieszenia. Wszystko już wiemy, pozdrawiamy, dziękujemy, ściskamy, tulimy, zapraszamy na jutro po 8.
1: Pozdrawiamy Martę, Mateusza i pana Bartosza.
0: Jej stomatologa.
1: Stomatologa.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: To taka, czym chata bogata ten utwór, magiczne słowa. Wszystko to, co mam, tobie dam.
1: No zobaczcie, tak, stuwa dzisiaj poszła, no. Prezent marzeń poszedł, tak. Prawda? A i co nam jeszcze zostało?
0: Jeszcze zostało nam zaprosić kogoś na Narodowy na 7 listopada na konsumpcję najbardziej polskiego obiadu, który wy też wywołaniacie w naszym plebiscycie na naszej
1: I za stronie. Chwilę taką osobę zaprosimy i macie jeszcze szansę, żeby się do tego obiadu jeszcze zgłosić dzisiaj.
0: Załapać na dzisiaj. Zaraz kogoś będziemy typować i zapraszać.
1: SK2.pl, tam trzeba wypełnić formularz i czekajcie na telefon od nas.

0: promocja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Castorama!
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
11: Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
13: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
15: We were on a break!
14: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
16: Bazinga!
14: A teraz kończymy 20 lat.
15: Why God, why?
14: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
16: Crazy.
14: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
17: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.
26: Dziś będzie pochmurno i chłodno, ale niektóre prognozy dodatkowo wskazują albo na przelotny deszcz, albo na przejaśnienia. Trudno zatem przewidzieć, jaki będzie ten poniedziałek na północy Dolnego Śląska, ale najważniejsze, żeby nam samym wszystko się ułożyło jak należy w tym pierwszym dniu nowego tygodnia. W Trzebnicy, Miliczu, a także innych miejscowościach spodziewamy się dzisiaj 13 stopni maksymalnie, teraz termometry pokazują około 10. Wiatr może jednak sprawiać wrażenie, że jest nieco chłodniej.
27: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny finał nocnego pożaru w Kujawsko-Pomorskim. Nie żyją dwie osoby. Ogień pojawił się w kamienicy w miejscowości Nowe. Z ogniem walczyło 11 zastępów straży pożarnej. CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych. Podszywali się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych. Służby zabezpieczyły mienie warte ponad 850 tysięcy złotych. Tropikalna burza uderzyła w zachodnie Stany Zjednoczone. Potężne fale zmusiły mieszkańców nadmorskich domów w Kalifornii do ewakuacji. Ulewne deszcze spowodowały też powodzie w Las Vegas, a w stanie Utah uwięziły około 70 uczestników ultramaratonu.

0: zmiany byłem zresztą.
1: Zimny... Słyszałeś, co on tam powiedział na końcu?
2: Nie, nie, w ogóle ja zatykam uszy na takie słowa. Zimny, ciemny dzień, moi drodzy, najlepszy jest dobry, gorący obiad.
3: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
4: A jeszcze jak to jest najbardziej polski, no to w ogóle zobaczymy, co wygra. Ile jakby osób w Polsce, tyle gustów, nie?
2: Posłuchaj, ja wczoraj rozmawiałem z tym, kto liczy. I ja mniej więcej już wiem, kto co
4: naprawdę?
2: Prowadzi.
4: Tak. A możesz zdradzić?
2: Nie mogę zdradzić.
4: Dlaczego?
2: A dlaczego mam zdradzać?
4: A zdradź.
2: Nie
4: a
2: mogę
4: ja
2: zdradzić.
4: Też, a kto, z kim rozmawiałeś?
2: A z tym.
4: No powiedz imię.
2: No.
4: No to pierwsza litera imienia tego.
2: M.
4: Z M rozmawiałeś?
2: Tak, z M rozmawiałem.
4: To ja też dzisiaj porozmawiam z M.
2: No.
4: I jutro zdradzę państwu. Ha, ha.
2: Nie możesz tego zdradzić. M, masz mu tego nie mówić.
4: No, zobaczymy. No. Wiem, że teraz na antenie jest E, Welina. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Ewelinko, ty też oddałaś swój głos w plebiscycie na najbardziej polski obiad, prawda?
5: Prawda.
4: Zgadza się, czyli ale dobrze się dodzwoniliśmy, to fajnie.
2: Jak to ładnie upisałaś, dlaczego chcesz być z nami przy stole. Czasem jeden mały gest, taki jak odsunięcie krzesła i powiedzenie chodź, siadaj z nami, potrafi naprawdę wiele znaczyć. Nie chodzi o to, żeby zrobić komuś łaskę. Chodzi o zwykłą życzliwość, wspólnie spędzony czas, prawdziwie polski czas.
4: Ładnie to opisałaś. Ty jesteś poetką, Ewelina?
5: Nie jesteś.
4: Po prostu tak cię natchnęło i tak napisałaś, bo chciałabyś za... Że pewnie to Jarząbkowi się chciałaś podlizać, przyznaj się.
5: Trochę tak.
4: Tylko z Jarząbkiem, z tym krzesłem trzeba uważać, bo to
2: ja jak ci
4: mało jest krzesło,
2: krzesłem,
4: które wytrzymają Jarząbka.
2: Ja jak ci odsunę krzesło, to sam sobie wezmę. Się przyda.
4: Że na
2: Ewelinko,
4: musisz, nie?
2: Powiedz mi w takim razie szybciutko, na co zagłosowałaś, pamiętasz?
5: Tak, pamiętam. To był rosół i schabowy z ziemniakami i mizerią.
4: Czyli pewnie się utwierdza Jarząbek w przekonaniu, że to jest to, co ci M powiedział? No tak powiedz, szczerze.
2: Nie mogę ci powiedzieć, ale mogę ci dać znać głową.
4: Wy tego nie widzicie, ja to widzę. Dobrze, Ewelinko, rosołek, bo rosołek, nie? Bo to wiadomo. Niedziela się kojarzy, familiada w telewizorze. No tak, to jest to. A schabowy to się tłucze i jest dobrze, jest miło,
2: sympatycznie. No właśnie,
4: powiedz
2: mi, Ewelina, czy ty lubisz tłuc schabowy?
5: Lubię.
4: Lubisz?
2: Lubisz tłuc?
4: Dobra.
2: To bardzo dobrze, bo ja lubię je jeść.
4: A panierować?
5: Też
4: lubisz, ja nie lubię panierować. Tłuc lubię panierować niekoniecznie, bo to w tym jajku się człowiek ubrudzi.
2: Są tacy, którzy dodają do panierki trochę mleka. Czy to się u ciebie z ten?
4: Ja słyszałem, że się schabowe moczy w mleku, żeby lepiej się
2: no
4: tam...
2: No właśnie, moczysz schabowe w mleku?
5: Nie, akurat nie.
4: No, ale ktoś inny może tak.
5: No,
4: może...
5: Znam takie osoby.
4: Dobrze. Ważne, że dzisiaj schabowy miło kojarzy. My powiemy tak. Może, jak wygra schabowy, jak wygra rosołek, no to z nami sobie pojedziesz pięknie na narodowy.
2: Nie, na pewno pojedziesz na narodowy z nami, bo już teraz gwarantujemy ci to, że masz miejsce przy naszym stole.
4: I uhu, brawa dla ciebie.
2: Zapraszamy cię na fajną obiad, kolację można powiedzieć, w loży VIP na Stadionie Narodowym. Do tego dostajesz od nas 500 kieszonkowego, no i nocleg w hotelu też gwarantujemy.
4: I to osobę towarzyszącą możesz wziąć, wiesz już kogo weźmiesz może?
5: Oczywiście, że wiem.
4: A zdradzisz?
5: Zdradzę swojego partnera, zrobię mu niespodziankę.
4: Ale my tam będziemy, po co drzewo do lasu brać, wiesz?
5: No.
4: Żartujemy oczywiście, bierz partnera, wpadajcie, zjemy dobry obiad, pobawimy się i będzie dobrze. A wy głosujcie, sk2.pl, zakładka wygraj.
3: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
2: Kolejna osoba jedzie z nami już w środę, tak więc do środy macie czas, żeby się zastanowić, co tu, na co tutaj zagłosować.

0: Nie ma co płakać, trzeba się śmiać, trzeba znaleźć pozytywy w tym, co było przede wszystkim, w tym, co jest i w tym, co będzie także. Ale my skupiamy się na tej przeszłości w tym momencie, bo mamy kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się...
1: tego dnia?
0: Który mamy dzisiaj?
1: Ale nie tego roku.
0: O, i ładnie, ładnie się uzupełniamy, dziękuję.

0: Koszmar każdego rodzica.
1: Dlaczego?
0: No nie zgaśnie, choćbyś chciał. No zgaś to światło. Tak nie macie w łazience. A tu się nie da.
1: A z kolei raj każdego rodzica by było, jakby dziecko rzeczywiście je. A nie, bryka przy stole i
0: musisz namawiać, że brokuła zjadło.
1: Dobrze, ale wróciła nasza koleżanka z urlopu. Już w piątek wróciłaś, tak? Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, panowie.
1: I podobno urlop miałaś jako tako.
2: Jako tako, Tokio, Kyoto i wszystko bardzo ładnie.
0: Do która godzina jest teraz w Tokio?
2: Teraz w Tokio jest plus 7, oni już mają 16
0: godzin. Ja się pytam o godzinę, a ona mi o temperaturze mówi.
2: 16 godzin dochodzi
1: plus 7,
2: w Tokio.
1: My też mamy plus 7,
2: tak,
1: wiesz, na razie.
2: Tylko za oknem.
0: To znaczy, jak u nich jest 16, to oni są już po robocie.
1: Po robocie.
0: To posłuchajcie, to ja mam taką propozycję. Jak ktoś nie chce dzisiaj do roboty, to szybciutko w samochodzik, w samolocik do Japonii, do Tokio i już jesteście na fajrancie.
1: I tam jak już dolecicie,
2: nie
1: to
2: takie
1: tam...
2: szybciutkie, tylko 13 godzin.
1: No mówię, jak
2: leci.
1: Już tam dolecisz, to tam już będzie jutro, czyli ten, żadnego końca nie będzie, czegoś tak to ktoś tam śpiewał.
0: To jak już tam będzie...

0: i będziecie wiedzieli, co będzie jutro, to dajcie nam znać.
1: W każdym razie, Kasia dla Japończyków dzisiaj prowadzi drive time w takim razie, tak? Powroty do pracy po japońsku.
2: Jako tako.
0: Po lewej stronie jeżdżą? Po lewej?
2: Oni po lewej, tak.
1: Dobra, to wyszkolmy ich, jak się gra dobrze i po polsku na 100% takiej muzyki, to 10 bez reklam zaraz po 9. Zostawiamy was z wypoczętą Kasią, a my mówimy do usłyszenia.
3: SK2

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło. We were on a break! Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
3: Bazinga!
2: A teraz kończymy 20 lat.
4: Why God, why?
2: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20. Crazy. Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
6: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Już jest gotowa. Cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę Dolnośląskiej Cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza Piotra Bielaka, gry i konkursy oraz strefa Food Truck i Grill. Świętuj z nami ten wyjątkowy dzień. Na wydarzenie zaprasza
12: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
11: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: I po reklamie.
19: Ruch na dolnośląskich drogach cały czas większy. Przytyka się S5 za Krynicznem do Wrocławia oraz S8 i dalej AOW za węzłem Wrocław-Psiepole. Naprawdę dużo cierpliwości musicie w sobie mieć kierowcy o poranku w ten paskudny poniedziałek. Pogoda nie pomaga wrócić do codzienności po weekendzie. Sporo chmur, do tego chłodno. Dziś tylko od 10 do 13 stopni na termometrach w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach, Żmigrodzie i okolicach. Nieco wyższe wartości czekają nas w kolejnych dniach.
20: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nie żyje 44-letni mężczyzna z nożem postrzelony w Bydgoszczy. Zaatakował funkcjonariuszy w trakcie domowej interwencji. O szczegółach Lidia Rachwalska.
21: Policja została wezwana na interwencję do domu przy ulicy Stawowej około 21:00. Tam 44-latek miał się awanturować i dokonywać samookaleczeń. Funkcjonariusze wezwali wsparcie, ale mężczyzna nie przestawał być agresywny i ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mimo natychmiast udzielonej pomocy mężczyzna zmarł w szpitalu.
20: Pierwsza decyzja będzie dotyczyć komunikacji miejskiej. Wiemy, czym na początek zamierza zająć się nowy prezydent Krakowa. Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory, zdecydowanie pokonując swoją rywalkę Monikę Piątkowską.
22: Obiecywałem mieszkańcom w trakcie kampanii, że jak tylko wygram wybory, to przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został skrócony do 15 minut i dużo osób miało o to pretensje, bo w 15 minut przy tych korkach w Krakowie to tak naprawdę nigdzie nie da się dojechać, więc to będzie moja pierwsza najważniejsza decyzja.
20: Gibeła zapowiada też, że zamierza spotkać się ze swoimi kontrkandydatami.
22: W pierwszej turze zagłosowała na mnie trochę więcej niż jedna trzecia mieszkańców, ale pozostałe dwie trzecie miało swoich innych faworytów i widocznie te programy tych kandydatów mi się bardziej spodobały, więc ja chcę z każdym ze swoich kontrkandydatów usiąść do stołu i porozmawiać, co realnie z jego programu, z programu tej osoby możemy zrealizować.
20: Łukasz Gibeła ślubowanie złoży 21 października. Jak żyje się w stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza.
0: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
3: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
18: Co to za urządzenie tutaj jest?
0: Teleskop.
18: Co tam widać?
0: Tam było słońce i tam chmury były takie czarne.
20: W trakcie imprezy można właśnie było oglądać niebo przez teleskop.
23: SK2 News, Trzebnica.
19: Kacper Michalak. Dolnośląscy policjanci wciąż patrolują okolice szkół i reagują na zgłoszenia o możliwym zagrożeniu. To reakcja na niepokojące wpisy i groźby publikowane przez uczniów w internecie. Funkcjonariusze apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności i konsekwencji internetowych żartów. Wcześniej wymieniono oświetlenie w Miliczu przy ulicy Sołchowskiej, teraz przy cmentarzu komunalnym. Pracownicy PGK Dolina Baryczy zamontowali nowe oprawy. Poprawi to bezpieczeństwo i komfort odwiedzających groby swoich bliskich w godzinach wieczornych.
24: Tu Radio SK2. Mamy 3 minuty po godzinie 9. No i co? Znów poniedziałek. No ale szybko zleci z najlepszymi polskimi hitami. Ich troje, Lady Punk, tych państwa usłyszymy w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. No to...

zespół Lady Punk. Na co komu dziś? Najlepsze polskie hity. Gramy wam w Radiu SK2. Na co komu czekać, jak działać można już teraz i dziś? No właśnie, chyba z tego samego założenia wyszedł nowy proboszcz pewnej parafii z Łodzi, który już rozpoczął wizyty duszpasterskie. Duchowny postanowił odejść od takiego tradycyjnego terminu i rozłożyć sobie kolędę na wiele miesięcy. I robi to też po to, żeby zdążyć osobiście poznać wszystkich swoich parafian, tak tłumaczył. Co więcej, zapowiedział, że podczas tych spotkań nie będzie przyjmował żadnych datków w kopertach. Bardzo miłe podejście, uważam. No i też takie trochę nowoczesne, bo to tylko świadczy o tym, jak wszystko przyspiesza. Cały świat już pędzi. Kevin sam w domu w telewizji leciał już jakiś miesiąc temu. We wrześniu ja widziałam już ozdoby halloweenowe w sklepach. Nie ma co się krzywić, że świat tak szybko pędzi, bo paradoksalnie oznacza to, że wakacje przyjdą szybciej.

Przed nami utwór, który swój debiut zaliczył na 25. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1988 roku. W tym momencie jego wykonawca miał zaledwie 15 lat, ale za swój występ otrzymał nagrodę publiczności, a także wyróżnienie w konkursie premiery. Przed nami Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc.

0: Nowość od Roxy Węgiel, Jesień. Trwa bez końca w Radiu SK2. Ja myślę, że to bardzo terapeutyczna piosenka jest od Roxy, bo artystka przyzwyczaja nas już tak mentalnie do tego, że jesień, jak już przyjdzie, no to zostanie z nami na dłużej. No, może oczywiście nie bez końca, bo jednak zapasy pumpkin spice latte w kawiarniach mają swoje limity.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
9: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
18: I po reklamie.

0: Ta piosenka trochę zaczęła mi się kojarzyć z reakcją pewnej prababci na smak pizzy od pewnego youtubera. Ale jednak to lata 90., czyli zespół Various Max i Zabij Mnie. Gramy wam w Radio SK2. No jak słyszymy, pizza to jest naprawdę kwestia życia lub śmierci. Sprawa wagi państwowej nawet bym powiedziała. A co się dzieje w Polsce i na świecie, o tym w newsach o 10.
1: Reklama.
2: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43. Nowy dwupoziomowy salon łazienek o powierzchni prawie 1800 m2. A na bokaro.pl umów bezpłatne spotkanie z projektantem. Salon łazienek Bokaro, Awicenny 43. Bokaro, teraz wszyscy tam kupują.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
9: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla ciebie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
13: Skoda. I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
15: Wcześniej rano było pochmurno, teraz się wypogodziło. Nad naszym regionem pojawiło się słońce, ale chmury wciąż krążą i będą krążyć po dolnośląskim niebie. Temperatura niezbyt wysoka, dziś tylko 13 stopni maksymalnie pokażą nam trzebnickie i milickie termometry, teraz może być 10. Nieco więcej w kolejnych dniach, ale możemy się spodziewać, że będą to okolice 15 kresek. Cały czas przytyka się S5 pod Krynicznem na trasie w kierunku Wrocławia, korkują się również Kryniczno i Psary.
14: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
16: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Premier mówi o rewelacji ostatnich godzin w sprawie systemu Pegasus. CBA nie miało pełnej kontroli nad tym oprogramowaniem szpiegowskim. To najnowsze ustalenia biegłych, o których informuje Prokuratura Krajowa. Zdaniem śledczych dostęp do materiałów pozyskanych z użyciem Pegasusa mógł trafić do Izraela. O czym więcej powie teraz nasz reporter Michał Rawa.
17: Według ustaleń biegłych część elementów systemu Pegasus pozostawało pod pełną kontrolą izraelskiej firmy, od której zakupiono oprogramowanie. To oznacza, że polskie służby nie mogły zablokować wycieku danych pozyskanych w trakcie działań operacyjnych. Premier Donald Tusk mówi o zbrodni stanu.
18: Oni podpisali umowę, w której zapłacili firmie z Izraela ponad 30 milionów złotych za system, nad którym de facto nie mieli kontroli.
17: Przypomnijmy, że system Pegasus pozwalał na dostęp m.in. do wiadomości połączeń czy kamery telefonu. Inwigilowani z użyciem tego oprogramowania byli m.in. posłowie KO Krzysztof Brejza i Roman Giertych, czy prokurator Ewa Wrzosek.
16: System Pegasus został zakupiony w czasie rządów PiSu, głównie z Funduszu Sprawiedliwości. W śledztwie dotyczącym użycia oprogramowania zarzuty usłyszało 7 osób, w tym byłe kierownictwo CBA, ABW i SKW. Dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza ma też przedstawić jawną część raportu dotyczącego Pegasusa. Teraz Nowy Sącz. Policjanci postrzelili mężczyznę, który rzucił się na nich z nożem. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala, mówi Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji.
1: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
16: Sprawę wyjaśnia już prokuratura. Michał Kołodziejczak pod lupą prokuratury. To w związku z medialnymi doniesieniami. Śledczy zabezpieczyli materiały i rozpoczęli czynności sprawdzające. Chodzi m.in. o zmuszanie do zażywania narkotyków. Wszystko po publikacji w Kanale Zero. Do dziennikarzy zgłosiły się dwie kobiety, które oskarżyły posła.
6: SK2 News. Trzebnica.
19: Tu Kacper Michalak. Była poszukiwana celem odbycia kary więzienia. Policjanci z komisariatu w Obornikach Śląskich zatrzymali 38-letnią kobietę. Sąd rejonowy w Trzebnicy zasądził jej karę 7 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież. Kobieta została już doprowadzona do zakładu karnego. Powstają kolejne mieszkania dzięki społecznej inicjatywie mieszkaniowej Zielona Dolina. Inwestycje trwają m.in. w Miliczu, Cieszkowie i Obornikach Śląskich, a do końca roku SIM chce jeszcze podpisać umowę na budowę w Żmigrodzie. Łącznie ma powstać 400 mieszkań w 15 lokalizacjach.
0: Nie no, taką rewelacją o godzinie 10 jest to, że to nie jest godzina 9 i mamy o godzinę bliżej do naszego domowego zacisza. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Przed nami m.in. panowie Kuba i Kuba oraz zespół Virgin Grammy.

0: Jaga i zespół Virgin, tu Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów. Hitem na dziś jest Dzień Bezpiecznego Komputera w kalendarzu. Jak się okazuje, eksperci z Instytutu Badań nad Cyberbezpieczeństwem przypominają, że niestety najsłabszym ogniwem w każdej cyfrowej sieci wciąż jesteśmy my, czyli ludzie, bo za bardzo ufamy podejrzanym linkom i wiadomościom. Klikamy, gdzie popadnie i potem znika na przykład pieniądz nam z konta. Wzrost liczby wyrafinowanych ataków phishingowych notowany jest w całym kraju. Przestępcy wykorzystują ludzką ciekawość i roztargnienie. Tak to po prostu jest. Więc eksperci apelują o to, żebyśmy zmieniali sobie hasła i też nie klikali w jakieś załączniki w mailach i komunikatorach. No to skoro gramy wam tylko po polsku, to i ja mogę zaproponować. Polskie hasło nie do zdarcia dla zagranicznych hakerów. Uwaga, podaję hasło. W Szczebrzeszynie 123. Nie ma za co.
1: SK2.

0: Tak, i bicik przy poniedziałku. Co by się sprawniej pracowało? Wanda i Banda, Hi-Fi, Superstar w Radiu SK2. A kto będzie super gwiazdą, jeśli chodzi o podwyżki cen tej zimy? Eksperci już to wiedzą, jak się okazuje. Przez anomalie pogodowe i susze podrożeją na przykład czekolada, pieczywo czy ziemniaki. Spokojnie, my nie będziemy oszczędzać podczas wspólnej uczty na Stadionie Narodowym 7 listopada, do której zasiądziemy ze słuchaczami. Na talerz trafi oczywiście najbardziej polski obiad. Dziś rano Ewelina zagłosowała na sk2.pl na rosół i schabowego z ziemniakami i mizerią. No i dzięki temu do tego obiadu dołączy wraz z osobą towarzyszącą, a wy nadal możecie głosować na sk2.pl.
1: SK2. Reklama. Gdy dobre się kończy,
2: lepsze się zaczyna.
1: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
2: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
1: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
2: Umów się na jazdy testowe
1: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
2: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
3: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
4: We were on a break!
3: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
5: Bazinga!
3: A teraz kończymy 20 lat.
4: Why God, why?
3: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
6: Crazy.
3: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Już jest gotowa! Cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę dolnośląskiej cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza Piotra Bielaka, gry i konkursy oraz strefa food truck i grill. Świętuj z nami ten wyjątkowy dzień. Na wydarzenie zaprasza
9: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
8: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
10: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.

wywołana przez Annę Jurksztowicz. Mówię, jaki stan pogody czeka nas przez resztę października. Jesień do nas macha, słuchajcie, i szykuje ochłodzenie. W przyszłym tygodniu w Polsce miejscami nie zobaczymy więcej niż 8 stopni w ciągu dnia. I coś mi tam majaczy za tą jesienią jeszcze. Jeszcze inna rzecz do mnie macha. To koksowniki na ulicach. Reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50%.

0: 10% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
2: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
3: We were on a break.
2: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
4: Bazinga.
2: A teraz kończymy 20 lat.
3: Why God, why?
2: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
5: Crazy.
2: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Poniedziałek może być jednak piękny. Ludzie od pogody zmienili właśnie prognozy i mogę wam powiedzieć, że w Trzebnicy, Miliczu i okolicach będzie jednak trochę cieplej. Nie 13, a 14 będą mogły pokazać za chwilę termometry. Już teraz widać, że słupki zbliżają się do 12. To dlatego, że świeci słońce, mimo chmur na niebie ciepłe promienie do nas docierają i sprawiają, że poniedziałek staje się nieco przyjemniejszy. Podobnie w kolejnych dniach, czyli pogoda w kratkę i około 15 stopni na termometrach.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Prezydent Ukrainy ostrzega państwa europejskie przed agresywnymi operacjami Kremla i komentuje ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski zabrał głos podczas Warsaw Security Forum. Podkreślił, że mimo ogłoszonego przez Trumpa energetycznego zawieszenia broni, rosyjskie drony nadal latają nad ukraińskimi miastami. Nie ustają też ataki na ukraińską infrastrukturę. Ukraina czeka na szczegóły amerykańsko-rosyjskich rozmów, dodał Zełenski. Głos zabrał też premier Donald Tusk. Powiedział, że na najbliższym szczycie unijnym w Brukseli zaproponuje zwiększenie sankcji na Rosję. Odniósł się też do zapowiadanego rozejmu energetycznego. Służby zatrzymały 12 osób za oszustwa. Za pomocą szybkich płatności mobilnych międzynarodowa grupa podszywała się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych, mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.
15: Po nitce do kłębka tak naprawdę dokonywały te osoby przejęcia kont ofiar, a następnie z tych kont były wypłacane środki. I na chwilę obecną mamy ustalenia po stronie poszkodowanych strat około 250 tysięcy złotych, aczkolwiek to jest tylko wstępny szacunek, bo te traty na pewno będą dużo większe.
14: Wśród zatrzymanych jest m.in. Ukrainiec i dwóch Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem. Służby zabezpieczyły mienie warte ponad 850 tysięcy złotych. Inspiracją był samoobsługowy punkt z bananami na Maderze. W Łącku koło Nowego Sącza działa jabłkomat. Mieszkańcom pomysł bardzo się podoba.
16: Mi się to bardzo podoba.
17: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
18: Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
14: Mówił Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu. Jabłkomat stoi przy ulicy Szczawnickiej.
4: SK2 News, Trzebnica.
13: Dukat Spermichalak, 20 tysięcy złotych dla wiszeńskiej młodzieży. Gmina Wisznia Mała już po raz 9 zaprasza młodzież do udziału w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim 2027. Osoby w wieku od 12 do 20 lat mogą zgłosić swój pomysł, wypełniając formularz oraz listę poparcia do 26 października. Już jutro Wrocław stanie się centrum debaty o przyszłości miast. 13 i 14 października odbędzie się 8 Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia. Eksperci będą rozmawiać o suszach, powodziach, zmianach klimatu oraz bezpieczeństwie.
5: Proszę bardzo, kawałek Madery w Nowym Sączu. Tam, gdzie jabłonka nie może, tam jabłkomat dotrze. Tutaj Radio SK2, mam dla Was 100% polskich hitów. Pozytywny Oskar Sims na początek tej godziny. Kasia Grodzka, poniedziałkowe, dzień dobry, 2 minuty po 11:00.

Zespół Sixteen budzi nas delikatnie przy poniedziałku. Obudź we mnie Wenus, gramy wam w Radiu SK2. Za to duch małego przedsiębiorcy obudził się w pewnym 16-latku z Warszawy, który wpadł na świetny biznes, słuchajcie, czyli wystawianie w sieci fałszywych ogłoszeń, w których próbował wynająć cudze mieszkanie. Cena niemała, bo 40 tysięcy złotych za pół roku wynajmu. Co ciekawe, nastolatek mocno wczuł się w tę swoją rolę, do tego stopnia, że spotkał się z potencjalnym najemcą, ale w przebraniu, czyli założył sobie perukę i czapkę z daszkiem, żeby nie dało się poznać jego wieku. I tak to wszystko na nic. Najemca się zorientował, sprawa już trafiła na policję. Swoją drogą, no wiadomo było od razu, że czapka i peruka to zamaskowanie wieku, no to jest zdecydowanie za mało. Tu chyba pomogłaby tylko peleryna niewidka. SK.

Czasu. Przenosimy się do roku 1985, kiedy po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Krzysztof Krawczyk ponownie podbił serca polskiej publiczności. Do wielkiego hitu zainspirował go szwedzki zespół Harris, który piosenką Summer Party wygrał festiwal w Sopocie. Krawczyk rzucił wtedy do swojego menadżera, że chciałby zaśpiewać coś w bardzo podobnym popowym stylu. Kompozytor Aleksander Maliszewski stworzył chwytliwą muzykę dosłownie następnego dnia. Za tobą pójdę jak na bal. I Krzysztof Krawczyk już teraz w Radiu SK2.

0: Fiora Fiori, czyli nowość od pana Artura Rojka, singiel promujący świeżutki, świeżo wydany album pod tytułem Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Wczoraj w Katowicach odbył się też pierwszy koncert w ramach trasy promującej ten album. W tym miesiącu pan Artur odwiedzi jeszcze m.in. Poznań, Toruń, Wrocław i Kraków. Wielki finał trasy 19 grudnia w Katowicach. A ja przypomnę, że na kawałek Mira Fiori możecie oddawać swoje głosy w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Uczynijcie to na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
10: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
9: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
11: Kiedy wiesz za Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
13: We were on a break!
12: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
14: Bazinga!
12: A teraz kończymy 20 lat.
15: Why God, why?
12: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
16: Crazy.
12: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
17: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
19: Skoda.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
19: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: obszar objęty ochroną, czyli rezerwat w Radiu SK2 i to się zgadza, bo gramy wam Zaopiekuj się mną i my też otaczamy opieką i nie dajemy odejść w zapomnienie najlepszym polskim hitom. Zespół ma nam Ania Wyszkoni, ich usłyszycie po godzinie 12 w Radiu SK2. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155. Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie.

0: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już jest gotowa. Cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę dolnośląskiej cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza Piotra Bielaka, gry i konkursy oraz strefa food truck i grill. Świętuj z nami ten wyjątkowy dzień. Na wydarzenie zaprasza
2: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
1: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
8: Nad Dolnym Śląskiem świeci słońce, to przebija się przez chmury, których na niebie nie jest jakoś bardzo dużo, ale jednak są. Temperatura nieco niższa, do 14 stopni maksymalnie się dzisiaj spodziewamy w Trzebnicy, Miliczu, Żmigrodzie i okolicach. W kolejnych dniach może być nieco ponad 15. Oprócz momentów słonecznych i pochmurnych będą mogły też pojawiać się te z deszczem, przeważnie przelotnym. Warto zatem mieć gdzieś pod ręką parasol. Pogoda lubi się zmieniać, głównie przez wiejący wiatr.
7: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
9: Jest 12. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. W trakcie interwencji nie doszło do uchybień, wskazują wstępne ustalenia śledczych. To w sprawie policyjnej akcji, podczas której śmiertelnie postrzelony został 44-latek. Z nożem w ręku ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Policjantka postrzeliła mężczyznę, ten później zmarł w szpitalu. Szczegóły zbiera nasz reporter Dawid Olszewski.
10: Policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który miał się samookaleczać. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i trzymał w ręku nóż, relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
11: Ruszył w kierunku policjantów z nożem. Funkcjonariuszka, która wzywała tego mężczyznę do zachowania zgodnego z prawem, widząc, że jest atakowana, oddała strzał w kierunku agresora. Mężczyzna został zraniony.
10: Ratownicy zabrali mężczyznę do szpitala, gdzie zmarł. Całe zdarzenie obserwowali okoliczni mieszkańcy.
12: Z okna widziałam, słyszałam też strzał. Jeden strzał, podobno z tym nożem bojował, że siostra wezwała policję.
10: Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci i prokurator.
9: Obecnie prokuratura bada zebrane dowody. Okoliczności interwencji ma też wyjaśnić wewnętrzne postępowanie policji. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek. W całym kraju zatrzymano 135 osób. To po reakcji służb na serię brutalnych incydentów w polskich szkołach. Na terenie całej Polski nadal trwają działania policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Policjanci całodobowo monitorują też sieć. Ekonomiczny Nobel przyznany. Nagrodę otrzymują dwaj amerykańscy naukowcy. Ogłoszono właśnie w Sztokholmie. Nobla z ekonomii otrzymują Robert E. Hall oraz Michael Woodford za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Komitet noblowski wyraził zgodę na tę inicjatywę i od 1969 roku systematycznie przyznawane jest to wyróżnienie.
6: SK2 News, Trzebnica.
8: Tu Kacper Michalak, czternastki już na kontach emerytów. Na Dolnym Śląsku dodatkowe emerytury trafiły do 700 tysięcy osób.
13: Najpierw wysłaliśmy pieniądze, teraz będziemy wysyłali decyzję o tym, że te pieniądze przyznaliśmy i w jakiej wysokości.
8: Mówi Iwona Kowalska-Matis z Dolnośląskiego ZUS-u. Tegoroczne czternastki wynoszą od 2 do 3 tysięcy złotych brutto. Wrocławskie Centrum Krwiodawstwa pilnie potrzebuje minusowych grup krwi. Przypominamy, że życiodajny płyn można oddawać codziennie we wrocławskiej placówce. W poniedziałek za tydzień zbiórka krwi także w Miliczu, w Centrum Aktywności Lokalnej.
14: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry przy poniedziałku. Jeśli już zdarzyło wam się jakieś spięcie w pracy, to zróbcie koniecznie głośniej, bo za chwilę Kamil Nosem będzie odpinał wrotki w swojej wkrętce. A muzycznie na początek dla was Sylwia Grzeszczak.
15: No to gramy.
16: 10 hitów.
15: najlepszych polskich hitów.

0: Dobrze się doinformować, bo przecież o tym ta piosenka. Teraz już wiem, Szymon Wydra i Carpe Diem w Radiu SK2. On o wkręcaniu, za to wie wszystko. Nosel wkręca już teraz.
1: Nosel wkręca. Czy ja do pani Barbary Ziem się dodzwonił?
2: Tak.
1: Kłaniam się, Śrub, tak mnie czyta po tej stronie. Telefonuję, bo wy u mnie będziecie. Proszę pani na lokalu spali, bo widzę, że żona zarezerwowała wam. To pani, tak?
2: No niekoniecznie do mnie, ale jak już pan dzwoni.
1: Nie, bo ja mam do wszystkich, proszę pani, bo pytam się, czy pani też będzie chciała korzystać z pralki.
2: No myślę, że nie.
1: Nie? Bo tam będziemy, proszę pani, dach robili i wata szklana będzie. I jeżeli wy tą watę szklaną będziecie mieli tutaj przekładać, bo ona będzie w różnych miejscach, no to warto, żebyście przeprali sobie ubrania, żeby was nie kuło po tej wacie szklanej.
2: Aha, okej, okay, no wiem.
1: I warto, proszę pani, przeprać w 90 minimum, żeby to, proszę pani, nie kuło później. Bo jak wy weźmiecie z łóżka, przełożycie gdzie indziej, no to wiadomo, to już wam się przy... To jest jak ziep.
2: Aha, no to dobra, no to niech pan wstawi, no bo co?
1: No i dlatego muszę wiedzieć, czy pani będzie chciała się przeprać, to pani nie będzie przeszkadzało.
2: No nie wiem, co panu powiedzieć. No teraz jestem w trasie, trochę jestem taka...
1: Aha, to niech mi pani powie, co by było dla pani najłatwiejsze, tak to ja się tam dopasuję.
2: A co inne mówią, to ja się dostosuję.
1: Mówią,
2: do
1: że owszem, watę szklaną przestawią i będą musiały się prać, ale tutaj mają problem, proszę pani, z wysuszeniem tego.
2: No to powiem tak.
1: No.
2: Zapakujemy więcej ciuchów.
1: To co, pani wszystko wie, tak?
2: Tak.
1: No gdyby były jakieś pytania, to proszę je kierować do Karoliny.
3: Mamo, zostałaś skręcona w Radiu SK.
2: Okej.
4: Nosel wkręca.

0: Elektryczne gitary. Koniec na antenie Radia SK2. No właśnie, pytanie, czy na ten koniec trasy, czy na metę przyjedziemy o czasie, czy też może spóźnieni. Około 51% Polaków spóźnia się do pracy, a najczęściej powodem są korki i problemy z komunikacją. To wnioski z badań Personal Service. Kolejną rzeczą, która przeszkadza nam w punktualności, ma być też poranny seks. No, taki powód podało 8% badanych w tym badaniu. No to chyba ci, którzy bardzo mocno do serca wzięli sobie przykaz, by dzień zaczynać od takiej solidnej rozgrzewki.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
4: Castorama!
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
5: Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Gdy dobre się kończy,
8: lepsze się zaczyna.
7: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
8: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
7: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
8: Umów się na jazdy testowe
7: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
8: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Bryska. O tym, czego na pewno nie życzymy Wam w porannym korku, ani w ogóle w żadnym korku również i w żadnym wypadku. To Kraksa w Radiu SK2. Powoli zbliża się godzina 13, przed nami newsy. Warto zrobić głośniej.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które da?

0: Zróbmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
10: Skoda.
11: Już jest gotowa. Cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę Dolnośląskiej Cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza Piotra Bielaka, gry i konkursy oraz strefa Food Truck i Grill. Świętuj z nami ten wyjątkowy dzień. Na wydarzenie zaprasza

0: Mieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
1: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
9: Pogoda w naszym regionie jesienna, czyli w sumie jest dosyć w kratkę. Na niebie widzimy dużo chmur, ale nie jest ich też na tyle dużo, by słońce nie mogło się przez nie przebijać. Słoneczne momenty właśnie się pojawiają. Wygląda na to, że będzie tak również w kolejnych dniach. Dziś chłodniej, do 14 stopni maksymalnie w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie, natomiast od jutra 15 i więcej. Maksymalnie w tym tygodniu będziemy mogli zobaczyć 17 kresek, czasami też popada deszcz.
8: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Użyto go do inwigilacji polityków. Zakupiono bez podstawy prawnej i mimo negatywnej opinii służb i policji. To główne zarzuty wobec wykorzystania systemu Pegasus. Trwa prezentacja raportu komisji śledczej powołanej w tej sprawie. Jej prace trwały 2,5 roku. Przesłuchano 77 świadków. Komisja skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiSu.
11: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.
10: A także byli szefowie CBA, ABW i SKW, wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Jak podkreślała, Pegasus działał w Polsce bez wymaganej akredytacji służb. Prokuratura przekazała dzisiaj, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem Pegasus, a dane pozyskiwane z jego użyciem mogły trafić do producenta, czyli izraelskiej firmy. Jutro benzyna jeszcze droższa, nieco taniej za diesla. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na wtorek. Za litr 95 zapłacimy 7 zł i 6 groszy. O 9 groszy więcej niż dziś. Z kolei olej napędowy zatankujemy za 8 zł i 2 grosze, taniej o 4 grosze na litrze. 150 milionów złotych kary dla czterech banków. Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste Bank Polska oraz Plus Bank miały stosować w swoich umowach niedozwolone klauzule, uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
12: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat. Problem polegał na tym, że konsument nie zawsze mógł przewidzieć, kiedy taka zmiana może nastąpić i jak duża może być.
10: Wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Urząd podał przykład jednej z zakwestionowanych klauzul, która umożliwiała podwyższenie opłat i prowizji nawet o 200%. Decyzje o karach nie są prawomocne, banki mogą odwołać się do sądu.
7: SK2 News, Trzebnica.
9: Tu Kacper Michalak, 43 interwencje oraz 2 zdarzenia drogowe. Milicka policja podsumowuje weekend. Od soboty do niedzieli funkcjonariusze nałożyli też 6 mandatów karnych za wykroczenia na łącznie 4750 zł, a także zatrzymali kierowcę posiadającego środki odurzające i troje nietrzeźwych rowerzystów. Październik jest różowy, to miesiąc świadomości raka piersi. Warto zatem pomyśleć o mammografii. Kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą bezpłatnie wykonać badanie mammograficzne piersi w Trzebnickim Szpitalu.
13: Nie chce mi się kalendarz otworzyć tutaj na monitorze.
10: 12. Dzień października 2026.
13: I poniedziałek.
10: Poniedziałek.
13: Fantastycznie w takim razie. A godzina która?
10: 13.02.
13: Wszystko 3, się tak. Zgadza. No to moi drodzy, w takim razie już połowa dnia za nami. Na szczęście poniedziałku będziemy płynąć z Dawidem Podsiadło. Zatańczymy z męskim graniem. I to tak, że aż ciarki będą na skórze. Kowalski, witajcie.
7: 10 najlepszych polskich hitów.
14: Jeden po drugim.
13: Ale panie to mają pierwszeństwo, prawda? Taka jest zawsze reguła i zasada.
10: No, rzeczywiście.
13: No i ta piękna pani, jako pierwsza dla was, zaśpiewa w SC2. Carla Fernandez.

No takiego w 100% błękitnego to raczej dzisiaj nie ma, ale za to 100% polskich hitów tylko w Radiu SK 2. Golden Life przed chwilą, czyli Złote Życie, no i takie Złote Życie ma co piąty Polak, kochani. Do ręki wpadła mi taka ankieta tutaj. O, napisano, że co piąty Polak spóźnia się do pracy. Dlaczego? Już czytam. Najczęściej? No koreczki. Korki to jest pierwszy powód, najważniejszy. Potem albo spóźniony autobus, albo pociąg. Trzeba jeszcze przy okazji, o, tutaj dzieci odwieźć do szkoły, do przedszkola. Ale zdarza się też przez zaspanie lub zbyt długi sen. A, i jeszcze jeden jest taki powód. Ale to już powie pan Sobel.

0: Kombi. To teraz odpalamy silnik, ale od wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I wracamy do czasów. Oj. Ja osobiście, w tamtych czasach miałem włosy. A niektórzy nosili takie długie, nastroszone, czasem nawet i postawione. Jeansy, glany się nosiło, skóry, łańcuchy różnego rodzaju. No i kiedy widzieliśmy takiego gościa, który właśnie tak ubrany szedł ulicą, myśleliśmy, kurczę, facet chyba urwał się z koinki. Albo wyszedł z latającego spotka. No i właśnie o tym jest Skóra, zespołu Aja RL.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I teraz hit, bo wyobraźcie sobie, że wczoraj kupiłem sobie kurtkę. Znaczy w sobotę. Kurtkę kupiłem. Na skórę mnie nie było stać. A taką się kiedyś nosiło.

0: Jak to dożywocie, to ja też przyjmuję wyrok. Razem z Mrozem i z braćmi Kacperczyk w SC2 i z wami, najlepszymi słuchaczami i polskimi hitami. Tak można oczywiście. Wszystko, czego chciałem, jest tu, a mam tutaj, proszę bardzo. Mam tutaj schabowy jest, mizeria też jest i ziemniaczki też są. Dlatego pozwólcie, kochani, że zrobimy sobie teraz taką delikatną przerwę na wczorajszy obiad. Dlaczego żeby nie? A przy okazji jeszcze wskoczcie do naszej zabawy na najbardziej polski obiad w SC2. Ja taki akurat polski dzisiaj mam z wczoraj, a do zgarnięcia jest noc w hotelu, wyżerka na Stadionie Narodowym i rachunek płaci SK2. A, i jeszcze coś. Dajemy wam, słuchaczom, 500. Tak wiecie, na piwek. SK2. Najbardziej polski obiad. Montujemy ekipę. Wskakujcie sk2.pl. Smacznego.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
13: We were on a break.
12: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
14: Bazinga!
12: A teraz kończymy 20 lat.
15: Why God, why?
12: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
16: Crazy.
12: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek!
19: Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Wszystko, czego dziś chcę,
21: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie 2, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
25: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
26: I po reklamie.

0: To zależy gdzie na tym balkonie, bo są takie miejsca, gdzie w Polsce pada, na przykład w stolicy załóżmy, prawda? A tutaj by nam się jeszcze Julia przeziębiła. Oczywiście Wanda i jej banda grają pod balkonem. W SC2 tylko najlepsze polskie hity. Do nich również wrócimy po godzinie 14, o której najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
4: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
3: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
14: We were on a break!
13: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
15: Bazinga!
13: A teraz kończymy 20 lat.
16: Why God, why?
13: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
17: Crazy.
13: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
18: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
21: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Jesień na Dolnym Śląsku bywa kapryśna. Jak mieliśmy weekend z dosyć średnią pogodą, tak w nowym tygodniu zrobiło się nieco lepiej. Dziś maksymalnie 14 stopni pokażą termometry w miejscowościach na terenie powiatów Trzebnickiego i Milickiego. Do tego mamy zarówno słoneczne, jak i pochmurne momenty. Podobnie będą

0: będą mogły wyglądać kolejne dni, szczególnie, że temperatura ma też nieco wzrosnąć. Piętnastki w tym tygodniu przekroczone zostaną na pewno. W prognozach mamy też deszcz, czasem będzie mogło pokropić.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces czterech oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Marywilska. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Byłeś na posiedzeniu, na początku procesu. Dlaczego sąd zdecydował o utajnieniu i co z piątym oskarżonym?
3: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
2: Za pół godziny kolejna narada w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Donald Tusk będzie rozmawiał m.in. z szefami resortów edukacji czy spraw wewnętrznych oraz koordynatorem służb specjalnych, a to reakcja na ataki w szkołach na Mazowszu. Z kolei akcja uczniowska apeluje o pilne działania.
4: Od środy nie ma momentu, nie ma godziny, w której nie otrzymujemy od młodych ludzi z całej Polski, ale również nauczycieli wiele wiadomości mówiących o tym, że oni się boją. Boją się iść następnego dnia do szkoły.
2: Mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek. Uczniowie chcą m.in., by w każdej szkole przez cały dzień obecny był policjant w cywilu. Kreml odrzuca propozycję rozejmu. Jak przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zarówno Putin, jak i rosyjscy urzędnicy nie chcą rozejmu, chcemy długoterminowego pokoju, podała agencja Reutera. 60-dniowe zawieszenie broni proponował prezydent Wołodymyr Zełenski. To w sprawie przeprowadzenia w Ukrainie wyborów prezydenckich. Pieskow miał zapewnić, że Putin będzie jednak gotów polecić, by nie atakować Ukrainę w dzień głosowania.
5: K2 News, Trzebnica.
0: Tu Kacper Michalak. Przynieśli noże, bo bali się ataku nożownika. Do sądu rodzinnego trafi sprawa dwóch 13-letnich uczniów szkoły w Bukowicach w gminie Krośnice. W piątek przynieśli tam noże kuchenne. Jeden z nich miał nóż w plecaku, drugi zamknął swój w szafce. Nie doszło do żadnego incydentu. Barycz Sułów z remisem w trzeciej lidze, Piast Żmigród z remisem w czwartej. Po 1-1 zakończyły się mecze czołowych drużyn z północy Dolnego Śląska. Barycz zajmuje teraz piąte miejsce w Betclic trzeciej lidze grupie trzeciej, a Piast jest wiceliderem Koleje Dolnośląskie czwartej ligi.
6: Zaczynamy nowy tydzień z Eską 2 i z tym, co tutaj jest najlepsze, czyli polskie hiciory. Spokojnie, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zajrzałem do kalendarza, w końcu mi się otworzył. Mamy Dzień Bezpiecznego Komputera.
7: No proszę,
6: to ważne. Fajne święto, tak. Pamiętajcie, że hasło musi być jakie? Trudne najlepiej, prawda?
7: Trudne, skomplikowane.
6: Tak, takie nie do złamania. Nie klikamy w podejrzane linki również.
7: To się zgadza.
6: Tak. Jeżeli ktoś wam obiecuje 1 000 000 złotych w spadku po nigeryjskim księciu...
7: Niestety.
6: Zapytajcie o Blika.
1: Bez reklam. Jeden po drugim.
5: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
6: Natalia Nykiel, Error, tak komputerowo za chwilę. A już teraz Lady Pangi, stacja Warszawa. Odjeżdżamy ze Eską 2. Kowalski, witajcie.

1.8L w Radiu SC, w SC2. No i jak zapomnieć? Jak można zapomnieć taką wizytę w Ministerstwie Rolnictwa? Ja tutaj czytam w internecie świecie, że jest ogromne oburzenie po kontroli poselskiej w Ministerstwie Rolnictwa, bo zainstalowano tam wypasioną toaletę. Ma mnóstwo funkcji, jest pilocik, bo tutaj widzę zdjęcie przed sobą, jest tak, mycie tylne i damskie, dysza 3 w 1, mycie oscylacyjne, masaż pulsacyjny, ja cały czas mówię o kibelku, ministerialne po prostu spa dla 4 literek, podgrzewane siedzisko, żeby też nie poczuć chłodu, regulacja temperatury, ciśnienia wody, a nawet pozycja dyszy, wszystko tutaj da się w tym kibelku ustawić, ja cię kręcę. SK2. Ale wygoda. Odgrzewane siedzisko, masażyk pulsacyjny, no to w Ministerstwie Rolnictwa po prostu, no, lubią posiedzenia.

0: Tytuł tej piosenki to Drzwi. Ja tak zawsze mówię dzieciom, jak wychodzą z toalety. Drzwi jeszcze. ONA w Radiu SK2. A kochani, sezon morsowania oficjalnie rozpoczęty. Tutaj mi to mignęło przed oczami przed chwilą. Miłośnicy, tak, już tych zimnych kąpieli wskakują do wody.
1: Zimno, dobrze, adrenalina.
2: I tak zawsze było.
0: No, każdy ma swój sposób na dreszczyk emocji.
3: SK2.
0: Jedni wskakują do lodowatej wody, inni dostają dreszczy, jak widzą rachunek za ogrzewanie. A gorąco już za chwilę będzie. Oskar Cyms nas tutaj rozbuja w SC2.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Ach, remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Gdy dobre się kończy,
2: lepsze się zaczyna.
1: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
2: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
1: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
2: Umów się na jazdy testowe
1: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
2: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
12: We were on a break!
11: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
13: Bazinga!
11: A teraz kończymy 20 lat.
14: Why God, why?
11: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
15: Crazy.
11: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
18: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
19: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: A twoja szyba, czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155. Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
12: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
17: Już jest gotowa. Cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę dolnośląskiej cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza Piotra Bielaka, gry i konkursy oraz strefa food truck i grill. Świętuj z nami ten wyjątkowy dzień. Na wydarzenie zaprasza
18: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
17: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: A teraz w RTV Euro AGD.
21: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
22: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Południe na północy Dolnego Śląska trwa w najlepsze, a pogoda, no, mogłaby być lepsza. Oczywiście trzeba tutaj wziąć poprawkę, że mamy już jesień i aura bywa różna. No dobra, powiedzmy, że jest całkiem nieźle. 14 stopni pokazują teraz termometry w Trzebnicy, Miliczu oraz okolicach, zatem jeśli założycie na siebie coś cieplejszego, no to spokojnie możecie udać się na spacer po wzgórzach trzebnickich czy w lasach Doliny Baryczy. Warto porzucić samochód, bo centra miast mogą się teraz korkować. Na przykład Wrocławia.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. W szkołach w całym kraju i okolicach od kilku dni pojawiają się patrole.
27: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te

0: działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
1: Zapowiada premier Donald Tusk. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób. Są zarzuty i 3-miesięczny areszt dla kobiety po niebezpiecznym rajdzie na Podhalu. 58-latka zniszczyła kilka samochodów i uszkodziła stacje benzynowe. Jedna osoba została ranna. Kobieta miała też wjechać autem na Krupówki. Zatrzymała ją policyjna blokada. Nie chciała złożyć wyjaśnień.
2: Ujawniły się wątpliwości co do jej stanu psychicznego i poczytalności. Prokurator powoła biegłych psychiatrów.
1: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 58-latce grozi 8 lat więzienia. Górnicy z sierpnia 80 zaostrzają protest. Związkowcy są przeciwko likwidacji kopalń, sprzeciwiają się też sprowadzaniu węgla oraz żądają wyjścia Polski z Zielonego Ładu.
3: Na chwilę obecną nie wchodzi w grę strajk generalny na kopalniach. Ten rząd doprowadził do tego, że już w polskiej energetyce zaczyna brakować węgla, więc nie możemy zatrzymać tych kopalń, bo pozbawilibyśmy Polaków energii. Ale pomysłów mamy naprawdę dużo. Będziemy blokować ministerstwa, nie ministerstwa.
4: Tego węgla może zabraknąć dla indywidualnych odbiorców?
5: Może zabraknąć dla indywidualnych odbiorców i to widzimy już teraz.
1: Z górniczymi liderami sierpnia 80 w PGG i JSW Rafałem Jedwabnym i Krzysztofem Łabądziem rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
6: SK2 News, Trzebnica.
7: Tu Kacper Michalak. Miał 1,6 promila alkoholu w organizmie i cofnięte uprawnienia. Mimo to wsiadł za kółko, a na widok oznakowanego radiowozu wyraźnie zwolnił osobówką. Trzebniccy policjanci postanowili zatrzymać 51-latka do kontroli drogowej na terenie gminy Prusice. Teraz za swoje zachowanie 51-latek odpowie przed sądem. Jutro ostatni dzień głosowania do Cudów Polski 2026. W plebiscycie organizowanym przez National Geographic zostały nominowane Wzgórza Trzebnickie. Głosować można online i bezpłatnie.
8: Taki wierszyk ułożyłem, znaczy może nie wierszyk, ale taką historyjkę, która czeka nas w tej godzinie po 15 w SC2. Historyjka związana z tytułów polskich hitów, a przed nami jest taki dzień, ostatni dzień lata, który to zatańczy dla was dziewczyna Diamant Prima Ballerina i to tak, że aż padniemy na kolana.
6: 100% polskich hitów.
8: A na dzień dobry Dawid Podsiadło, który no chyba nie za bardzo lubi poniedziałki.

Oczywiście, że dla was. Westy 2, tylko najlepsze polskie hity. Jakby człowiek oglądał niebo przez teleskop przy tym numerze. Marius Manx przed chwilą i zanim zrozumiesz Westy 2 i tak czytam tą kolorową prasę dzisiaj żąbą weekendową i staram się zrozumieć. Zrozumieć siłę miłości. 19-letniego piłkarza z FC Porto, Polaka Oskara Pietuszewskiego. Tutaj napisali: miłość napędza Oskara. A tej miłości na imię Agnieszka. SK2. Nie wiem, pomyślcie teraz, jak wasza miłość ma na imię. Też was napędza? No. I to nieźle. Dzisiaj trzeba będzie zrobić zakupy. No.

0: Kiedyś byłem mały, a teraz jestem duży. Jam i naiwne pytania, 15.30. Cieszmy się, kochać chwilę, bo te tak szybko mijają. Można sobie pomyśleć, patrząc między innymi na ceny paliwka. I o nich już za chwilę Jakub Konieczkowicz wam powie w skrócie Niesłówki 2.
1: Są zarzuty dla dwóch pracowników zakładów Manbus w Starachowicach. To po śmiertelnym wypadku sprzed roku.
2: Niedopełnienia obowiązków ciążących na nich z racji zapewnienia BHP i narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
1: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Podejrzani nie przyznają się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Przypomnę, do tragedii doszło na linii montażowej. 35-latkę przygniótł autobus. Kobieta osierociła dwoje dzieci. Trwa dogaszanie dużego pożaru w Rudnie w województwie warmińsko-mazurskim. Palił się magazyn zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Strażacy dogaszają i przerzucają blisko 80 ton odpadów. W akcji gaśniczej udział brało 10 strażackich jednostek. Jutro droższa benzyna, nieco tańszy będzie diesel. We wtorek za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 6 groszy. Z kolei za olej napędowy 8 zł i 2 grosze.

0: Idealna piosenka do sklepu meblowego. No właśnie, lampa i sofa i Ania Wyszkoni, a ja zabieram was teraz nie do sklepu, a do jabłkomatu. W Łącku postawił taki jabłkomat pan Dawid i można z niego wziąć tyle jabłek, ile się chce, ale nie za darmo. Trzeba zapłacić za nie blikiem albo wrzucić gotówkę do specjalnej skrzynki, no. Tak się na jabłkomacie robi kokosy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla ciebie.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
17: We were on a break!
16: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
18: Bazinga!
16: A teraz kończymy 20 lat.
19: Why God, why?
16: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
20: Crazy.
16: Comedy Central, 20 lat starsi, nadal niepoważni.
21: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
22: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
23: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
24: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
25: Skoda.
26: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
25: Lidl, to się opłaca.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
29: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
28: Pieskie życie ma smak!
29: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
25: I po reklamie.

0: Lady Punkowcy grają w SC2 i ich siódme niebo, w którym nie ma wiści. Te najważniejsze wiści z kraju i ze świata, nie z nieba, nie z czapy, ale prawdziwe i sprawdzone. Punktualnie o godzinie 16 Jakub Koniczkowicz przedstawiłam je w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim

0: trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
3: We were on a break!
2: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
4: Bazinga!
2: A teraz kończymy 20 lat.
3: Why God, why?
2: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
5: Crazy.
2: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Wciąż możliwe większe zatory na dolnośląskich drogach o tej porze, ale trzeba przyznać, że pogoda jest całkiem niezła i prawdopodobnie nieźle też będą prezentować się kolejne dni. Dziś trzebnickie i milickie termometry pokazują 14 stopni, to maksymalna wartość, jeśli chodzi o poniedziałek, natomiast jutro możliwe 15, w następnych dniach nawet 17. Prognozy sugerują różną aurę w naszym regionie. Na pewno będą momenty ze słońcem, chmury też się będą pojawiać, możliwe też, że przelotnie popada.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz planował zabójstwo. Do akcji weszli policjanci. W Lublinie zatrzymano 21-letniego Ukraińca. Mundurowi dostali sygnał, że student jednej z uczelni zapowiadał atak z użyciem noża.
20: Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę.
19: Mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W momencie zatrzymania mundurowi znaleźli przy 21-latku nóż. Kolejne dwa w miejscu jego zamieszkania. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu. Grozi mu 15 lat więzienia. 3 rodziny zostały bez dachu nad głową. Po nocnym pożarze kamienicy w Nowem, niedaleko Grudziądza, w którym zginęły 2 osoby, gmina zapewnia, że poszkodowani otrzymają pomoc. Nadzór budowlany ma zdecydować, co dalej z budynkiem. O szczegółach Dawid Olszewski.
21: Wsparcie potrzebuje 5 osób. Mieszkańcy zabrali tylko to, co udało im się wynieść z mieszkań. Gmina ma wolne lokale, które może udostępnić poszkodowanym.
22: Lokale, które zamierzaliśmy sprzedać, ale to lokale wycofamy ze sprzedaży i jesteśmy już po pierwszym ze spotkań z pierwszą rodziną. Pokazaliśmy to mieszkanie.
21: Mówi Zbigniew Lorkowski, wiceburmistrz Nowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z poszkodowanymi, by ustalić,

0: jakiego wsparcia potrzebują.
1: Aby dokonać oceny, rozmowy, co potrzebują.
0: Gmina czeka na ustalenia nadzoru budowlanego. Od nich będzie zależało, co dalej z budynkiem.
2: A przyczyny i okoliczności pożaru ustala policja pod nadzorem prokuratury. Polski pojedynek w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała Tajkę Mananchaye Sawankyou i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000. Kolejną rywalką Polki będzie Iga Świątek. Spotkanie już w środę, stawką awans do 1/8 finału turnieju, a jutro rano mecz pierwszej rundy rozegra Maja Chwalińska. Jej przeciwniczką będzie Egipcjanka Majar Sharif.
3: SK2 News, Trzebnica.
4: Tu Kacper Michalak, 20 tysięcy złotych dla wiszeńskiej młodzieży. Gmina Wisznia Mała już po raz 9 zaprasza młodzież do udziału w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim 2027. Osoby w wieku od 12 do 20 lat mogą zgłosić swój pomysł, wypełniając formularz oraz listę poparcia do 26 października. Już jutro Wrocław stanie się centrum debaty o przyszłości miast. 13 i 14 października odbędzie się 8. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia. Eksperci będą rozmawiać o suszach, powodziach, zmianach klimatu oraz bezpieczeństwie.
5: Kalendarz tutaj macha, że 12 października Maksymilian i Witold mają imieniny. Mamy też jesień, więc naszym solenizantom życzymy pogody ducha przede wszystkim, a w tej godzinie między innymi taki też numer będzie pogodowy, bo wpadnie mafia z imieniem deszczu. Jakie imię może mieć deszcz?
2: Nie wiem. Andrzej strzelam.
5: Może być. Mokry załóżmy, prawda? Tak, Deszczysław, jakiś Mrzawomir, o...
3: 100% polskich hitów.
5: Burzysław też może być. To, wiesz, taki Burzysław, to on jak przychodzi, to tak z grzmotem, nie? Albo delikatna i uparta kropelinka. O. Poparzeni kawą 3. Na dzień dobry. I na pobudkę. Pogody ducha dla wszystkich. Kowalski, witajcie w SC2.

0: Magnetyzuje, pulsuje, uspokaja polska muzyka. Wiktoria Kida i Oskar Cym z WSC2. Prawie kwadrans po godzinie 16. Człowiek, który teraz nie rozstaje się z komputerem, no bo to jego baza prawdziwej wiedzy. Arturo Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj mamy 12 dzień października, a to oznacza, że świętujemy Dzień Bezpiecznego Komputera. Czas więc na kilka rad, może i oczywistych, ale no nie dla każdego, bo jak się okazuje, wciąż oszuści wykorzystują luki w bezpieczeństwie naszych urządzeń. Jak nie dać się ogołocić z kasy i prywatności? No tutaj jest kilka zasad. Zasada numer 1, hasło. Jeżeli wasze hasło to wciąż 1, 2, 3, 4, 5 albo imię psa, to zmieńcie je natychmiast. Ma być długie, skomplikowane i inne do każdego konta. Dorzućcie do tego dwuskładnikowe logowanie. Trochę więcej z tym zachodu, ale jednak te dodatkowe SMS-y potrafią naprawdę uratować skórę. Poza tym aktualizujcie system, miejcie antywirusa i nie klikajcie w dziwne linki od nieznajomych, którzy obiecują wam miliony. Czasami też nie warto klikać w linki od znajomych. Wiem to z własnego doświadczenia. I nie podłączajcie do komputera pendrive'ów znalezionych gdzieś tam na ulicy. Bądźcie czujni, bo w sieci warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Dbajcie o swoje sprzęty i to nie jest rada od lekarza.

0: To o was, kochani, tak? To o was, cokolwiek robicie i gdziekolwiek teraz jesteście, jesteście bohaterami poniedziałku. Vicky Gabor i Super Hero wersja 2. Jest też łowca gorących informacji Jakub Konieczkowicz. Czas na skrót newsów o 16.30.
1: Dwóch policjantów i kobieta są w szpitalu po ataku nożownika w Starej Birczy na Podkarpaciu. O poranku 38-latek wszczął domową awanturę. Najpierw rzucił się na 35-latkę, a potem też na mundurowych, których wezwano na pomoc.
2: Podczas interwencji mężczyzna był agresywny, został obezwładniony i zatrzymany. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Na chwilę obecną wykonywane są czynności procesowe w tej sprawie.
1: Mówi Karolina Kowalik z Policji w Przemyślu. Stan kobiety i dwóch rannych policjantów jest dobry. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wypadek i utrudnienia na S7 w Świętokrzyskiem. Na trasie w miejscowości Brzegi przed Jędrzejowem bus uderzył w ciężarówkę. Na miejscu pracują służby. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach zimowe warunki nadal obowiązują. Konieczny jest więc sprzęt w postaci raków, czekana i kasku, przypominają ratownicy TOPR, a że coraz szybciej zapada zmrok, do obowiązkowego wyposażenia dochodzi też lata Tarka czołowa.
0: SK2. I do tego całego zestawu jeszcze dorzucamy to, co mamy dla was najlepsze, czyli polskie hity. Kaśka Sochacka, Cortez ze swoją nowością, jak my w SC2.

0: Język lata, lata jak łopata, a dzisiaj w prasie i w mediach, co na językach? Na językach pan Michał Kołodziejczak. I szokujące oskarżenia napisali... Miał zmuszać kobiety do brania narkotyków.
1: SK2.
0: To były wiceminister rolnictwa ma przeorane.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
7: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
6: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
8: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
9: Gdy dobre się kończy,
10: lepsze się zaczyna.
9: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
10: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
9: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
10: Umów się na jazdy testowe
9: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
10: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
11: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
12: We were on a break!
11: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
12: Bazinga!
11: A teraz kończymy 20 lat.
12: Why God, why?
11: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
12: Crazy.
11: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
13: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Już jest gotowa cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę dolnośląskiej cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza Piotra Bielaka, gry i konkursy oraz strefa food truck i grill. Świętuj z nami ten wyjątkowy dzień. Na wydarzenie zaprasza
15: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
14: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Fajna jest ta piosenka, zawsze mówię, że jest tak fajna, że o kijach normalnie. Sylwia Grzeszczak i Łukasz Zduńczyk tak samo jest. Wiedza, encyklopedia, jeżeli chodzi o polską muzę. Zdradź nam jakąś ciekawostkę z tym
1: cześć.
0: Numerem.
1: Cześć. Słuchajcie, ja podziwiam Sylwię Grzeszczak, bo ona napisała ten numer ze swoim byłym mężem.
0: Naprawdę?
1: I oni się tam nie zjedli w tym studiu. I wyszedł hicior, proszę bardzo. Wakacyjny, piękny.
0: Proszę. No to na pewno. Miłość w muzyce, jak widać, nigdy nie rdzewieje. Zostawiam was ze Zdunem. Trzymajcie się i bawcie się dobrze ze Skąd 2 przy najlepszych polskich hiciorach.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: Więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
7: Skoda.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Trzebnica, Milicz, Prusice, Żmigród. Tam dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami. Temperatura zacznie za moment spadać. Przed nami wieczór, a potem noc, podczas której termometry będą mogły pokazać nawet 4 stopnie na plusie. Niebo będzie raczej bezchmurne, więc tym bardziej to nas oziębi. Jutro natomiast trochę cieplej niż dzisiaj. Temperatura w powiecie trzebnickim, jak i milickim wzrośnie do 15 stopni. Nieco więcej w kolejnych dniach, ale aura będzie podobna. Raz słońce, raz chmury, może czasem deszcz.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Patrole przy szkołach zostają, internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło w Ostrołęce, Podwyżkowem i w Warszawie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie są efekty tych policyjnych działań?
17: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach, zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich w okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy i te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
18: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
17: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
16: Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdza, czy były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zmuszał swoją współpracownicę do zażywania narkotyków. Śledczy zajęli się sprawą z urzędu. Jeżeli zbiorą dowody na nielegalne praktyki posła Koalicji Obywatelskiej, zamierzają wszcząć śledztwo.
19: Zarejestrowane zostały z urzędu materiały. Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.
16: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Czynności sprawdzające mogą potrwać do 30 dni. Michał Kołodziejczak złożył tymczasem swoje doniesienia do ABW, nie ujawnił jednak, w jakiej sprawie. trzy dekady czekania i jest. Od września przyszłego roku do 4 liceum ogólnokształcącego w Zielonej Górze wracają klasy o profilu lotniczym. Decyzję ogłosił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Powstaną dwa oddziały eksperymentalne, oddziały przygotowujące młodzież do pracy w lotnictwie wojskowym. Nie tylko latającej młodzieży, ale również do służby naziemnej.
16: Mówi

0: Kamila Jur, odpowiedzialna za edukację w Urzędzie Miasta, a profil lotniczy wraca do 4 liceum w Zielonej Górze po 35 latach.
1: SK2 News, Trzebnica.
2: Tu Kacper Michalak. Czternastki już na kontach emerytów. Na Dolnym Śląsku dodatkowe emerytury trafiły do 700 tysięcy osób.
3: Najpierw wysłaliśmy pieniądze, teraz będziemy wysyłali decyzję o tym, że te pieniądze przyznaliśmy i w jakiej wysokości.
2: Mówi Iwona Kowalska-Matis z Dolnośląskiego ZUS-u. Tegoroczne czternastki wynoszą od 2 do 3 tysięcy złotych brutto. Wrocławskie Centrum Krwiodawstwa pilnie potrzebuje minusowych grup krwi. Przypominamy, że życiodajny płyn można oddawać codziennie we wrocławskiej placówce. W poniedziałek za tydzień zbiórka krwi także w Miliczu, w Centrum Aktywności Lokalnej.
4: Okazuje się, słuchajcie, że poniedziałek nie jest taki straszny. Rano myśleliśmy, że to niemożliwe, że się nie uda, a jednak daliśmy radę. Minęła godzina 17, wróćmy razem z pracy. W drodze do domu albo na zakupy będę dobrze grał. Łukasz Zduńczyk, witajcie na początek Zakopower.

elektryczne gitary w Radiu SK 2. Gramy 100% polskich hitów i jestem najlepszy w historii. Kropka. Liczby mówią same za siebie. Takie słowa wypowiedział Cristiano Ronaldo. Znaczy, no, czy jest najlepszy na świecie? No, różnie ludzie mówią, prawda? Niektórzy twierdzą, że to Leo Messi jest najlepszy na świecie. Ale jedno jest pewne. Cristiano Ronaldo raczej nie ma zbyt wielu kolegów w pracy. Niewygodne.

za tobą. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, Loka za nami, a teraz zabieramy was do naszego muzycznego wehikułu czasu. W Radio SK2 odświeżamy kultowe polskie hity, no i teraz rok 81. Wtedy powstał jeden z najbardziej kultowych przebojów grupy 2 plus 1, Iść w stronę słońca. Ten kawałek w roku 81 zgarnął nagrodę dla najlepszej piosenki dla młodzieży, więc jeśli właśnie wtedy byliście młodzieżą w latach 80., no to można powspominać stare czasy 2 plus 1 w Radio SK2.

0: Roxy w Radiu SK2 wczoraj spędziła przepiękne niedzielne popołudnie, bo była na grzybach, takich rodzinnych grzybach z mamą, tatą i bratem. A więc potwierdzają się jej słowa, bo jakiś czas temu powiedziała, że jest jesieniarą i że to jest jej ulubiona pora roku. Jesień trwa bez końca, ten numer jest aktualnie na miejscu 13 gorącej polskiej dwudziestki. Jeśli chcecie, żeby Roxy była wyżej, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie.
1: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwają dni otwarte nowej Toyoty Hilux. Tu nie ma miejsca na pośrodki. Legendarny Hilux od lat wyznacza najwyższe standardy w świecie pick-upów. Gotowy do ciężkiej pracy, trudnego terenu i każdego zadania, które przed nim postawisz. Potężny i wytrzymały. Zobacz go z bliska i zamów Toyotę Hilux podczas dni otwartych w specjalnej ofercie. Gotowy na spotkanie z legendą? Zapraszamy. Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? W kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl. I po reklamie.

Bime w Radiu SK2. U nas płynie 100% polskich hitów, a za chwilę w naszych żyłach popłynie świeża krew. Jak zawsze po 18 mam dla Was dużo muzycznych nowości.

0: Gdy dobre się kończy,
1: lepsze się zaczyna.
0: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
1: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
0: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
1: Umów się na jazdy testowe
0: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
1: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
2: Już jest gotowa cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę dolnośląskiej cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza Piotra Bielaka, gry i konkursy oraz strefa food truck i grill. Świętuj z nami ten wyjątkowy dzień. Na wydarzenie zaprasza
3: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
2: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Głodny? Nie masz czasu gotować? Chciałbyś zjeść coś pysznego? Zapraszamy do Pizzerii Palermo w Trzebnicy. Pizze, makarony, sałatki i dania obiadowe czekają na Ciebie. Na miejscu lub z dowozem. Trzebnica, Świętej Jadwigi 15. Zamów na palermo.net.pl. Pizzeria Palermo. Od 2004 roku jesteśmy dla Ciebie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
9: I po reklamie.
10: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura bada zasadność użycia broni. Chodzi o wydarzenia w Nowym Sączu. 41-latek szedł ulicą z nożem. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i ruszył w ich kierunku. Jeden z mundurowych śmiertelnie postrzelił 41-latka.
11: Podejmowane są również czynności związane ze zbadaniem zasadności użycia broni służbowej. Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
10: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala. Utrudnienia na Krajowej 9 na Podkarpaciu. Trasa jest całkowicie zablokowana po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem. Do wypadku doszło na trasie w miejscowości Kupno. Dwie osoby zginęły na miejscu. Objazd drogami lokalnymi wyznaczono dla osobówek. Kierowcy ciężarówek muszą jednak czekać. Jeszcze dziś dwa spotkania w piłkarskiej ekstraklasie. Radomiak właśnie zaczyna spotkanie z Motorem Lublin. Z kolei o 20:30 GKS Katowice zagra z Wieczystą.
12: No teraz to słuchajcie, naprawdę jest co świętować. Daliśmy radę. Minęła godzina 18. Odpocznijmy razem po poniedziałku. Odświeżmy się trochę. Mam dużo nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, ale spokojnie, klasyki też będą. Lady Punk, Mniej niż zero, to na pewno w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I jak Jacek Stachurski wjeżdża na antenę, to od razu temperatura podskakuje. Tak wam gra Radio SK 2 na przekór jesieni. Podgrzewamy się polskimi hitami, a teraz będzie numer, który powstał tak naprawdę po wieczornym wyjściu z kumplami. Po prostu Kajtek, czyli raper z Poznania, spotkał się z kolegami i w środku nocy polubił profil Bowskiej na Instagramie. I potem jakoś się ze sobą skontaktowali i proszę bardzo, mamy numer o życiu dwóch osób na małej przestrzeni na 30 metrach kwadratowych. Ten kawałek naprawdę szybko poprawia humor. Bowska, po prostu Kajtek, już teraz w SK 2. Na

Kasia Kowalska w Radiu SK2, a teraz mam numer od artysty, którego kariera nabiera rozpędu, to Jasiek Piwowarczyk. Ostatnio wygrał program The Voice of Poland, dostał bilet do Opola, wystąpił na konkursie premier, a ostatnio nawet nagrał węgierską wersję swojego numeru. Ale spokojnie, ja wam zagram po polsku, bo w SK2 są tylko polskie hity. Jasiek Piwowarczyk i jego nowość Obłoki z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

0: Lady Punk i mniej niż zero na antenie Radia SK2. No słuchajcie, niebawem temperatura zacznie spadać poniżej zera. Widać spore ochłodzenie na horyzoncie. Podobno w okolicach 23-24 października spadnie śnieg nie tylko w górach. Znaczy wiecie, no będzie to tylko taki śnieg, który dwie godziny poleży i zaraz go nie będzie, więc na razie opon na zimowe zmieniać nie trzeba, ale pierwszy akcent zimowy się zbliża. No i zbliża się też BRO wychowany w Polsce. To po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Jesień, deszcz, wiatr, pogoda w kratkę? Kratkę to ja mogę mieć jesienny płaszczyk, bo mam kartę podarunkową Centrum Handlowego Marino. Ty też spraw sobie taki prezent na jesień lub każdą inną okazję. Karty do kupienia w Marino, Wrocław Paprotna 7 lub wygrania w konkursie na www.wrocławskajesień.sk.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
5: Skoda. Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres.

0: projektantem. Salon łazienek Bocaro, Awicenny 43. Bocaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
2: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
1: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
5: I po reklamie.

0: To ja, twoje radio, które gra 100% polskich hitów i to jest jedyne takie radio w Polsce. To jest SK2, Budka Suflera za nami i to wasze radio za chwilę zagra kolejne nowości, bo wieczorami gramy najlepsze świeże numery z gorącej polskiej dwudziestki. No i za kilka minut będzie Oskar Cyms bez końca.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Gdy dobre się kończy,
8: lepsze się zaczyna.
7: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
8: Ponad 200 aut

0: Bielany Wrocławskie.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Tu Kacper Michalak. Trwa cykl koncertów 29. Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Trzebnica 2026. Muzycy występują głównie w świątyniach rozlokowanych na Dolnym Śląsku. Już 18 października czeka nas kolejny wyjątkowy koncert, tym razem w Czaszowie. W kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa wystąpi trio, które zaprezentuje cztery pory roku Antoniowi Valdiego. Początek w niedzielę o 13.30, kolejne wydarzenia w kolejne niedziele.
10: To jest Radio SK2. Dobrze, że jesteście, bo ja tutaj dla was mam idealny zestaw hitów, przy których można odreagować po ciężkim poniedziałku. I za chwilę zagram, słuchajcie, taki numer, przy którym wszystko nagle zwalnia, stres odpływa i przypominają się stare czasy. Krzysztof Krawczyk, Bo jesteś ty, już za kilka minut. A tę godzinę zaczyna Monika Lewczuk, Zabiorę cię stąd. Mam nadzieję, że już się zabraliście z pracy i możecie odpoczywać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

ale nam się nastrój zrobił. To jest numer idealny na poniedziałkowy wieczór. Można zwolnić, można się odstresować. To po prostu Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. To teraz tak dla kontrastu, mam nowość z ostatnich dni. Natalia Grosiak przejmuje naszą antenę. To jest wokalistka zespołu Micro Music. Znacie na pewno hit Tak mi się nie chce. No to jest właśnie Natalia, która mówi, że otwiera nowy rozdział w swojej karierze, że dawnej Natalii już nie ma. Teraz jest nowa Natalia, podobno nawet włosy z tej okazji obcięła, a jak kobieta zmienia fryzurę, to wiedz, że coś się dzieje. Teraz mam serce, tak nazywa się jej nowy numer, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.

Monika Brodzka w Radiu SK2. My też ją znamy na pamięć i będziemy grali jeszcze nieraz, bo to dobry numer jest. Test SK2 i 100% polskich hitów i najlepsze nowości też tutaj są. I teraz naszą antenę przejmuje Max Stachasiuk, czyli młody artysta. On się rozkręca, występował nawet na Openerze, na Bittersweet Festiwalu, na letnich brzmieniach, więc miał zapracowane lato, a teraz wydał nowość. Jak mówi, on napisał ten kawałek, kiedy miał kryzys twórczy. Nie zapomniał, jak się pisze piosenki. A jednak mu wyszło, słuchajcie. Chyba wrócił na dobre tory. Max Stachasiuk i Ćma. Głosujcie na ten numer, jeśli wam się podoba, w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Beata w Radiu SK2. Jeśli wam też jest żal tamtych pięknych wakacyjnych nocy i dni, za chwilę będziemy wspominać Mirafiori od Artura Rojka po krótkiej przerwie. Artur jest teraz w trasie koncertowej, w najbliższy piątek gra w Poznaniu, a potem jeszcze w Toruniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Warszawie. Zakończenie w Katowicach 19 grudnia. Wszystkie bilety są niestety wyprzedane, ale jest dobra informacja, bo na wiosnę Artur Rojek wraca do grania, więc może tam się uda dorwać jakąś wejściówkę.
1: Reklama.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
5: Skoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: I po reklamie.

0: Bo życie nie tylko po to jest, żeby pracować, odpoczywać kiedyś też trzeba. I my to właśnie teraz robimy w poniedziałkowy wieczór. Stanisław Sojka w Radiu SK2. Nasze wieczorne życie w Radiu SK2 po to jest, żeby grać wam najlepsze polskie nowości. No i zostańcie z SK2, bo po godzinie 20 gram świeżą propozycję od zespołu Enej, który świętuje.
1: Reklama.
2: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
3: Chyba rurka.
2: A, no faktycznie.
3: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Zapraszamy na zakupy na wrocławską giełdę kwiatową. Odkryj bogatą ofertę kwiatów ciętych i doniczkowych, drzewka, krzewy, ozdoby, dodatki, a także szeroki wybór artykułów ogrodniczych.
5: A w biznesie, jak to w życiu, wygrywają najszybsi. Dlatego na wrocławskiej giełdzie kwiatowej już dziś znajdziesz najbogatszy wybór zniczy i chryzantem. Prowadzisz działalność gospodarczą? Przyjedź.
4: www.wrocławskagiełdakwiatowa.pl.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Już jest gotowa. Cyklostrada rowerowa w gminie Zawonia. 24 października o 12 otwieramy nową trasę Dolnośląskiej Cyklostrady. W programie pokazy rowerowe mistrza

0: co, jeśli już nie możesz?
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Tu Kacper Michalak, Zabonia, Grochowa, Złotówek, Stanięcice, Złotów. Przez te miejscowości przejedzie babski rajd rowerowy już po raz 9. Przed uczestnikami 12-kilometrowa trasa prowadząca przez leśne i przyrodnicze zakątki gminy Zawonia. Mimo że nazwa wydarzenia nawiązuje w głównej mierze do pań, to każdy może wziąć udział. Start w niedzielę 18 października o 11 w Zawonii przy ulicy Trzebnickiej. Na zakończenie wspólne ognisko w Złotowie.
3: Z Radiem SK2 dowiecie się, które polskie hity będą na czasie w najbliższych miesiącach. Codziennie wieczorami gram wam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. No i na pewno warto zwrócić uwagę na świeżą propozycję od Vito Bambino, która w tej godzinie się pojawi, no i będzie dużo innych dobrych numerów. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Mazojka się Wilk, przepiękna kołysanka na dobry wieczór, ale teraz mam kawałek tryskający energią, numer, który postawi na nogi nawet tych najbardziej zmęczonych poniedziałkiem. Nowa propozycja od zespołu Enej, który połączył siły z Boom Boom Orchestra. I to jest taki numer, słuchajcie, przy którym poczujecie się, jakby przez chwilę była sobota. Już teraz na antenie Eski 2 Bal, czyli kawałek, który rozpoczyna świętowanie 25-lecia zespołu Enej. W przyszłym roku ruszają w trasę koncertową.

Kamil Bednarek i Messiah w Radiu SK2, a teraz mam dla Was numer z naprawdę bardzo ważnym przesłaniem, bo to jest nowość od Vito Bambino, który wziął udział w specjalnej kampanii społecznej zwracającej uwagę na problem dzieci neuroatypowych w szkołach, czyli m.in. z autyzmem albo ADHD. Vito Bambino śpiewa o tym, że...

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Lady Punk w Radiu SK 2 do świąt 73 dni, więc wtedy na pewno Titanic do nas wróci. Ja też do was wrócę. Jutro po 18 się słyszymy i jak zawsze gram wam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Odliczamy już czas do piątku, bo nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po 18.
1: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom. Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Tu Kacper Michalak.

0: Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Celem współpracy jest rozwój sportowej oferty szkoły, wspieranie rozwoju kadry pedagogicznej oraz zachęcanie absolwentów do nauki na wrocławskim AWF-ie. O szczegółach współpracy opowiada nam dr Dominika Zawadzka, prorektor do spraw studenckich i sportu akademickiego wrocławskiego AWF-u.
1: Uważam, że taka współpraca pomiędzy szkołami średnimi a uczelniami wyższymi jest wręcz nieodzowna, niezbędna, z tego względu, żebyśmy pokazywali ten świat akademicki, życie na uczelni, że warto jest tu podejmować trud, jakim jest studiowanie, ale też wielka przyjemność i piękna część życia każdego młodego człowieka. Także celem jest po prostu ta współpraca, pokazanie na przykładzie dobre praktyki i zachęcanie młodych ludzi do tego, żeby byli tutaj z nami. Bardzo ważne jest poszukiwanie takich właśnie szkół, które realizują również aktywności właśnie sportowe i w Trzebnicy jest już w tej chwili drugi rok, są klasy właśnie z takimi sekcjami sportowymi. Będzie teraz trzeci nabór do takich klas. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sama jestem absolwentką akurat tej szkoły. Tak się złożyło klasy sportowej. Z tego względu też byłam zapraszana na różnego rodzaju uroczystości, okoliczności, wydarzenia i akurat faktycznie cała kadra osób, które zajmują się wychowaniem fizycznym, to jest kadra, która jest po Akademii Wychowania Fizycznego imienia Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Także bardzo bliska nam jak gdyby ta współpraca, te osoby, które promują właśnie zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, która ludzie, którzy pokazują piękne pasje dla tych właśnie licealistów, właśnie związane z rekreacją, z turystyką, ze sportem, z terapią, to też są różnego rodzaju właśnie tego typu kontakty i dlatego tak ważne jest to, żeby takie współprace miały miejsce. Byłam w klasie sportowej i trenowałam piłkę siatkową, mieszkałam tam w internacie przez 4 lata. Był to jeden z najwspanialszych etapów mojego życia, ponieważ Trzebnica jest wspaniałym miastem, z pięknymi możliwościami, gdzie można po prostu i pięknie uprawiać wszelkiego rodzaju i sporty, i rekreacje, no i w ogóle piękne, malownicze, małe miasteczko, które jest blisko Wrocławia, więc uwielbiam to miasto. Wywiozłam stamtąd mojego męża. Rozmawiałam z panią dyrektor, ponieważ byłam jak gdyby w Trzebnicy i dwukrotnie podczas pełnienia tej funkcji mojej prorektora do spraw studenckich i sportu akademickiego. I z tego, co pamiętam, również jako ja sama absolwentka tego liceum, zawsze 1 czerwca jest Dzień Sportu. Więc mam nadzieję, że będziemy mogli też wspomóc podczas organizacji tego Dnia Sportu, który jest bardzo słynny i z tego, co pamiętam, bo jestem absolwentką roku 95, więc wtedy już podczas każdego dnia 1 czerwca mieliśmy ten Dzień Sportu. Natomiast pracownicy nasi mogą przede wszystkim też wykonywać różnego rodzaju badania na terenie szkoły. Mogą odbywać tutaj u nas, mogą być ciekawe wykłady, warsztaty, ćwiczenia, gdzie uczniowie z Trzebnicy mogą brać udział. Także łączmy te światy, pokazujmy, że można, zachęcajmy młodych ludzi do studiowania, dlatego że u nas są wspaniałe kierunki, nie tylko sport i WF. Mamy dwa wydziały, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydział Fizjoterapii. Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu mamy takie kierunki jak sport, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz turystyka i rekreacja. Także to są tego typu obszary. Natomiast na Wydziale Fizjoterapii mamy 3 kierunki. Właśnie kierunek fizjoterapia, kierunek terapia zajęciowa oraz kierunek kosmetologia. Także każdy znajdzie tutaj z tych klas, które są z sekcjami sportowymi, ale nie tylko, bo zachęcamy innych również uczniów ze szkoły w Trzebnicy do tego, żeby przyszli do nas na akademię. Każdy na pewno znajdzie coś ciekawego, co będzie go interesowało na naszej słonecznej uczelni, która daje niesamowite możliwości. Położona ona w pięknym miejscu, cudowny kampus, fajni ludzie, piękne święta, czy AWF-alia, czy różnego rodzaju inne święta, które samorząd studencki przeprowadza. Także naprawdę u nas po prostu się dobrze spędza ten czas. Ja myślę, że to zawsze działa w dwie strony, dlatego że na przykład podczas przyjazdu tutaj do nas na dni otwarte, my pokazujemy, w jaki sposób tutaj uczelnia daje te nowe kompetencje przyszłości. Nauczyciele również przyjeżdżając na różnego rodzaju, czy ciekawe lekcje wychowania fizycznego, czy inne propozycje, które dogramy generalnie, bo my mamy dużo pomysłów, więc jak najbardziej ci nauczyciele po prostu podnoszą swoje kompetencje, patrząc, w jaki sposób na uczelni wyższej, takiej jak my, z taką specyfiką, prowadzi się różnego rodzaju zajęcia. Także jak najbardziej zapraszamy, bo tutaj po prostu myślę sobie, że będzie to wspaniała współpraca i należy wspierać młodych ludzi, którzy są na poziomie szkoły średniej, żeby dalej rozwijali się, prowadzili aktywny, zdrowy tryb życia, żeby integrowali się, żeby nawiązali piękne relacje, bo okres studiów jest jednym z piękniejszych etapów w życiu każdego człowieka.

0: Mamy tutaj otworzone Centrum Dostępności, w którym mamy bezpłatne wsparcie dwóch psychologów oraz mamy też zatrudnioną w Centrum Dostępności konsultantkę edukacyjną. To jest taka młoda osoba, która jest po studiach i która wspiera przyszłych naszych tutaj studentów, nawet już na etapie tego kandydata, na etapie rekrutacji, więc już ten kandydat może się do niej zgłosić, to jest Anna Szweda, napisać maila, zadzwonić, umówić się na spotkanie i Ania przeprowadzi przez te wszystkie meandry tego procesów rekrutacyjnych, szczególnie osoby ze szczególnymi potrzebami, czy osoby z niepełnosprawnościami, takie, które po prostu potrzebują wsparcia, ale nie tylko, bo w tych czasach każdy młody człowiek, 19-letni, który kończy szkołę średnią, ma prawo być zagubionym i nie wiedzieć, w jaki sposób się odnaleźć, to też tutaj my, jestem szefową uczelnianej komisji rekrutacyjnej, my jako sekretariat, jako komisja już zaczynamy działanie swoje od 1 czerwca, w tej chwili już i tak działamy jak gdyby pod kątem mailowym czy telefonicznym, ale już bezpośrednio będzie z nami można spotkać się, porozmawiać, zapraszamy od 1 czerwca do sekretariatu. Wszystkie informacje będą na stronie naszej tutaj internetowej, więc my nigdy takiego człowieka nie zostawiamy. Naprawdę bardzo dużo szerokiego wsparcia dla młodych ludzi, którzy chcą zmienić i wzbogacić i rozwijać swoje życie.
1: Mają 30 metrów, a swoim zasięgiem obejmują znaczny obszar Doliny Baryczy. Mowa o wieżach przeciwpożarowych Nadleśnictwa Żmigród. Przez ponad pół roku obserwatorzy pracujący na wieżach czuwają nad tym, czy w lasach nie dochodzi do pożarów. O tym, jak dużym zagrożeniem dla lasów są pożary i na czym polega praca obserwatora, dowiedział się nasz reporter Sebastian Stelmach. Rozmawiał on z Karolem Kotlińskim, zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Żmigród, oraz z Jolantą Sawicką, obserwatorką na wieży przeciwpożarowej w Gadce.
2: Dolina Baryczy słynie z jednej strony ze stawów, z drugiej z pięknych kompleksów leśnych, o które jako leśnicy dbacie przez cały rok, prowadząc działania związane z ochroną przeciwpożarową. Niestety, choć żyjemy w Dolinie Baryczy, z roku na rok słyszymy o problemie suszy, o problemie braku wody. Pomówmy zatem, jak dużym zagrożeniem dla naszych lasów tu w Dolinie Baryczy właśnie jest ogień, są pożary lasów.
3: Karol Kliński, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród. Pożary lasu są ogólnie bardzo dużym problemem. Dotyczy się to terenów leśnych, jak i generalnie wszystkich terenów miejskich, czy też terenów wiejskich. Jeżeli chodzi o tereny leśne, pożary robią bardzo duże straty, bo oczywiście poza stratami finansowymi, robią bardzo duże straty w ekosystemach. Podczas pożaru giną zwierzęta, które niestety nie są w stanie uciec przed tym pożarem. Mówimy o tych takich, o tych dużych zwierzętach, które często widzimy, ale nie widzimy tych najmniejszych zwierząt, typu właśnie gryzoni, typu właśnie owadów zapylających, wszelkiego rodzaju innych, które tak de facto nie są w stanie wygrać i uciec przed ogniem. Także proszę Państwa, będąc w lesie, proszę naprawdę miejcie to na uwadze, że rzucenie niedopałka, bądź też zrobienie czegokolwiek, co mogłoby sprzyjać powstaniu pożaru, wiąże się naprawdę ze szkodami, zarówno finansowymi, jak powiedziałem, jak i bardzo dużymi stratami środowiskowymi.
2: Z tego, co Pan mówi, w pożarach lasów nie tylko giną te duże zwierzęta, sarny, dziki, jelenie, które możemy zaobserwować, ale też ta cała drobnica. A to, jak rozumiem, w takiej piramidzie żywnościowej, choćby zwierzyny leśnej, już tej większej, to też ważne elementy.
3: Oczywiście tak. Przede wszystkim, proszę Państwa, ginie bardzo dużo zapylaczy. Giną właśnie motyle, giną owady zapylające, pszczoły, a te owady, wbrew pozorom i można powiedzieć, że one są małe, tak fizycznie, wizualnie, ale odgrywają w naszej przyrodzie bardzo dużą rolę. Jeżeli nie będzie zapylaczy, to niestety, no, można powiedzieć, mamy wtedy bardzo duży problem.
2: Zakładając ten czarny scenariusz, że dochodzi do pożarów lasu, ile tak naprawdę musi upłynąć czasu, aby szkody wywołane takim pożarem nadgonić?
3: Wszystko od tego zależy, jaki to jest pożar, bo pożary dzielimy na przykład na pożary powierzchniowe, czyli w tym wypadku, jeżeli pali się tylko ciała, czyli wierzchnia warstwa gleby, jeżeli jest to pożar całego drzewostanu, tak, czyli po prostu płonie nam cały las, to tak naprawdę wtedy straty są bardzo, bardzo duże, wtedy de facto odbudowanie lasu po takim pożarze naprawdę potrzebujemy dosyć sporo czasu, żeby przywrócić to do stanu pierwotnego sprzed pożaru.
2: Czy na przykład struktura lasu ma wpływ na to, że te pożary częściej występują, albo łatwiej rozszerzają się?
3: Oczywiście, struktura lasu i skład gatunkowy jak najbardziej mają bardzo duży wpływ na palność lasu. Możemy przytoczyć tutaj drzewostany liściaste, które przeważnie występują na siedliskach wilgotnych, gdzie mamy trochę więcej wody. Tak? Tam jest dosyć spore runo, dosyć spore drugie piętro lasu i tak faktycznie podczas okresu wegetacji te drzewa, wszystkie one żyją, czyli mają w sobie wodę, pobierają z gleby wodę i inne składniki pokarmowe i one są cały czas żywe, cały czas rosną, więc tak de facto te akurat gatunki ciężej będą ulegały pożarowi. Ale na przykład jeżeli mamy gatunki iglaste, sosnę przede wszystkim, która dominuje tutaj u nas w terenie Baryczy, tak naprawdę ścioła sosnowa jest bardzo łatwo palna. To jest materiał, który naprawdę bardzo szybko, momentalnie zapala się, a jeżeli już mamy pożar właśnie ścioły, to później można powiedzieć, że przejście od pożaru ścioły do pożaru całego drzewostanu, naprawdę to jest coś bardzo szybkiego. Przede wszystkim też gatunki iglaste mają sobie bardzo dużo żywicy, a żywica jest bardzo łatwo palna, więc jeżeli już nastąpi, tak jak powiedziałem, pożar pokrywy gleby, to przeniesienie się pożaru na całość drzewostanu naprawdę nie stanowi żadnego problemu i występuje bardzo szybko.
2: Czy na przestrzeni tych ostatnich kilku lat widzicie rosnącą liczbę pożarów w swoich lasach?
3: Całe szczęście nie. Większość pożarów, które występują na terenie Nadleśnictwa Żmigród, są to pożary wywołane przez nieostrożność ludzi. Bardzo dużo tych pożarów obserwujemy przy głównych szlakach komunikacyjnych. No niestety wygląda to tak, że jedziemy, tak, rzucimy. No przede wszystkim są to jakieś niedopałki. No i niestety od tego niedopałka ten pożar się rozprzestrzenia. Zdarzają się też sytuacje nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, czyli po prostu pomimo tego, że jest ciepło, że jest słońce, że jest sprzyjająca pogoda do powstania pożarów, osoby lekceważą sobie wszelkie komunikaty, które są gdzieś tutaj ze strony lasów podawane i na przykład rozpalają ogniska, bądź oczywiście, jak to zwykle można powiedzieć, jest tradycja majówkowa polska, czyli odpalamy grilla. Samo odpalenie grilla oczywiście jak najbardziej, tylko proszę Państwa, nie w lesie, nie przy lesie. Jeżeli już rozpaliście Państwo gdzieś tego grilla, ja już nie mówię oczywiście w lesie, tylko poza terenami leśnymi, gdzieś jeżeli jesteście już na jakichś łąkach czy czymś takim, oczywiście w miejscach, gdzie można ewentualnie tego grilla rozpalić, to pamiętajcie o tym, że w teorii ten grill, jeżeli zakończycie, jest wygaszony, ale to jest tylko teoria. Tak naprawdę to jest węgiel cały czas nam się żarzy, osiąga bardzo wysoką temperaturę i pozostawienie tego, bądź też wyrzucenie tych niedopałków z grilla przeważnie kończy się tym, że rozpoczynamy pożar.
2: Co ważne, te zasady nie dotyczą tylko pobytu w lesie, ale też na terenach w sąsiedztwie lasu, bo problem wypalania wszelkiej zieleni dotyczy i lasy, i rolników, i terenów wiejskich.
3: Oczywiście tak. W dalszym ciągu pokutuje, można powiedzieć chyba na terenie całego kraju, to zjawisko wiosennego wypalania traw. To naprawdę nic nie daje. To jest naprawdę bardzo szkodliwe dla przyrody, ale w dalszym ciągu się dzieje. Po zimie rzeczywiście ta trawa czasami brzydko wygląda, ale to nie jest metoda, żeby ją wypalić. To naprawdę nic nam nie daje, a może wyrządzić bardzo dużo szkód.
2: Mówiliśmy o tej częstotliwości i ilości pożarów. Dobrze, że ona na przestrzeni lat nie rośnie, ale ile tak naprawdę w skali roku pożarów w swoich lasach odnotowujecie?
3: Generalnie maksymalnie do 10 sztuk pożarów. Całe szczęście są to pożary małe. Te pożary bardzo szybko są wykrywane przez nas jako służbę terenową, no i oczywiście później gaszone przez straż pożarną.
2: Co zatem my jako użytkownicy lasu, osoby postronne, powinniśmy robić albo czego nie robić, żeby właśnie do pożarów lasu nie doprowadzać?
3: Przede wszystkim proszę pamiętać, proszę Państwa, o tym, że nawet zgodnie z ustawą o lasach używanie otwartego ognia w lesie jest zabronione i oczywiście w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Cytując tutaj tą ustawę, używanie otwartego ognia może być w odległości powyżej 100 metrów, nie bliżej niż 100 metrów od lasu. Co musimy wiedzieć? Na pewno, że w lasach możemy rozpalić ognisko, ale w miejscach tylko i wyłącznie do tego przeznaczonych. Na terenie Nadleśnictwa Żmigród takie miejsce na rozpalenie ogniska, gdzie Państwo mogą bezpiecznie rozpalić ognisko, skorzystać sobie właśnie też między innymi z miejsca postojowego i wiaty edukacyjnej, które tam jest, znajduje się w miejscowości Niezgoda. Więc jeżeli chcielibyście tutaj na naszym terenie rozpalić ognisko, to tylko i wyłącznie tam. Przede wszystkim też proszę Państwa, proszę o śledzenie komunikatów, ponieważ jeżeli jest duże zagrożenie pożarowe, informujemy o tym na naszych mediach społecznościowych, informujemy o tym na naszych stronach internetowych, ale też zachęcam z tego miejsca do zainstalowania, do pobrania i zainstalowania aplikacji Bank Danych o Lasach, MBDL, tak zwany w skrócie, i tam wszystkie zagrożenia, między innymi właśnie zagrożenie pożarowe jest wykazane i przed wycieczką do lasu prosiłbym zerknąć sobie właśnie do tej aplikacji, podświetlić sobie właśnie zagrożenie pożarowe, jakie występuje na danym terenie, do którego Państwo chcieliby się wybrać, i tam będziecie widzieli. Jeżeli rzeczywiście jest tam bardzo duże zagrożenie pożarowe, to jeżeli już Państwo chcecie jechać do tego lasu, to zachowajcie proszę bardzo dużą ostrożność, bo wzniecenie pożaru to jest naprawdę moment, ale opanowanie tego pożaru, no to już wtedy jest naprawdę duży problem.
2: Wiemy już, co my możemy zrobić, żeby do pożarów lasu nie doprowadzić. Pomówmy zatem o tym, co Wy robicie, żeby jeżeli już dojdzie do takiego pożaru lasu, żeby go szybko wyłapać. Prowadzicie obserwacje przez większą część roku tak naprawdę. Jak te obserwacje przeciwpożarowa w lasach Nadleśnictwa Żmigród wygląda?
3: Na terenie Nadleśnictwa Żmigród mamy dwie dostrzeganie pożarowe. Są to wieże, na których pracują obserwatorzy i ci obserwatorzy wypatrują pożarów, tak? Jeżeli już takowy pożar zdarzy się, zostaje przekazana informacja do punktu alarmowo-dyspozycyjnego, czyli takiego można powiedzieć powiedzieć, centrum dowodzenia na Nadleśnictwie i osoba odpowiedzialna przekazuje informacje dalej. W międzyczasie służby terenowe jadą we wskazane miejsce i lokalizują ten pożar. Oczywiście podejmują też pierwsze próby ugaszenia tego. Jeżeli jest to możliwe, to jak najbardziej jest to zgaszone. Jeżeli jest to duży pożar, to oczywiście z automatu są wzywane jednostki ratownicze i tak samo jest dysponowany samolot, bądź też śmigłowiec pożarowy, który mamy tutaj w Lasach Państwowych do dyspozycji. Dysponujemy samolotem, bądź też śmigłowcem, który jest we Wrocławiu na lotnisku w Szymanowie, bądź też jeżeli trzeba druga baza, leśna baza właśnie taka, gdzie stacjonuje samolot, jest na lotnisku w Lubinie.
2: Mówi Pan o tym, że macie dwie wieże obserwacyjne. Gdzie się one znajdują i co możemy o nich powiedzieć?
3: Mamy dwie wieże obserwacyjne. Jedna jest niedaleko miejscowości Koniowo, druga jest niedaleko miejscowości Gadka i swym zasięgiem one obejmują praktycznie obszar całego Nadleśnictwa. Cały obszar Nadleśnictwa jest pokryty siecią, także widzimy, co się dzieje w każdym zakątku. Jeżeli jest na przykład sytuacja taka, że coś jest widoczne, ale bardzo słabo, kontaktujemy się z sąsiednimi wieżami, czyli z sąsiednich nadleśnic, czyli nadleśnic Mili, czy Wołów, Obornik Śląskie i wtedy uzyskujemy informację, czy rzeczywiście jest to pożar i czy ten pożar jest na przykład na naszym terenie, czyli już jest poza naszym terenem administracyjnym. No i wtedy, jeżeli na przykład wychodzi, że ten pożar jest na terenie nadleśnictwa, dajmy Oborniki Śląskie, naszych sąsiadów, to wtedy po prostu już akcja, bezpośrednio akcja gaśnicza jest prowadzona na terenie nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Technicznie są to wieże betonowe, wysokości około 30 metrów. Na górze jest obserwator, znajduje się tam punkt obserwacyjny, który wyposażony jest właśnie w kątomierz, urządzenie do namierzania tego pożaru względem kierunku świata. No i wtedy po prostu jak już obserwator powie, że na tym i na tym kącie jest pożar, na przykład jeżeli mamy taką widoczność, że z jednej wieży jest podany kąt, z drugiej wieży jest podany kąt, w miejscu przecięcia się tych linii, wtedy wiemy, że tam jest pożar i jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować i jechać do konkretnego wydzielenia leśnego, no i tam prowadzić akcję gaśniczą.
2: Ile trwa obserwacja lasu? Od kiedy do kiedy ją zazwyczaj prowadzicie i jak się ona odbywa? Ktoś tam całą dobę przybywa? Są zmiany pracownicze? Jak to macie zorganizowane?
3: Obserwatorzy oczywiście są na wieżach w okresie, kiedy zaczyna się zagrożenie pożarowe, czyli w zależności też od warunków atmosferycznych, ale przeważnie od marca do września są tam wtedy na swoich miejscach pracy. Są tam od godziny 9 do godziny, jeżeli jest już bardzo duże zagrożenie pożarowe, to do godziny 20.
2: Wybieramy się do lasu, widzimy, że gdzieś pojawił się ogień. Co mamy zrobić?
3: Przede wszystkim dzwonimy na ogólnodostępny numer 112. Wtedy po prostu my, jako Lasy Państwowe, dostajemy informację, że jest pożar na terenie leśnym. Często tak było, że już nasze wieże zauważyły, zlokalizowały ten pożar, już mieliśmy informację tutaj od naszych pracowników i wtedy po prostu udajemy się na miejsce i podejmujemy akcję gaśniczą. Przede wszystkim, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, 112 to jest numer alarmowy ogólnopolski, tak? Nie szukamy gdzieś tam po prostu numeru do nadleśnictwa, czy też nie szukamy, nie wiadomo, jakichś tam innych sposobów. Dzwonimy na 112, żeby jak najszybciej móc podać informację, bo tak naprawdę czym szybciej zlokalizujemy ten pożar, czym szybciej do niego dojedziemy i rozpoczniemy akcję gaśniczą, tym jest oczywiście lepiej dla wszystkich.
2: Znajdujemy się w Gadce, na skraju gminy Żmigród, na skraju Doliny Baryczy, no ale z drugiej strony w miejscu bardzo potrzebnym Dolinie Baryczy, szczególnie tej żmigrodzkiej części, bo na wieży obserwacyjnej. Co to za miejsce?
4: Jolanta Sawicka, jestem obserwatorem na wieży Peposz. Dla mnie jako pracownika, no to jest wspaniałe miejsce. Obcuję z naturą, jest mi tu bardzo dobrze, ciekawe widoki, ale też jestem też tutaj potrzebna, bo skoro obserwujemy to, co zagraża naszemu światu, czyli pożar, bo to jest straszna rzecz, jak się wydarza i możemy pomóc przyrodzie i nam, ludziom też, no bo my oddychamy tym wszystkim, co tu jest. Także obserwujemy, namierzamy w miejsce zadymienia. Są dwie wieże, jestem ja, Gadka i jest jeszcze wieża Koniowo. Synchronizujemy ze sobą wtedy te dwa punkty, nanosimy na mapę i dajemy do sztabu. Tam jest dalsza weryfikacja tego, gdzie ten pożar się odbywa i czy zagraża dla lasów.
2: No właśnie, ma pani przy sobie urządzenia, lunetę, lornetkę i do czego ona służy?
4: To jest luneta. Ona namierza nam punkt dokładny, gdzie mamy pożar. Najważniejszym jest lornetka, luneta. Mamy radio też, żeby komunikować się, jeśli zawiedzie telefonia komórkowa. Mamy lunetę, namierzamy. Tam jest punkt skrzyżowania dwóch linii. To jest punkt docelowy pożaru czy zadymienia. I wtedy mamy tutaj kąty i to przekazujemy po prostu na drugą wieżę i gotową informacja idzie do nadleśnictwa.
2: Czy często zdarza się, że pożary lasów wybuchają tutaj w okolicy Żmigrodu albo czy obserwujecie na przykład inne rzeczy, które mogą wydawać się pożarem?
4: Tak. Największym dla nas teraz problemem obserwatorów jest to, że mamy bardzo suchą glebę i to powoduje różne uniesienie piasku. I my naprawdę, będąc wytrawnymi obserwatorami, no nie odróżniamy czasami, czy to jest dym, czy to jest po prostu burza piaskowa, ale praktyka czyni mistrza, czyli wiemy, że jeśli to potrwa dłużej i się przesuwa, to wiemy, że to jest wtedy piasek, ale lepiej czasem skonsultować to wszystko z po prostu nadleśnictwem i wtedy już wiemy na 100%. Tam przez komputer przechodzi wszystko.
2: Ile czasu się pani już tym zajmuje, obserwowaniem lasu w Dolinie Baryczy?
4: 8 rok tutaj już jestem, cenię sobie tą pracę bardzo. W spokoju, jeszcze raz spokoju, no i jestem potrzebna tutaj.
2: Jakie warunki trzeba spełnić, by być takim obserwatorem? Przecież praca nie jest zbyt łatwa, znajdujemy się na wysokości, wieża, na której się znajdujemy, co chwilę się buja, wiatr wieje. Jakie zatem predyspozycje powinien mieć taki obserwator?
4: No na pewno fizyczne, bo trzeba wejść prawie, no tak na 11 piętro, żeby nie było lęku wysokości, no to jest pierwsze coś, nie? Także nie mieć tego, no i czuć się dobrze tam, gdzie człowiek jest, to jest najważniejsze.
2: A schodzenie, wchodzenie nie jest tak uciążliwe?
4: Nie, to już jest wyćwiczony może, no nie wiem, no mówię ci, naturalna siłownia, nie muszę nigdzie biegać.
2: Na co dzień obserwuje pani pożary lasu, ale z tego, co słyszeliśmy wcześniej u pana nadleśniczego, na szczęście nie zdarzają się one zbyt często, więc pewnie jest też okazja, by podziwiać przyrodę Doliny Baryczy. Co tutaj się pani udało wypatrzeć, upolować okiem na przestrzeni lat?
4: No nie sposób tutaj tego nie zobaczyć. No co dla mnie takim wyjątkowym zjawiskiem to są orły, które tu mamy, bo mamy niedaleko siedlisko. Także to jest spektakl podniebny, cudowny. Wszelakie zwierzyna. Mamy tutaj piękną łąkę, na której no, odbywają się cuda. Także przyjemność spożyteczna. Na przykład jesienią mamy tam cały sejmik żurawia. To jest coś wyjątkowego, coś, co się nie da opisać. Będąc tu, mamy też tutaj na gacy mamy bociana, gniazdo bociana i co roku zapisuję, kiedy on przylatuje. Przylatuje najpierw samiec, no i w tym roku na przykład, mówię, będzie zostanie samotny, ale po 2 tygodniach patrzymy, że przyleciała samica, czyli będziemy mieć młode, czyli no przyroda do przodu daje, także no wszystko, no cuda są, no cuda, co panu powiem. Muszę też powiedzieć, co ja tu bardzo lubię, burze z wysokości, gdzie muszę schodzić na dół i z tego jestem bardzo zasmucona, bo mam obowiązek zejść, ale spektakl jest przecudny.
1: Historia Doliny Baryczy w bajkowej formie. Znajdziemy ją w publikacji zatytułowanej Legendy Doliny Baryczy. To zbiór 77 legend opisujących prawdziwe wydarzenia, postacie i miejsca z dolnośląsko-wielkopolskiego pogranicza. O tym, jak powstawała książka i co w niej znajdziemy, opowiedział autor legend Ireneusz Kowalski. Rozmawiał z nim Sebastian Stelmach.
2: Kilka miesięcy temu spotkaliśmy się na premierze poprzedniej pana książki. Zapytany o to, czy będzie kontynuacja, czy będzie jakaś kolejna pozycja. Enigmatycznie pan odpowiadał, nie mogę powiedzieć. No i spotykamy się ponownie i na premierze kolejnej książki. Co udało się panu tym razem przygotować?
5: Ireneusz Kowalski, z dyplomów politolog, europeista, historyk. Ta enigmatyczność wynika z tego, że ilekroć próbowałem powiedzieć, że tam za rok czy dwa będzie taka czy inna publikacja, to nic nigdy z tego nie wychodziło. Więc teraz trzymam sobie i kiedy książka się ukazuje, dopiero zabieram głos.
2: No i zabiera pan głos publicznie, prezentując swoją najnowszą publikację. Do kogo jest ona skierowana i czy te legendy faktycznie są skierowane do młodych czytelników, czy jednak raczej do tych starszych?
5: Odpowiem panu pewną sytuacją, kiedy pracowałem nad książkę, którą sobie wymyśliłem. To było Dolina Baryczy od czasów plemiennych przez gospodarkę, stanowienie prawa i tak dalej. I żona kiedyś widzi, że pracuje nad tym, mówi, co tam piszesz? No to opowiadam, nie? Chwyciła się za głowę. Kto to przeczyta? Tych paru historyków z Wrocławia, Opola czy Katowic. Ty się weź za legendy dla ludzi. No i potem to był pierwszy taki impuls. Drugi, szedłem do sklepu z książkami, do księgarni i wychodzi pani z wnuczką i tak, oto pan mówi, a pan... Przepraszam, że ja pytam, ale pan nie mógłby napisać coś, co przeczyta moja 10-letnia wnuczka, co przeczyta mój syn i co przeczytam ja? Potem był trzeci, że tak powiem, impuls. Podążam do Parkowej w Miliczu, z sądu wychodzi jakaś jejmość opierścieniona i od razu bez powitania, bez niczego, prawie wbija mi palce z pierścionkami w klatkę i mówi, to pan pisze te gnioty przeładowane informacjami. Pan by napisał wreszcie coś dla ludzi. No i dzisiaj jestem tu.
2: Za swoją nową książką Legendy Doliny Baryczy. Co to za publikacja? Co w tej książce znajdziemy?
5: Publikacja jest ładna, kolorowa, świetnie ilustrowana, z wycinami starymi. Znajdziemy w niej podania i legendy, ale nie są to jakieś bajkowe, tylko są oparte o ludzi, którzy tu żyli. O feldmarszałka Hatzfelda, który był właścicielem księstwa żmigrodzkiego i który uwolnił Kraków od Szwedów na prośbę Jana Kazimierza w 1657 roku. Znajdziemy tu lubieżną księżną Katarzynę Sapiehę Ścieżkową. Mówię o lubieżnej, bo ona zaciągnęła do łoża w wieku 17 lat swojego kuzyna i to w pierwszej linii. Zrobiła sobie dwójkę dzieci, które zmarły w dzieciństwie. Poza tym dokonała czynu, który się nie spodobał klerowi, mianowicie ślubu udzielił przeor klasztorny, a nie proboszcz z Łaszczyna, który doprowadził do tego, że poprzez dekanat diecezję, archidiecezję, ślub unieważniono. Ale ona już nie była wtedy z swoim kuzynem. Wyjechała gdzieś do Rygi, stamtąd przywiozła córkę, no a potem wdała się w gorący romans ze swoim lokajem, Pawłem Żywnym, Czechem z pochodzenia. I z tego związku była dwójka dzieci, zabiegała przez całe lata o ich uszlachcenie, ponieważ był to związek, no nazwijmy go mezaliansem. No i takie rzeczywiście tych dwóch chłopców zostało uszlachconych przez cesarzową Marię Teresę. Jest tam również jeden z największych morderców w historii Dolnego Śląska, Melchior Hedlow, który grasował w okolicach Trzebnicy, Pawłowa, Milicza, Słowa, Wrocławia, Sośni i który był dezerterem i zamordował łącznie 250 osób, kiedy go złapano w Łąkach w gospodzie, a ta gospoda stoi do dziś po prawej stronie głównej drogi Słów-Żmigród. Tam mu udowodniono i on się przyznał do 251 morderstw. Na swojej strzelbie zaznaczał, czy to była kobieta w ciąży, czy to byli żołnierze, czy to byli studenci, jacyś kupcy, Żydzi, handlowcy. Egzekucję wykonano w Oleśnicy na rynku, mianowicie łamano go kołem, potem mu odrąbywano członki. Kiedy został sam korpus został rzucony do ognia. Te członki wystawiono potem przed bramami miasta Oleśnicy po to właśnie, żeby odstraszały ewentualnych sprawców, bandytów, rozbójników i tak dalej.
2: Z tego, co pan mówi, to dość krwawe historie w Dolinie Baryczy miały miejsce. Pytanie zatem, dla kogo jest ta książka?
5: Ma pan świadomość, że dzisiaj uczniowie szóstej klasy czy siódmej to już są mocno wprawieni w internecie i wiadomo, jakich tam rzeczy szukają, damsko-męskich i tak dalej. Więc ta książka nie jest jakimś tam wprowadzeniem na pewno w życie, natomiast jest czymś, co opowiada o tych dziejach, tak? I co było 500, 400, 300, 200 lat temu. Stąd wiele rycin i stąd wiele ilustracji.
2: Ile historii udało się zawrzeć w tej książce? Ile tych legend pan przygotował?
5: 77. Kosztowało mnie to, proszę pana, półtora roku pracy. Zgrzebanie w archiwach niemieckich oczywiście, gdzie są różne Silesiana, czyli książki, gazety, stare dokumenty dotyczące Śląska. To jest i Düsseldorf, i Köln, Haus Schlesien, archiwum pruskiego dziedzictwa kulturowego w Berlinie. Między innymi ja nie wymieniam tu Wrocławia i innych archiwów, no ale to tak właśnie tyle kosztuje czasu zrobienie czegoś takiego.
2: Półtora roku pracy, 77 legend, no to kawał pracy, przygotowań, szukania w archiwach, później przekładania tego z języka niemieckiego na polski, taki współczesny. Masa pracy. Pytanie, czy w trakcie pracy nad tą książką już jakieś nowe pomysły panu pojawiły?
5: Wie pan, za kilka miesięcy na pewno, nie? Bo jeszcze nie mam jakichś pomysłów, natomiast jedno chciałem powiedzieć względem tych legend Doliny Baryczy. Są tam również skrzaty, ale skrzaty czyniły dobro w przeciwieństwie do jakichś gnomów i innych krasnali. I w Miliczu pojawił się artysta rzeźbiarz, który wykonał serię skrzatów Marymil, skrzatka Dziewanka, Szurek i kilka innych. One są również opisane, ale w aneksie do legend Doliny Baryczy.
2: Tak tytułem zakończenia, kto powinien sięgnąć po legendy Doliny Baryczy?
5: Ona jest dla trzech pokoleń tak naprawdę, tak? Ośmiolatek jak sobie otworzy, to znajdzie coś na temat historii regionalnej. Uczą się te dzieci od dziesiątek lat bitwy pod Grunwaldem, krzyżaków, jakichś różnych, a mają nikłe pojęcie o tym, co się tu działo. A działy się rzeczy niesamowite. Dla licealistów, dla ich rodziców, dla ich babek i dziadków, ponieważ książka zawiera także mapkę rowerową, która pokazuje miejsca, w których się coś tam działo. Czy to był słup Napoleona, czy twierdza w Żmigrodzie, czy pałac w Miliczu, czy pałac w Sułowie. Te miejsca można objechać razem z tą mapką, która jest częścią legend Doliny Baryczy.

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK 2 Trzebnica. Ta historia rozpoczęła się ponad 100 lat temu. Pod koniec XIX wieku na północy Dolnego Śląska

0: Szymon Szczęśniak, jestem założycielem Stowarzyszenia Wrocławsko-Milickiej Kolei Wąskotorowej. Historia zaczyna się tak naprawdę w roku 1892. Wówczas Parlament Pruski wydaje dekret o budowie lokalnych linii kolejowych i to jest taki zapalnik, który pozwala na budowę w dużej mierze kolei wąskotorowych właśnie na terenie całych Prus, na terenie dzisiejszej też Polski, pamiętajmy o tym. I właśnie w roku 1893 już podjęta zostaje decyzja o budowie Żmigrodzko-Milickiej Kolei Powiatowej, a następnie w 1898 roku o budowie kolei Wrocławsko-Trzebnicko-Prusickiej, bo mała ciekawostka, to nie od początku była jedna kolejka. Na początku to były dwie, ze stacją styczną w Prusicach i później dopiero w 1946 roku zostały one połączone w jedną całość, w Wrocławską Kolej Dojazdową.
1: Jakie w tych jeszcze przedwojennych czasach miała zastosowanie ta kolej wąskotorowa? Czy to był tylko transport ludności, czy też transport produktów? Jak to
0: Przede wszystkim chodziło o transport towarów, bo nawet do dnia dzisiejszego kolej pasażerska w takim ruchu rozkładowym, ona nie jest opłacalna. Jeżeli mówimy o utrzymaniu logicznej ceny za bilet przy danym odcinku trasy i odpowiednim potoku pasażerów, to nie jest opłacalne. Chodziło głównie o transport towarów, no ale też w pewnej części o transport ludności, bo trzeba pamiętać, że koniec XIX wieku to głównie na wsiach dojazdy do wsi, no to nie mamy dróg bitych, to są wszystko drogi nieutwardzone. Transport, no to tylko wozami, konno, to nie jest transport. Na każdą porę roku zima, roztopy, to wszystko ustaje. Natomiast nagle okazuje się, że mamy możliwość budowy kolei, która będzie funkcjonowała przede wszystkim cały rok, ale też będzie przewoziła pasażerów i towary na o wiele większą skalę niż wcześniej. No i kolejna rzecz, czemu ten tor wąski? Bo tor wąski jest tańszy. Przede wszystkim on jest tańszy w budowie. Mamy przede wszystkim mniejsze szyny, lżejsze, tak bardziej fachowo to ujmując. Mamy też możliwość budowy łuków o mniejszym promieniu, czyli mamy też możliwość wpasowania jakby tej linii kolejowej w lokalny krajobraz, czym unikamy dużych kosztów związanych z budową dużych mostów, wiaduktów, innych obiektów infrastruktury kolejowej, która jest dość droga. Powstają właśnie te dwie koleje wąskotorowe. Już na koniec XIX wieku mamy wybudowaną całość linii z Wrocławia do Trzebnicy i Prusic, z kolei wrocławsko-trzebnicko-prusicką, czyli tą dzisiaj najbardziej znaną. No i od 1895 roku kolej Żmigrodzko-Milicką Kolej Powiatową. Co ważne, rozstaw obydwu kolei to jest 750 mm. Dla porównania te duże tory to jest 1435, czyli to jest, można powiedzieć, że połowa tego dużego rozstawu. To zapewnia nam z jednej strony zachowanie całkiem sporych możliwości przewozu towarów, bo mamy możliwość zastosowania chociażby wagonów transporterów, czyli wagon kolei normalnej jedzie na torach wąskich za pomocą specjalnego wagonu kolei wąskotorowej. Mamy też możliwość rozwinięcia dość dużej prędkości, bo mówimy tutaj o prędkości rzędu 20-25 km na godzinę, co w przypadku węższych torów jest niemalże niemożliwe. No, a z minusów niestety, no to przede wszystkim ta mała prędkość, tak? No bo na dużej kolei już wówczas mamy możliwość osiągnięcia gdzieś prędkości rzędu 60, 70 czy nawet 80 km na godzinę. Tutaj średnia prędkość to gdzieś około 20-25 maksymalnie km na godzinę. No i przede wszystkim jeszcze, jeżeli mowa o kosztach, no to tak trochę jak z samochodami, tak? Mamy mniejszy samochód, no to on jest też po prostu tańszy. Przede wszystkim w kupnie czy w utrzymaniu. I tak samo jest tutaj, mamy małe parowozy, małe wagony i jest po prostu taniej.
1: Wspomniałeś o towarach, które były tutaj transportowane. Czy mamy wiedzę, co właśnie Milicz, Żmigród czy Trzebnica dawały Wrocławiowi? Jakie towary na tej trasie były transportowane?
0: Jeżeli chodzi o trasę do Wrocławia, no to przede wszystkim mamy transport na przykład buraków cukrowych. Mamy cukrownię we Wrocławiu i transportowane są buraki cukrowe, czy też inne płody rolne do Wrocławia. Natomiast wiadomo, z Wrocławia jadą różnego rodzaju rzeczy użytkowe, inne tego typu sprzęty potrzebne ludności na wsiach. Natomiast jeżeli chodzi o północ linii, czyli Milicz, Żmigród, no to głównie transportowane jest między innymi drewno. Mamy tartaki w Miliczu, w Sułowie. One są głównymi klientami kolejki, włącznie z tym, że nawet w Sułowie jest wybudowana do tartaku bocznica kolejowa, którą wpychane są wagony z kolei publicznej na teren tartaku.
1: Z tego, co mówisz, główną osią działalności tej

0: linii kolejowej, wrocławskiej kolei dojazdowej, był transport produktów, no ale siłą rzeczy też ludności. Pytanie, jak ówcześni mieszkańcy tego terenu traktowali tą kolej? Czy była to szansa na dojazd na przykład do pracy, czy może, tak jak chyba ją postrzegamy czasami dość sentymentalnie już z czasów powojennych, jako taką trasę turystyczną?
1: I tak i nie. Na to się nie da tak jednostkowo odpowiedzieć, w którą stronę. Przede wszystkim nagle okazuje się, że na przykład podróż ze Żmigrodu do Milicza, czy z miejscowości pomiędzy tymi dwoma większymi miejscowościami, no to tak na przykład jakbyśmy sobie teraz pomyśleli, że wycieczka przed wybudowaniem kolei, na przykład do Milicza, na targ, czy w jakichś powiedzmy tam interesach Słowa, no to była wyprawa tak naprawdę na cały dzień, tak? Natomiast nagle okazuje się, że mamy otwartą kolej i możemy rano pojechać, w południe wrócić i załatwić wszystko w większym mieście. Jeżeli chodzi o przewóz turystów, to też bardzo ciekawy temat, bo tak naprawdę kolejka wrocławska była pionierem na terenach dzisiejszej Polski, a jestem też w stanie powiedzieć, że może i nawet Europy czy świata, jeżeli chodzi o przewóz turystów. I mamy już rok 1899, jak otwarta zostaje linia wąskotorowa z Wrocławia do Trzebnicy. Trzebnica to jest wówczas uzdrowisko. To jest bardzo popularne uzdrowisko wśród mieszkańców Wrocławia, no bo jest blisko i to jest takie po prostu miejsce do wyjazdu na jeden dzień czy na weekend. I już wówczas, w momencie otwarcia kolejki, zostają zamówione 4 wagony letnie, czyli wagony niewyposażone w szyby, które dzisiaj znamy z pociągów tak naprawdę z całej Polski, a to jest rok, koniec XIX wieku. Wówczas turystyka, no to jest coś, co jeszcze, że tak powiem, dopiero zaczyna powstawać, a już mówimy o przewozach ludności do celów turystycznych koleją wąskotorową. I co ciekawe, te dwa wagony istnieją do dzisiaj. One się znajdują na Mazowszu w Muzeum Kolejnictwa. Jedyne dwa wagony do dzisiaj zachowane, oryginalne, z obydwu kolejek, z kolejki żmigrodzko-milickiej. Żadna jednostka się do dzisiaj nie zachowała. Z kolejki wrocławsko-trzebnicko-prusickiej właśnie te dwa wagony. O Żmigrodzie, Miliczu jest nam ciężko mówić, no bo nie mamy wagonów turystycznych, bo tutaj jesteśmy w 100% pewni, że ten przewóz turystów był. Natomiast wówczas no jeszcze nie sortowano, że tak powiem, tych biletów na tych, które wykorzystane zostaną do przewozu tego dojazdowego, tak? Do szkoły, do pracy, czy do celów turystycznych, gdzie jedziemy, żeby się przejechać, czy jedziemy wypocząć nad rzeką. To jest jeszcze wówczas nieznane i de facto no, o tych przewozach turystycznych na części północnej, na terenach, gdzie wcześniej była kolejka żmigrodzko-milicka, no to mówimy dopiero o latach powojennych. Wcześniej jest to nieudokumentowane w żaden sposób, bo po prostu było to niemożliwe.
0: No właśnie, zahaczyłeś już o te czasy powojenne, o nich teraz pomówmy. Jak zmieniła się rzeczywistość funkcjonowania tych obu linii kolejowych właśnie po wojnie, gdy przejęły je Polskie Koleje Państwowe, powstała właśnie Wrocławska Kolej Dojazdowa? Czy nadal po wojnie wykorzystywano ją głównie do transportu produktów, usług, czy jednak bardziej zastosowania były takie lokalne, pasażerskie, czy nawet turystyczne?
1: Wojna bardzo zmienia kolejkę, a w zasadzie jeszcze wówczas obydwie. Przede wszystkim to są do 1946 roku przedsiębiorstwa, nazwijmy to prywatne. One są pod nadzorem samorządów czy instytucji prywatnych. Natomiast w 1946 roku, no wiadomo, zmienia się ustrój gospodarczy. Przede wszystkim tutaj też na tym terenie zmienia się administracja i obydwie kolejki zostają wcielone do struktur PKP. I wówczas one zostają po raz pierwszy fizycznie połączone. Mamy możliwość wówczas pierwszą przejechania pociągiem z Wrocławia przez Trzebnicę, Milicz aż do Sulmierzyc. Przed wojną nie ma takiej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o transport, no to to jest dalej transport ludności, ale też w dużej mierze transport towarów. No bo wiadomo, mamy zniszczenia wojenne, wiemy też, że kolejka pomagała w odgruzowaniu Wrocławia. No i przede wszystkim musi gdzieś ten przemysł się rozwijać, także po prostu ludzie, którzy tutaj napływają z kresów wschodnich, mieli przede wszystkim pracę, no ale też miejsca, w których mogą mieszkać, bo de facto no, kolejka przywoziła do mniejszych miejscowości wszystko. To jest też w dużej mierze transport towarów. No i później wiadomo, ruszają z powrotem tartaki, zakłady przemysłowe, cukrownie, które kolejka obsługuje. Transport ludności wówczas jest naprawdę bardzo duży. Lata 50. to są te najlepsze lata, jeżeli chodzi o transport pasażerów. Mamy tylko jednostkowe dane, jest to około 500 000 osób rocznie wówczas w najlepszych latach. To jest połowa lat 50. Jeżeli chodzi o odcinki kolejowe, kolejno, to trzeba też powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. W 1951 roku de facto zaczyna się już likwidacja kolejki. Wówczas zostaje zamknięty ten słynny odcinek miejski we Wrocławiu. Odcinek z placu Staszica na Różankę. To jest dzisiaj takie ikoniczne bardzo miejsce, no bo pierwsze co jak wpiszemy kolejka wąskotorowa we Wrocławiu, to są właśnie te zdjęcia. To są zdjęcia jeszcze z czasów przedwojennych, bo z lat 30. Do dzisiaj znamy tylko jedno zdjęcie przedstawiające parowóz tam w tym regionie, czy w ogóle pociąg z czasów powojennych. I w grudniu 51 roku zostaje zamknięty ten odcinek. On miał być już zamknięty o wiele, wiele wcześniej. Tutaj wszystko chodziło o to, że miasto wraz z rozwojem, ekspansją na tereny właśnie Różanki, Osobowic, Karłowic wzmaga się ruch tramwajów. Kolejka ma jedną wspólną szynę z tramwajem na obydwu torach. Kolejka jedzie 15 na godzinę w mieście, a tramwaje jadą o wiele szybciej. Jest też ruch samochodów. No i nagle okazuje się, że pociąg zaczyna nam po prostu korkować całą część miasta. No i w 51 roku jest już likwidacja tego odcinka. To w zasadzie centrum Wrocławia na plac Staszica na ulicę Pomorską. Po likwidacji już tylko na stację na Różance, na stację Wrocław Wąskotorowy wówczas.
0: Wspominałeś, mówiąc o pierwszych latach funkcjonowania kolejki, trochę o tempie jazdy, ile ta kolejka wyciągała. Tutaj jest też pewna ciekawostka. Choćby na trasie Trzebnica-Wrocław, że ten czas podróży był różny. W zależności od tego, czy się jechało do Trzebnicy, czy do Wrocławia. Z czego ta różnica wynikała?
1: Przede wszystkim bardzo często było tak, że na stacjach pośrednich po prostu się pociągi krzyżowały. No i pewne miały, że tak powiem, ustalony w rozkładzie jazdy priorytet, drugie musiały je puszczać. Też była bardzo duża zależność od tego, jakim pociągiem jedziemy, bo warto zaznaczyć, że ze względów ekonomicznych nie była to powiedzmy taka kolej, takie pociągi, jakie znamy dzisiaj, że jedziemy pociągiem osobowym, tylko to były pociągi też w dużej mierze towarowo-osobowe. To były tak zwane pociągi zbiorowe, które zabierały czy odstawiały na każdej stacji wagony towarowe. Więc na każdej stacji stajemy i albo robimy manewr na zasadzie przyłączenia wagonów, które oczekują na przyłączenie właśnie do pociągu, albo wagony odstawiamy pod ładownię, albo i to i to. No i w zasadzie poświęcamy na przykład 20-25 minut na postój, bo parowóz jest potrzebny, żeby do składu pociągu dołączyć czy odłączyć z niego wagony. No i tutaj podróż jest zdecydowanie dłuższa w takim wypadku, no bo nie mówimy tutaj o czasie postoju na stacji, który jest wymuszony tylko czasem wymiany pasażerskiej. No i plus górki trzebnickie. Tutaj podjazdy też były dużym wyzwaniem. Ten odcinek do Trzebnicy z Wrocławia, gdzieś powiedzmy od Wysokiego Kościoła, Wiszni Małej, no to jest to odcinek de facto, dzisiaj sklasyfikowalibyśmy go jako odcinek linii kolejowej górskiej. Łatwiej było zjechać z Trzebnicy niż wjechać.
0: W tym okresie powojennym kolej miała i swoje dobre okresy, ale też nieco gorsze, w efekcie czego została zlikwidowana. Działo się to jakby dwutorowo, bo najpierw zniknęła nam ta trasa trzebnicka, później też trasa milicka. Kiedy to nastąpiło i tak naprawdę co leżało u podstaw tego, że nie opłacało się prowadzić już wrocławskiej kolei dojazdowej na tych trasach?
1: Jeżeli chodzi o ten odcinek Trzebnica-Wrocław, no to przede wszystkim widzimy nawet do dzisiaj, że mamy tutaj pewien konflikt interesów, tak? Bo z dworca na Dodrze kursowały pociągi normalnotorowe do Trzebnicy. Natomiast jeszcze nawet przyjmujemy czas, gdzie działa ten odcinek miejski, no to dosłownie 100, może 200 metrów w linii prostej od dworca na Dodrze mamy stację początkową kolejki, która jedzie do Trzebnicy. No i tutaj wówczas PKP naprawdę bardzo mocno rozważa, który odcinek powinien zostać. Zostaje wybrana kolej normalnotorowa. To, co ciekawe, spotyka się z bardzo dużym protestem ludności. Ostatni pociąg, który wyjeżdża z Wrocławia do Trzebnicy, pociąg wąskotorowy, w maju 1967 roku, to jest blokowany kilkukrotnie na trasie do Trzebnicy. Dwukrotnie musi interweniować policja. Na torach po prostu powstają barykady w celu nieprzepuszczenia dalej pociągu. Wszyscy wiedzą, że jak już pociąg do Trzebnicy dojedzie, dokładniej wówczas już nawet nie parowóz, tylko wagon motorowy, dojedzie do Trzebnicy, on już z Trzebnicy nie wróci. Finalnie wagon do Trzebnicy dociera, tory zostają zlikwidowane bardzo szybko. No i kolejka w zasadzie zostaje okrojona już wówczas do takiej formy, którą znamy do początku lat 90. Co ciekawe, ona nie traci swojej nazwy, bo tutaj w nomenklaturze pojawiają się różne dane. Natomiast cały czas jest to wrocławska kolej dojazdowa, pomimo tego, że do Wrocławia już nie dojeżdża. I w roku 1991 następuje całkowita likwidacja. To jest linia kolejowa Warszawa, Trzebnica, Milicz, Sulmierzyce z odnogą w Przedkowicach do Żmigrodu. No i tutaj niestety mówimy w zasadzie nie tylko o naszej kolejce, ale w wielu kolejkach w całej Polsce, ogólnie całej kolei w Polsce wówczas. W roku 89 zaczynają się zmiany administracyjne i kolej niestety nie odnajduje się w tym. Linie, które wówczas były finansowane gdzieś tam z góry, pomimo tego, że były nieopłacalne, nagle okazuje się, że muszą same na siebie zarobić. Też powodem tego, czemu nagle kolejka na siebie nie zarabia, choć de facto kolejka nie zarabiała na siebie od końca lat 60., no to jest to, że samochody starają się tak naprawdę powszechnie dostępne. Kolejka, która nie przechodziła remontów od lat 70., przełomu lat 70., 80., gdzie mamy takie absurdy, jak jakieś tam fragmentami zwolnienia do 5 km na godzinę. I pokonanie odcinka Żmigród-Milicz zajmuje prawie 2 godziny. No a samochodem nawet wówczas, no to będzie gdzieś to około, powiedzmy, godziny czasu, może nawet mniej. Okazuje się, że kolej nie ma sensu. Nie jest to atrakcyjne. Bardziej opłaca się kupić samochód niż podróżować pociągiem, no bo przede wszystkim mamy tą dostępność, tak? Transport samochodem to jest transport od drzwi do drzwi. Natomiast na pociąg trzeba czekać. Wówczas też jest wdrażany tak zwane celowe wygaszanie popytu na kolei w Polsce, czyli rozkład jest dobierany tak, żeby nie zdążyć do pracy, do szkoły, czy później nie wrócić, albo czekać kilka godzin na pociąg, bo tak wówczas PKP działało niestety i dzisiaj my o tym dobrze wiemy. Najprościej to wytłumaczyć, jak to działało, jak zrobić, żeby ludzie nie korzystali z kolei. Mamy pociąg z mniejszych miejscowości do miasta i pociąg przyjeżdża na przykład o godzinie 8.02, a odjeżdża na przykład o 14.50. Czy dla uczniów, czy ludzi pracujących, no to jest korzystne? No raczej nie, bo wcześniejszy pociąg dojeżdża do miasta na przykład na godzinę 6.02, a kolejny pociąg wraca o godzinie 19. No to wiadomo, że nikt, kto nie musi, nie będzie z tego korzystał. No i w ten sposób de facto zostaje postawiony krzyżyk na naszą kolejkę, na ogólnie linie lokalne, koleje wąskotorowe w całej Polsce. Nasza akurat jest tą jedną z pierwszych zlikwidowanych. Przez to też w zasadzie nie przetrwała do dnia dzisiejszego, bo wiemy w zasadzie dzisiaj, że jeżeli ona tak jak kilka innych pracowałoby do roku 2000-2001, to prawdopodobnie kolej by przetrwała. Natomiast w latach 90., na początku lat 90. jest to w zasadzie niemożliwe.
0: Czy można było coś zrobić, aby tą kolej wtedy zachować? Bo na przykład w Miliczu cały czas wypomina się ówczesnym władzom gminy, burmistrzowi, że nie zrobiono nic, by ta kolejka pozostała. Czy samorząd mógł przejąć ją na własność, na swoje utrzymanie, na swoje barki?
1: Nie. I tutaj powiem wprost, jakby pomimo tego, że ubolewam bardzo nad tym, że ta kolejka nie została zachowana. Przede wszystkim trzeba to sobie rozłożyć na czynniki. Jeszcze 3 lata wcześniej kolej to jest rzecz ściśle tajna. Mamy nawet zakazy fotografowania wszędzie. Jeżeli ktoś chce zrobić zdjęcia kolei, no to musi dostać specjalne zezwolenie. No i przede wszystkim wówczas kolej jest całkowicie państwowa. Tutaj była opcja taka, żeby kolejkę wrocławską, w zasadzie to, co wówczas z niej zostało, przejęły lokalne samorządy, czy jeden lokalny samorząd. No ale nikt w zasadzie wówczas nie wie, jak się za to zabrać. Jak prowadzić kolej, taką małą? No bo mówimy tutaj o małym systemie kolejowym. Przede wszystkim to, co zdeterminowało, to ogromne koszty. Kolejka wrocławska była w ostatnich latach tak zwaną kolejką, można powiedzieć, dobijającą. Było wiadomo, że kolejka idzie do likwidacji, na nią trafiał tabor, który też miał iść do likwidacji. Dla porównania, inne kolejki dostawały nowoczesne wagony rumuńskie, nowoczesne lokomotywy na ówczesne czasy, spalinowe, wycofywano parowozy, te starsze wagony, wprowadzano transport wagonów towarowych na wagonach transporterach. Natomiast u nas tego nie było. U nas mieliśmy wiekowe już wówczas wagony motorowe, wiekowe wagony, włącznie z tym, że do 86 roku jeszcze w ruchu planowym występowały parowozy. No i remonty torowisk. Ostatnie takie większe miały miejsce w połowie lat 70. To, o czym mówiłem. Torowisko jest w katastrofalnym stanie. W zasadzie nie da się na nim wówczas już bezpiecznie prowadzić ruchu pociągów. Ono już w zasadzie od połowy lat 80. no to jest, ta likwidacja jest tylko przeciągana w czasie. Wiadomo, zmiany gospodarcze, transformacja, to wszystko już przypieczętowuje, że mamy ten rok 91. No i w zasadzie te ostatnie 2 lata to jest tylko tak, że ta linia ma wytrzymać do tej likwidacji, do września 91 roku i dalej już nic. No i w tym momencie mówimy de facto o na prawie 50 km toru kolejowego. No to wówczas jeszcze w momencie, gdy mamy dość nieciekawą sytuację, jeżeli chodzi o finanse, no to jest w zasadzie coś niemożliwego. Nie mamy żadnego wsparcia z zewnątrz. To jest koszt, który de facto doprowadzi gminę, powiat do bankructwa. No jeszcze mówimy o naprawach taboru, bo on już jest też w kiepskim stanie. Przede wszystkim ten, co zostaje, bo ten, który jeszcze gdzieś tam może dobrze rokował, no to szybko, że tak powiem, PKP go zabiera na inne kolejki w Polsce.
0: Czy po wrocławskiej kolei dojazdowej pozostały nam do dziś jakieś pamiątki? Lokomotywy, dworce, wagony, fragmenty torów, które możemy zobaczyć i tak naprawdę no, na własnej skórze poczuć te historie, kolejki, które już nie ma.
1: Przede wszystkim zaczniemy sobie od tych takich śladów, które nie zmieniły położenia, czyli o obiektach infrastruktury. No przede wszystkim mamy nasypy. W zasadzie zachowane na całości odcinka z Trzebnicy do Milicza i Surmierzyc i do Żmigrodu. Na większości już jest dzisiaj poprowadzona ścieżka rowerowa. Natomiast mamy dworce. Mamy dworzec na placu Staszica we Wrocławiu, dworzec początkowy, gdzie nawet mamy od kilku lat ustawiony w charakterze pomnika parowóz. Tutaj odchodząc troszeczkę od tematu, na chwilę na temat taborowy, to nie jest parowóz, który tutaj kiedyś pracował. On w ogóle nawet nie jest na ten rozstaw toru, na którym pracowała kolejka wrocławsko-trzebnicko-prusicka, ale jest. I to jest ważne, że jest ślad po tym, że to był kiedyś dworzec kolejowy. Mamy tam też teraz zachowany już po remoncie ulicy Pomorskiej, placu Staszica, fragmenty torów kolejki, które zostały jeszcze po czasach eksploatacji linii kolejowej. Mamy kolejne dworce w Trzebnicy. Tutaj dworzec Trzebnica-Zdrój. Mamy dworzec w Prusicach. Później mamy zabudowania lokomotywowni i dworca w Żmigrodzie. Słów, budynek dworcowy. W zasadzie dwa budynki dworcowe, bo też to, o czym dzisiaj mówimy, dworce, to warto zaznaczyć, że w zasadzie żaden z nich przed przejęciem kolejki przez PKP nie pełnił funkcji dworca kolejowego. To były tak zwane guesthouse'y, gdzie były miejsca gastronomiczne, miejsca noclegowe, gdzie podróżny mógł wypocząć czy poczekać z kuflem piwa w ręce przed odjazdem. I w zasadzie to, jeżeli chodzi o takie większe obiekty, mamy tyle. Tak, my też się skupiamy na takich mniejszych, bo mamy zachowane słupki gdzieś tam hektometrowe, które mówiły maszyniści o tym, w jakim miejscu on się dokładnie znajduje. Na szlaku gdzieś tam jeszcze momentami widzimy na bok odrzucone pozostałości podkładów kolejowych. Mamy szyny, gdzie niegdzie zachowały się tory w przejazdach. Jeżeli chodzi teraz o temat taboru. Mamy ustawione tutaj przy ścieżce w Trzebnicy, w Słowie, w Miliczu jednostki taboru. Wagony, lokomotywy, wagon motorowy czy parowóz we Wrocławiu. Żaden z tych wagonów, żadna z tych lokomotyw nie pracowała nigdy tutaj na kolejce. To, co jest ważne. Jeżeli chodzi o tabor z naszej kolejki, który kiedyś gdzieś tam pracował, to, co ciekawe, najbliżej mamy do Krośnic. Parowóz, który jeszcze niedawno w Krośnicach pracował, tutaj pracował przez pół roku. Był przypisany do lokomotywowni Trzebnica-Gaj. PX48-1907. Z takich bliższych nam jeszcze, to mamy w Środzie Wielkopolskiej, jedną z lokomotyw spalinowych, identyczną, jaka stoi dzisiaj chociażby w Trzebnicy czy w Miliczu. Dalej mamy w Krośniewicach jeden również z parowozów, też parowóz serii PX48. Ostatni parowóz, który na kolejce pracował jeszcze w 86 roku, który znamy chociażby z filmu Pociąg do Hollywood, jest dzisiaj w Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. No i przede wszystkim takie najciekawsze obiekty, no to są dwa te wagony letnie, o których już przed chwilą mówiłem, i one się znajdują w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Z takich, powiedzmy, miejsc gdzieś tutaj nam bliższych, no to mamy chociażby lokomotywę w Miliczu, ona jest ze Zbierska oryginalnie, tam pracowała w cukrowni, a reszta wagonów, no to jest de facto ściągnięta z całej Polski, bo mamy tutaj w Trzebnicy chociażby lokomotywę Zełku, mamy wagony z Rogowa koło Łodzi, mamy wagon z nieistniejącej już dzisiaj kolejki Nasielsk-Pułtusk, która de facto to był chyba jeden z ostatnich wagonów, o ile nie ostatni, który tamtą kolejkę opuścił przed likwidacją. On stoi dzisiaj przy wagonie motorowym w Miliczu. No i sam wagon motorowy jest ściągnięty z kolejki krośniewickiej. Co ciekawe, w Krośniewicach jest do dziś dzisiaj wagon, który na kolejce pracował. Nawet jako ciekawostkę można podać, on pracował w dniu zamknięcia tutaj naszej kolejki, 14 września 91 roku. No a podjęta została wówczas decyzja o kupnie wagonu, który tutaj nigdy nie jeździł. Aczkolwiek podobne były. Tam prawdopodobnie chodziło o własność wagonu i że po prostu ówczesny właściciel tego wagonu, który tutaj u nas niegdyś pracował, nie chciał tego wagonu tutaj sprzedać.
0: Za odnawianie tego, co pozostało, wzięliście się wy, Stowarzyszenie Wrocławsko-Mielickiej Kolei Wąskotorowej, ale zanim do waszych działań przejdziemy, pomówmy jeszcze o tym, skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby no głównie młodzi ludzie, którzy pewnie nie pamiętają funkcjonowania kolejki, zrzeszyli się, aby ją upamiętniać.
1: Pomysł wziął się w zasadzie z tego, że ja widziałem, że jest ścieżka rowerowa, są elementy ekspozycyjne, właśnie lokomotywa, wagony i one niszczeją, nikt się tym nie interesuje. No ale też przede wszystkim jest sama kolejka, która gdzieś już powoli zaciera się ten ślad po tej kolejce. No i wiedziałem też, że nie jestem sam, że są też ludzie, którzy się tym interesują, chcą robić takie rzeczy. No i wpadłem na pomysł, no to zróbmy, załóżmy stowarzyszenie, żeby gdzieś to po prostu tam ratować. No też przede wszystkim chodzi o to, żeby pamięć o kolejce zachować, no bo my też organizujemy różnego rodzaju właśnie tutaj spacery z przewodnikiem po Miliczu, po Trzebnicy, w Krośnicach, takie bardziej historyczno-taborowe, renowacja taboru kolejowego, czy na przykład prowadzenie różnego rodzaju dokumentacji fotograficznej, zbiórka, zdjęć, jakiś pamiątek, uwiecznianie na zdjęciach tego, co zaraz gdzieś nam może zniknąć, prowadzenie różnego rodzaju gdzieś tam prac takich mniejszych, pozwalających na zauważenie, że tutaj gdzieś kiedyś była linia kolejowa.
0: Jednym z zadań, które przed sobą też postawiliście i o czym otwarcie mówicie, jest powrót, czy częściowa odbudowa właśnie tej wrocławskiej kolei dojazdowej. Czy jest to w ogóle możliwe? A jeżeli tak, to na jakim odcinku, bo pewnie nie na całym, mamy ścieżki rowerowe i ile mogłoby to tak naprawdę kosztować?
1: Jeżeli mowa o odbudowie kolejki wąskotorowej, czyli ten nasz taki główny cel, bo my stawiamy to przed sobą, mówimy o tym otwarcie, my chcemy powrotu kolejki wąskotorowej. Mamy teraz, że tak powiem, upatrzony jeden odcinek z Gruszeczki przez Sułów do Pracz i Postolina, z tym, że tutaj odcinek Pracze-Postolin to jest taki, powiedzmy, jak się uda zrobić, to będzie, jak się nie uda, to trudno. No i gdzieś tam, powiedzmy, jakby się udało, no to w dalszym etapie rozbudowa tego gdzieś w kierunku Milicza. Przede wszystkim ten odcinek jest możliwy do zrealizowania z jednego powodu. Mamy możliwość też troszeczkę przeprojektowania przebiegu ścieżki rowerowej, a położenia torów w ich oryginalnym miejscu. No i druga rzecz jest taka, że w zasadzie stacja w Sułowie, przez to, że kiedyś to była bardzo duża stacja, bo była część publiczna, część tartaczna, to jest dzisiaj jedyne miejsce, gdzie mamy możliwość budowy zaplecza technicznego dla kolejki. Już w momencie, kiedy ona będzie działała, no bo wiadomo, gdzieś wagony, lokomotywy muszą stać w bezpiecznym miejscu, muszą być naprawiane, utrzymywane, no i musi być takie miejsce. I to jest jedyne miejsce w zasadzie na szlaku całej kolejki, od Wrocławia przez Milicz do Sulmierzyc i Żmigrodu, gdzie jest to możliwe bez zakupu nowych gruntów. Ten grunt kolejowy, gdzie dzisiaj w Sułowie stoi wagon, jest parking, on jest bardzo duży. I jest tam po prostu fizyczna możliwość budowy lokomotywowni, torów postojowych, gdzie ten tabor będzie stał, powiedzmy, w zimie. Natomiast też warto zaznaczyć o to, że odbudowa kolejki wąskotorowej bardzo mocno przyczyni się do rozwoju regionu. Tak jak przed 130 laty, niemalże równo, kolejka się przyczyniła do rozwoju, tak dzisiaj też będzie, tylko że będzie to rozwój w kierunku turystycznym. Rozwój, który będzie bardzo potrzebny, bo też widzimy w modelu tutaj turystycznym tych ścieżek rowerowych jest jeden bardzo duży błąd. Nakierowujemy się tutaj na przyjazd turystów jednodniowych, czy powiedzmy gdzieś tam maksymalnie dwudniowych. Ten wypoczynek dłuższy to jest już raczej rzadkość. No i przyjeżdżają ludzie z Wrocławia, z Poznania, z Łodzi, czy nawet z dalszych zakątków Polski, tylko po to, żeby się tutaj przejechać na rowerze. No a wiadomo, to jest taka aktywność różna, no i powiedzmy, że zaczyna nam padać deszcz. I teraz zastanówmy się dobrze, co mamy gdzieś w Miliczu, w okolicy takiego, gdzie możemy spędzić nawet te 2, 3, może 4 godziny, jak pada deszcz, jak coś się dzieje, co przeszkadza nam w jeździe na rowerze. No w zasadzie nie ma takich miejsc. Turysta rowerowy to jest taki turysta najczęściej w żargonie turystycznym niegrzeczny. On przyjedzie, zostaje zostawi śmieć i pojedzie. I w zasadzie to jest jedyne, co on tutaj zrobi. No a jeżeli mówimy o reaktywacji kolejki, to też bardzo ważna rzecz. Finanse. Nie jest to tanie, bo mówimy gdzieś o odbudowie torowiska. Tutaj odcinek Groszeczka Postolin, tak jak mówiłem, to jest 8 kilometrów i tutaj mówimy o rzędzie gdzieś około 8-11 milionów złotych na odbudowę samego torowiska. Na odbudowę 8 kilometrów toru to jest uwarunkowane no przede wszystkim tym, że jest to drogie. Materiał torowy jest drogi. Tutaj mówimy głównie o podkładach, bo też warto zaznaczyć, teraz mamy taką możliwość pozyskania nieodpłatnego dużej ilości szyn kolejowych, które służyły wcześniej na kolei dużej, na torach normalnych. Tam już są niepotrzebne, a u nas jak najbardziej się sprawdzą. I PKP przekazuje właśnie materiał torowy, szyny, elementy przytwierdzeń, to co jest najdroższe właśnie stowarzyszeniom, czy samorządom, czy gminom, które kolejki wąskotorowe posiadają. U nas też jest to możliwe, no tylko, że my mówimy gdzieś o bardzo dużej ilości, no bo jeżeli mamy ponad 8 kilometrów toru, no to musimy liczyć jeszcze z torami dodatkowymi do zmiany kierunku jazdy, z torami, które będą w lokomotywowni na tej części technicznej. No i mówimy tutaj gdzieś o około 18 kilometrach bieżących szyny kolejowej. To jest bardzo dużo, no i tabor. Przede wszystkim tabor, który mamy w Miliczu, no bo mówimy tutaj o współpracy z gminą Milicz, to jest za mało niestety, no bo mamy de facto do użytku w tym momencie tylko 3 jednostki. Lokomotywę, wagon motorowy i wagon bagażowy. Wagon zsyłowa niestety ma bardzo poważne uszkodzenie ramy, które dyskwalifikuje go w zasadzie z eksploatacji w pociągach. Mamy też wagon, który jest na wypożyczeniu w Krośnicach obecnie i 3 wagony w Środzie Wielkopolskiej, które wypożyczyliśmy kolegom z Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej Bana kilka lat temu. Ale to jest cały czas za mało. My też nie mówimy o tym, że my te wszystkie wagony, które gdzieś tam mamy na wypożyczeniach, chcemy ściągnąć, no bo one się nie odnajdą. My nie potrzebujemy dzisiaj wagonów pomnikowych, tylko potrzebujemy wagony, które są w miarę dobrym stanie technicznym, które będą mogły po prostu jeździć w pociągach. No i przede wszystkim to, co my byśmy chcieli, czyli parowóz, tak? Parowóz trzeba by było zakupić, przeprowadzić jego naprawę główną. Z takich rzeczy niezbędnych, no to jest potrzebna jeszcze minimum jedna lokomotywa spalinowa. I tutaj, jeżeli powiedzmy całość byśmy tak podliczyli, no to byłoby to gdzieś około 20, taka wersja powiedzmy na wypasie, to jest 25 milionów złotych. Na pewno będziemy szukać, nie poddamy się, to nie jest tak, że my, nie wiem, dzisiaj czy jutro sprawdzimy, że nie ma żadnych programów pomocowych dla takich jak my, którzy chcą sobie kolejkę zbudować, to poddajemy się, rozwiązujemy stowarzyszenie, dobra, nie ma, znikamy. Szukamy cały czas, też staramy się namawiać do tego, podkreślać to, ile ta kolejka wąskotorowa wniesie, że to będzie tak naprawdę żywe muzeum historii, ale też całego regionu, żeby też młodym ludziom pokazać, jak wyglądały niegdyś dojazdy do pracy, do szkoły, jak przywożono na wsi różnego rodzaju rzeczy, jak płody rolne ze wsi trafiały do miasta, jak to wszystko wyglądało. To będzie tak naprawdę żywe muzeum historii, ale też regionu, Milicza i okolic. No niestety będzie to dość drogie, aczkolwiek czy to jest niemożliwe? Mamy przykłady w Polsce, gdzie w zasadzie kolejki wąskotorowe odbudowywano od zera. Przede wszystkim taki bardzo popularny tutaj w naszym regionie kierunek wakacyjny. Rewal, Pogorzelica, Miechorze. Tam mamy 10-kilometrowy odcinek kolejki wąskotorowej de facto odbudowany od zera. Włącznie z tym, że były budowane nowe perony, nowe dworce. Nasyp kolejowy był w zasadzie ścięty do zera. Wszystko było budowane na nowo. Tabor przeszedł modernizację i to było wszystko lat temu 12. To wówczas kosztowało 40 milionów złotych, z tym, że warto zaznaczyć, że tam szyny były używane nowe na podkładach betonowych. To było tak naprawdę w takim, powiedzmy, potocznym języku wzorcowo albo tak nawet, powiedzmy, na wypasie. Mamy kolejkę też w zachodniopomorskim. Kolejka w Koszalinie i tutaj podziwiamy kolegów z Koszalina. W 2005 roku zawiązali tam Towarzystwo Kolejki Wąskotorowej. Podobne takie jak my tutaj. I oni nie mieli w zasadzie nic. Była waląca się lokomotywownia. Tory były w dalszym ciągu rozkradane. No i dzisiaj w zasadzie 20 lat po pomyśle, koledzy w Koszalinie mają 20 kilometrów toru. Jeżdżą z Koszalina do Rosnowa. odbudowali masę wagonów, odbudowali torowisko, bo na większości tam kolejki po prostu torowisko było rozkradzione. Można powiedzieć, że tak jak teraz tutaj u nas, no nie ma śladu po tym, że były tory. No ale przede wszystkim to, co kolegów z Koszalina ja prywatnie podziwiam. Oni odbudowali od zera w zasadzie cały parowóz. W 2019 roku z muzeum w Gryficach wyciągnęli parowóz serii PX48. 2 lata później parowóz dymi, jeździ w zasadzie po kompletnej odbudowie. Dzisiaj prowadzą warsztat napraw parowozów u siebie na kolejce. To jest 20 lat czasu, tak? 20 lat pracy. I to jest najlepszy przykład tego, że w zasadzie my takim naszym, powiedzmy, miłośniczym staraniem możemy tą kolejkę odbudować. I to jest przykład z Polski, z kilku miejsc, gdzie takie rzeczy naprawdę wychodziły. W Anglii, w Niemczech, we Francji odbudowy kolejek, no to jest dzisiaj rzecz bardzo znana, bardzo częsta, bo doceniane zostają te kolejki po prostu za to.
0: Nieprzypadkowo pytałem o to, gdzie można odbudować kolejkę, jaki macie pomysł, no bo właśnie północ Dolnego Śląska postawiła na upamiętnienie kolejki wąskotorowej, budując często, gęsto po jej trasie ścieżki rowerowe. Jak oceniasz ty i twoi koledzy, koleżanki ze stowarzyszenia ten pomysł? Czy postawienie na ruch turystyczny szlakiem tras kolejki wąskotorowej to był dobry pomysł?
1: I tak i nie. Na to też się nie da tak odpowiedzieć, czarne czy białe. Z jednej strony dobre. Przede wszystkim dlatego, że te tereny były przez wiele lat niezagospodarowane, a budowa ścieżki rowerowej te 10 lat temu, czy więcej już nawet, tak 15, zapewniła ciągłość gruntów kolejowych. Popatrzymy teraz na przykład na odcinki tutaj od Trzebnicy do Wrocławia. Odtworzenie linii kolejowej w 100% w oryginalnym przebiegu, no to w zasadzie wyszłoby, że komuś na przykład musimy przez Salon przejechać torami, bo już tak to się po prostu gdzieś tam zabudowało. No a tutaj jest to możliwe, no bo mamy ścieżkę rowerową. Też jest to bardzo dobre, no bo coraz więcej ludzi dowiedziało się o tym, że w tym miejscu coś de facto było. I minus. My przede wszystkim działając, no to też nie chcemy działać w taki sposób, że budując coś, niszczymy drugie, tak? Nie zamierzamy działać tutaj w taki sposób, może w jaki zadziałano ze ścieżkami rowerowymi, tylko chcemy połączyć to, żeby to działało razem, żeby to po prostu, to może razem funkcjonować, to nie jest tak, że mamy albo ścieżkę rowerową, albo kolejkę, chcemy zrobić tak, żeby było i to, i to. Często też jeździmy na rowerach, no bo to też nie jest tak, że my gdzieś tam jesteśmy grupą pasjonatów kolejnictwa, no to my każdą wolną chwilę spędzamy, że tak powiem, na kolei. Tylko my też jeździmy na rowerach, pływamy na kajakach, na żaglówkach, czy robimy inne rzeczy gdzieś tam, kto jakie ma inne hobby, no to wiadomo, to robi. No i turystyka rowerowa, no to jest naprawdę bardzo fajna, rozwojowa rzecz. Natomiast no też trzeba pamiętać o tym, że ona nie przynosi zysków, tak, de facto, w takim modelu biznesowym, jaki mamy tutaj. Bo też nie mówimy o budowie ścieżki rowerowej dla mieszkańców. Tak, na logikę weźmy na przykład, ile mieszkańców Sułowa czy Milicza jeździ rowerem ścieżką z Sułowa do Milicza w celu dojazdu, nie wiem, do pracy czy do szkoły. Więc to też jest taki minus, tak, patrząc z drugiej strony. Natomiast no, jest to jest, my chcemy mieć kolejkę, ale chcemy też mieć ścieżkę rowerową i tego się trzymamy.
0: Wiele lat temu, można powiedzieć w miejsce, ale nie w tym samym miejscu oczywiście, tej kolejki wrocławskiej, pojawiła się Krośnicka Kolej Wąskotorowa. Zespół pałacowo-parkowy Krośnice, Wierzchowice to miejsce, w którym mamy taką pamiątkę historii, pamiątkę o kolejkach, które tutaj jeździły. Czy wybierając się do Krośnic na teren kolejki, możemy poczuć klimat tamtych dni, gdy takie kolejki kursowały właśnie między Miliczem, Żmigrodem, Trzebnicą a Wrocławiem? To jest warte odwiedzenia miejsce, tak z waszej kolejowej perspektywy patrząc?
1: Uważam, że tak. Kolejka w Krośnicach to jest naprawdę wartościowe miejsce, pomimo tego, że no, możemy popatrzeć, mamy w zasadzie pętlę wokół parku, jeździmy w kółko, nie mamy za dużo taboru, tak, no bo nie mamy, nie wiem, pociągu, tak jak na innych kolejkach zestawionego, nie wiem, z 8-10 wagonów, gdzie mamy kilka różnych serii typów. Natomiast to jest taka namiastka tego, co kiedyś było. To jest wszystko urządzone w ładnym zespole parkowo-pałacowym. Mamy zrobione mniejsze przystanki, które gdzieś tam architekturą nawiązują do tych oryginalnych z kolejki. Tabor jest przede wszystkim oryginalny. Kolejka w Krośnicach jest obsługiwana lokomotywą spalinową typu WLS-180. Identyczne lokomotywy niemalże pracowały tutaj w Trzebnicy, w Miliczu. Dzisiaj to jest najstarsza jeżdżąca praca lokomotywa spalinowa w województwie dolnośląskim. Wagony są też oryginalne, chociaż oryginalnie były to wagony towarowe, dzisiaj są to wagony pasażerskie. Mamy też ekspozycję w postaci dwóch parowozów, jednego wagonu pasażerskiego, tego takiego już typowo pasażerskiego z lat 50. No i przede wszystkim na kolejce w Krośnicach jest jeszcze parowóz. Ostatnie kursy parowóz wykonał niespełna 2 lata temu. Wszystko to przez koszty naprawy. Kocioł to jest zbiornik, który jest dozorowany i niestety tutaj naprawa główna parowozu, no to w tym momencie to jest koszt w przypadku parowozu z Krośnic około 2 milionów złotych. Ja osobiście polecam, my tam też jako stowarzyszenie prowadzimy różnego rodzaju działania, żeby to urozmaicić. Naprawdę jest warto przyjechać, zobaczyć, poczuć dawny klimat. Przede wszystkim to taka bardzo banalna rzecz, którą możemy w Krośnicach doświadczyć, a której nie doświadczymy jadąc nawet pociągiem retro dzisiaj po normalnym torze, czyli stukot kół w trakcie jazdy. Bo mamy w Krośnicach tor klasyczny, tor stykowy. Dzisiaj to jest w zasadzie niespotykane. No a tak może też na marginesie mamy przykład budowy kolejki wąskotorowej w zasadzie od zera. Nie od budowy, tylko budowy całkowicie nowej. To jest do dzisiaj najmłodsza kolejka wąskotorowa w Polsce. Zbudowana od zera. W zasadzie najbliższy przykład tego, że można zrobić coś od zera de facto, z takich rzeczy kolejowych.
2: Po ponad 80 latach powróciły na swoje miejsce. Parafia pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej i świętego Bartłomieja w Trzebnicy odzyskała 3 dzwony, które podczas II wojny światowej wywieziono z miasta. Trzebnickie dzwony trafiły do kościołów w Stuttgarcie, skąd powróciły w ramach projektu Dzwony dla Pokoju. O dzwonach, ich historii i tym, jak to się stało, że wróciły one do Trzebnicy, opowiedział proboszcz trzebnickiej bazyliki, ksiądz Piotr Filas. Rozmawiał z nim Sebastian Stelmach.
0: W kwietniu 2026 roku w Trzebnickiej Bazylice miała miejsce dość ważna uroczystość, ponieważ wasza parafia i bazylika odzyskały po ponad 80 latach zabytkowe dzwony, które przed laty były tutaj w Trzebnicy zainstalowane. Później zostały wywiezione w trakcie wojny do Niemiec. No właśnie, zacznijmy od tego, co to za dzwony, jaka jest historia tych dzwonów.
3: Ksiądz Piotr Filas, salwaturianin, proboszcz i kustosz parafii i sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W ogóle trzeba popatrzeć na to trochę szerzej, bo najpierw trzeba wrócić do roku 2021. Diecezja Rothenburg-Stuttgart wpada na taki pomysł, taki projekt Dzwony Pokoju dla Europy. Zwrot dzwonów, które w czasie II wojny światowej zostały wywiezione na teren III Rzeszy, z terenów, w których my tutaj mieszkamy, wtedy należących do Niemiec. Te dzwony po wojnie były składowane na tak zwanym, to się tak potocznie nazywa, cmentarzysku dzwonów. Niektóre spośród 100 tysięcy ocalały, kilka tysięcy. Te dzwony były zabierane w celu przetopienia na broń. Taka była najprostsza idea. Nasze dzwony trzebnickie przetrwały z prostego powodu. One zostały tam posegregowane na kilka kategorii, a nasze są cenne, bo są zabytkowe, więc wojna się zakończyła i na szczęście dla naszych dzwonów one po prostu przetrwały. I one później, po wojnie, zostały chyba w latach 50. rozparcelowane po niemieckich parafiach. Cmentarzysko to było w Hamburgu, natomiast dzwony do nas powróciły z diecezji Stuttgart i powróciły, co jest ciekawe, z parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi. Więc to było też takie opatrznościowe. My nie jesteśmy pierwszą diecezją, która te dzwony otrzymuje, bo już kilka diecezji i w Polsce, i w Czechach te dzwony otrzymało. Natomiast gdzieś mniej więcej 2 lata temu nasza kuria otrzymała taką propozycję, że dzwony z archidiecezji wrocławskiej mogą wrócić. Ksiądz kanclerz do mnie zadzwonił, poinformował mnie, że są 3 dzwony, 2 z bazyliki, 1 z lasu bukowego. Przedstawił taką nawet konkretny opis tych dzwonów. Tak tylko podam przykład. Największy z 3 dzwonów został odlany w 1706 roku we Wrocławiu. Jego średnica wynosi 720 mm, a waga około 210 ton. I wtedy mieliśmy taką okazję spotkać się z biskupem pomocniczym diecezji Stuttgart-Rothenburg i on wtedy nam wytłumaczył, na czym polega ta idea i jak oni to widzą. Czyli taki został ułożony harmonogram, taka procedura, jak to będzie wyglądało, bo to trzeba było też podpisać umowę z diecezją w Stuttgarcie, a archidiecezją wrocławską. Tutaj trzeba było tam spełnić wymogi państwa niemieckiego, bo te dzwony są użyczane, chociaż pochodzą z tego miejsca. miejsca, no takie jest prawo. Natomiast ciekawe jest to, że myśmy w ogóle przeszli taką długą i dosyć intensywną drogę, bo byliśmy przekonani, że nam zabrali Niemcy trzy dzwony i że te trzy dzwony były zawsze na wieży. Bo teraz mamy trzy dzwony, gdzieś tam nie ma opracowań, ale w świadomości, w obiegu, w różnego rodzaju świadectwach ktoś sobie przypominał, że dziekan Bochenek przy okazji milenium te dzwony ufundował. Ksiądz Bogdan znalazł w ogłoszeniach parafialnych, że rzeczywiście ten największy dzwon ważący tonę 200 został ufundowany z okazji milenium, ale nic nie ma na temat dwóch dzwonów, które są po bokach. I to była taka pierwsza zagadka, której nie potrafiliśmy rozwiązać. Wtedy, ponieważ wiedzieliśmy, że ten największy dzwon dwutonowy nie zostaje zwrócony, ponieważ on znajduje się w innym miejscu poza diecezją Rottenburg-Stuttgart, zostały zwrócone tylko dwa dzwony, więc pierwsze takie myśli, czy to moje, czy na Radzie Parafialnej, że wybudujemy jakąś dzwonnicę obok bazyliki. Oczywiście to się wiąże z przedstawieniem projektu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów, wiąże się to z zaakceptowaniem tego projektu i tak szliśmy w tym kierunku. Na początku marca dzwony przyjechały do Trzebnicy i wtedy, chociaż mieliśmy dokładny opis, ale jakoś tak sobie nie zdawaliśmy sprawy, że one będą takie małe. I doszedłem do wniosku, przekonałem Radę Parafialną, że nie ma potrzeby budować oddzielnej wieży, takiej sygnaturki, tylko poprosimy Wojewódzkiego Konserwatora o pozwolenie na zbudowanie takiej konstrukcji i postawimy te dzwony na wieży obok tych, które istnieją, żeby po prostu nie utrudniać sobie życia. Kiedy nawiązałem kontakt z pewną firmą, która miała instalować te dzwony i taki mechanizm, żeby one mogły być ze sobą zsynchronizowane i mogły dzwonić razem, to ten pan, który tam przyszedł, nagle uświadomił nam, że my nie musimy niczego budować, bo po pierwsze te dwa dzwony, które są po bukach, Niemcy nie zabrali. Dlaczego? Nie wiemy i pewno się już nigdy nie dowiemy, no bo wiemy, że plebania spłonęła, tam mogły być jakieś informacje, dlaczego tak się stało. Natomiast ten główny rzeczywiście został ufundowany przez dziekana i parafię i to potwierdzało te odkrycia, które zrobił ksiądz Bogdan. I nagle, kiedy ten pan tam spacerował sobie, patrząc na ten stary mechanizm, który aktualnie nie działa, mówi do mnie: proszę księdza, te dwa dzwony zostały zabrane z konstrukcji nad prawym dzwonem, jak patrzymy od strony bazyliki. I jak się przyglądnąłem, to rzeczywiście tak jest. Tam po prostu jeszcze niektóre elementy starej konstrukcji tego mechanizmu dzwonienia pozostały. Po prostu Niemcy wyciągnęli te dzwony, dwa, te najmniejsze, które z tej całej piątki były, czyli wtedy do nas dotarło, że my nie mieliśmy trzech dzwonów, tylko pięć dzwonów. Z tej piątki trzy zostały zabrane, dwa najmniejsze zostają oddane, jeden największy ważący 2 tony zostaje w Niemczech, a te dwa są z XVIII wieku, bo ten pan, który tam po prostu przyglądał się tym dzwonom, na jednym z nich znalazł datę 1752 albo 5, bo tam było tak niewyraźnie, trzeba to odczyścić, to był czas przedświąteczny, więc nie było na to po prostu czasu. Czyli de facto teraz jesteśmy na takim etapie, bo musimy znowu przygotować projekt, przedstawić prośbę, że te dzwony po prostu wrócą w miejsce oryginalne, spróbujemy je ze sobą połączyć mechanizmem, no i pewno przyjdzie taka chwila, że one zabrzmią już w całości, czyli jako 5 dzwonów.
0: Co ksiądz poczuł, gdy pierwszy raz usłyszał o tym, że dzwony z trzebnickiej bazyliki, które przed laty zabrano, wywieziono do Niemiec, odnalazły się? Co wtedy się w księdza głowie pojawiło? Jakaś nadzieja na to, żeby je odzyskać? Pomysł może, jak je wykorzystać? Czy raczej obawa, czy ten projekt powrotu dzwonów uda się wam w ogóle zrealizować?
3: Na początku uczucia były mieszane, bo z jednej strony do mnie dotarło, że ktoś nam te dzwony zabrał, o czym po prostu kompletnie nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wydawało mi się, że one tam zawsze po prostu są. Natomiast jak zaczęliśmy to analizować, no to kolejna taka refleksja, że to jest historyczna chwila, bo jednak ktoś coś zabrał, nie miał do tego prawa mimo wszystko, bo to była część integralna bazyliki. No i teraz próba taka, co z tym teraz zrobić, bo wiadomo, jest taka świadomość, że my musimy logistycznie opracować transport tych dzwonów na wieżę. Na samym początku nie wiedziałem do końca, jak to będzie wyglądało, miałem świadomość wielkości tych, które teraz są, ale tak powoli jakoś tam, jak następowały te spotkania, czy to we Wrocławiu, czy tutaj w Trzebnicy, bo delegacja z Niemiec przyjechała, żeby to wszystko na miejscu zobaczyć, to jakoś tam takie światełko wtulone już się pojawiało, że to można wszystko ogarnąć, a potem jak odkrywaliśmy z czasem, że tych dzwonów było 5, że one są z tego miejsca, miejsca, w którym zostały zabrane i że tam nic wielkiego aż tak bardzo nie trzeba będzie robić, no sobie pomyślałem, że tak ma być. Oczywiście to się wiąże też z takim zorganizowaniem tej uroczystości, bo zwrot to jedno, natomiast ten projekt zakłada taką integrację pomiędzy tymi środowiskami, gdzie dzwony do tej pory biły, a naszą wspólnotą, czy to parafialną, czy sanktuaryjną. Bo tutaj w tym projekcie strona niemiecka realizuje to w taki sposób, że oni przyjeżdżają zawsze do tego miejsca, gdzie te dzwony zostały zabrane. Jest uroczysta msza święta pod wspólnym jakimś tam przewodnictwem biskupów polskich i niemieckich. Jest jakaś delegacja, w naszym przypadku to było około 50 ludzi. Tutaj było też takie wymowne, że oni czuli taką więź pomiędzy swoją parafią, która jest pod wezwaniem świętej Jadwigi, a naszym sanktuarium, miejscem, gdzie jest grób świętej Jadwigi. Potem oni przyjechali, więc takie pierwsze momenty zapoznawania się były dość oryginalne. Strona niemiecka zaproponowała taką procesję światła w sobotę wieczorem. Tutaj po takich naszych wspólnych rozmowach przeszliśmy małą ścieżką świętej Jadwigi z zapalonymi świecami. Oni przygotowali takie teksty, w których no, czuć było taki klimat przeprosin, ale też klimat takiej otwartości, że to, co miało być takim złem, bo one miały być przetopione na broń, staje się teraz w tym momencie darem, bo te dzwony mają, ten projekt ma nazwę Dzwony Pokoju, więc tutaj w tym wszystkim po 80 latach od zakończenia wojny taka nadzieja powróciła. A potem Eucharystia Niedzielna, tutaj też jest takich wiele ciekawych wątków, bo jest i biskup niemiecki, i biskup polski, są ministranci z Niemiec i ministranci z Polski. Oni wcześniej, ta grupa młodzieży miała taką integrację w liceum naszym trzebnickim. W sobotę po południu tam były rozgrywki sportowe, rywalizacja taka, takie spotkania. To wszystko bardzo ciekawie było jakoś tam przyjmowane. No i potem mieliśmy takiego grilla integracyjnego u nas na podwórku, na plebanii. Pogoda nam dopisała, bo tak dni przed nie zapowiadały, że będzie ciepło, a jednak było bardzo fajnie, tak jak być powinno. I to, że dużo ludzi między sobą rozmawiało, wymieniało poglądy, czasami nawet wymieniali się telefonami, no to widziałem na tych twarzach, że to rzeczywiście nie było takie sztuczne, tylko takie normalne, naturalne, choć niektóre tam refleksje, które gdzieś tam się na szczęście pojedyncze pojawiały, no one mogły mieć jakieś tam pytania, dlaczego to wszystko musiało się wydarzyć. Nikt historii nie cofnie, ani jej nie wymarza, ona po prostu miała miejsce prawie 90 już lat temu i jest bolesnym doświadczeniem, obyśmy wyciągali wnioski czy jakąś lekcję z tego wszystkiego, co się wydarzyło. No i myślę, że warto patrzeć optymistycznie, z nadzieją w przyszłość.
0: Mówił ksiądz o tym, że te dzwony są zabytkowe. Czy to chodzi tylko o wiek? Czy może o to, z czego one były wykonane? Może coś udało wam się tam odczytać przy okazji dostarczania dzwonów do Trzebnicy?
3: Myśmy otrzymali taką dokumentację, w której one zostały dokładnie opisane, więc tutaj pod tym względem nie mieliśmy aż takich wielkich trudności. Na niektórych były nawet te nazwy tej takiej kwalifikacji niemieckiej, tego takiego podziału wtedy, kiedy one zostały wywożone z Polski. To są dzwony, które no, mają swoją historię, bo tak jak wspomniałem, pierwszy został odlany w 1706 roku. Ten drugi, który u nas w Trzebnicy w Bazylice pozostaje, pochodzi z XVI albo XVII wieku, bo tutaj do końca nie wiadomo. I ten trzeci pochodzi z roku 1758, czyli to wszystko świadczy, że one nie zostały odlane wczoraj, tylko mają kilka wieków. No i też mają swoją historię. Na każdym z tych dzwonów są jakieś tam cytaty, czy też jakieś takie płaskorzeźby w nawiązaniu do konkretnego dzwonu, bo one też pewno mają jakąś tam swoją nazwę. Natomiast to wszystko dopiero jest tak naprawdę przed nami, bo niektóre rzeczy po prostu myślę, że będą powoli jakoś tam odczytywane, sprawdzane na tyle, na ile oczywiście będziemy mieli dostępne źródła, bo to wszystko mimo wszystko jest taką trochę tajemnicą, bo jeszcze 2 lata temu nie do końca byliśmy świadomi tego, że ich nie mamy. Dopiero jak się pojawiła ta propozycja powrotu, to gdzieś tam powoli ta myśl przedzierała się przez naszą głowę, że coś nam zabrano podczas wojny. W naszej świadomości, tak mi się wydaje, bardzo wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy przyszli tutaj w 1945 roku, na pewno pozostanie niezniszczona bazylika i klasztor i zniszczone budynki wokoło. Czyli mamy taką świadomość, że w jakby wszystko w nienaruszonym stanie pozostało, jeżeli chodzi o kościół czy klasztor. I tu nagle się okazuje, że tak nie jest, bo jednak tam gdzieś na początku wojny część należąca do całości bazyliki, czyli dzwony, zostały wywiezione. No i tutaj pewno pojawiały się też takie pytania, czy ten największy, czy jest jakakolwiek szansa. Dlaczego to jest tylko projekt jednej diecezji, nie wiem. Prawdopodobnie jest to związane z biskupem, który to w 2021 roku jakoś tam zainicjował. Być może kiedyś następne, kolejne diecezje też tego projektu się podejmą albo będą się uczyły, jak to robić. No, ciekawe jest to, że te dzwony, te, które ocalały tych kilka tysięcy, no bo jednak jak popatrzymy, to z tych 100 tysięcy to tylko jakaś niewielka część ocalała, że one, taka była też sytuacja polityczna po wojnie, że nie mogły wrócić z terenów, z których zostały zabrane. No tutaj już musimy sięgnąć do historii, że zostały jakoś tam rozparcelowane po tych parafiach, że tam po prostu służyły. No i teraz oni też będą musieli tam sobie nowe gdzieś tam odlać i zainstalować. Myślę, że same dzwony to na pewno nie wszystko, bo gdzieś tam nawet w tych żartach, które krążyły podczas spotkania, biskup niemiecki powiedział, że jak one zostaną zainstalowane i połączone i zabrzmią po raz pierwszy, to chętnie jeszcze raz przyjedzie, żeby posłuchać, jak to brzmi. Padła nawet taka propozycja, że my jako polska strona powinniśmy przyjechać z taką rewizytą do Stuttgartu. No myślę, że to gdzieś tam część tych planów w jakiejś tam przyszłości niedalekiej zostanie zrealizowanych.
0: Do Trzebnicy trafiły 3 dzwony, nie ten największy, tylko dzwony nieco mniejsze. My skupiliśmy się na bazylice, no ale jeszcze jest ten trzeci dzwon, który, jak rozumiem, przed laty znajdował się w Lesie Bukowym. Co z nim się stanie? Jaki macie pomysł na ten dzwon?
3: Podobnie jak dzwony z bazyliki, on powróci do Lasu Bukowego. Ksiądz Andrzej, z tego co wiem, już tam podjął też kroki, żeby ten dzwon na tej małej wieżyczce kościoła w Lesie Bukowym po prostu zainstalować. To wszystko oczywiście, tak jak w przypadku bazyliki, wiąże się z uzyskaniem stosownych pozwoleń. W jednym i w drugim przypadku procedura się rozpoczęła, już są jakoś tam kroki pierwsze uczynione, czyli projekty już powstają, już była rozmowa wstępna z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wobec powyższego to wszystko toczy się takim normalnym rytmem i tutaj trzeba będzie składać te wszystkie potrzebne dokumenty, no i czekać na odpowiedź. Czyli tutaj tak naprawdę daty nie da się przewidzieć.
0: A co dzieje się z tym największym dzwonem, który do Trzebnicy nie powrócił? Czy ma ksiądz taką informację?
3: Mamy jakichś tam konkretnych informacji. Ten dzwon, z tego co gdzieś tam jest dostępne w różnego rodzaju opracowaniach, znajduje się w Hamburgu. Natomiast ksiądz Bogdan tutaj podjął jakieś tam kroki, żeby dokładnie się zorientować, gdzie on się znajduje, czy jest w konkretnym kościele, ponieważ do tej pory nikogo to nie interesowało, bo nawet tak do końca o tym nie wiedzieliśmy.
0: Jak na początku rozmowy ksiądz wspominał, informacje o tym, że te dzwony są, dostaliście od kurii. Kuria Wrocławska otrzymała te informacje z Niemiec, ale jak rozumiem, tych dzwonów jest znacznie więcej, to nie są tylko te 3 trzebnickie, czy wie ksiądz może? Ile takich dzwonów powróciło lub ma powrócić na Dolny Śląsk?
3: Ciekawe jest to, że w normalnych sytuacjach takie przekazanie zawsze miało taki schemat, że rozpoczynało się od przekazania takiego uroczystego w katedrze, a potem następnego dnia te dzwony czy te delegacje po prostu jechały do poszczególnych kościołów. Natomiast tutaj prawdopodobnie z racji tego, że mamy sanktuarium takiej rangi i mamy świętą Jadwigę, trochę inaczej ten schemat przebiegał, bo w tym roku to uroczyste przekazanie nastąpiło w Trzebnicy, a dokładnie za rok, w sobotę, nastąpi przekazanie do kilku następnych kościołów w katedrze, a potem w niedzielę te delegacje rozjadą się do tych poszczególnych kościołów. Jest ich kilka, ja nie mam dokładnej informacji na ten temat, ponieważ w pierwszej kolejności skupiliśmy się na dzwonach z Trzebnicy i wszelkie jakieś tam rozmowy, które były pomiędzy stronami, dotyczyły Trzebnicy. Ja podejrzewam, że teraz po takim przetarciu szlaków te rozmowy będą kontynuowane, jeżeli chodzi o te kolejne miejsca w naszej archidiecezji, do której dzwony powrócą.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Polska 2, Trzebnica.
1: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Eska 2.
2: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz.